Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: wszyscy patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: Melo Radio Giżycko.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Wciąż nie opadły emocje po imprezie Mazury Tuning Fest 2K26. Wydarzenie zorganizowała grupa miłośników motoryzacji o wdzięcznej nazwie Motive 8. Wyjątkowe spotkanie zgromadziło właścicieli naprawdę ciekawych projektów, pasjonatów motoryzacji i wszystkich tych, którzy chcieli spędzić czas pośród niepowtarzalnych samochodów i po prostu pozytywnej atmosfery. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
1: Co słychać w Giżu?
2: Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie przerosło ich oczekiwania, zarówno pod względem frekwencji, jak i zaangażowania uczestników. Dlatego już teraz planują dla nas kolejne motoryzacyjne emocje. Tymczasem po czasie i już w chłodnej perspektywie wydarzenie ocenia współorganizator i pomysłodawca imprezy Łukasz Gieczewski.
3: W tym roku za namową właśnie mojego bardzo dobrego znajomego. Zrób Mazury Tuning Fest. Ta impreza kiedyś była, nie w Giżycku, ale tutaj w miastach ościennych. Słuchaj, zrób, zobaczymy co z tego będzie. No i tak pod namową. No dobra, no to lecimy z Mazury Tuning Fest. Jak widać, frekwencja naprawdę nam dopisała. Mieliśmy 120 aut i pełen plac zapełniony, plus stały samochody na drodze zamkniętej Kopernika i jeszcze 30-40 aut nie wpuściliśmy, bo już nie mieliśmy gdzie.
4: To największa była frekwencja, odkąd organizujesz te wydarzenia?
3: Tak, wydaje mi się, że to była największa frekwencja, tak? Z uwagi na to, że mieliśmy i tak dużo wystawców, dużo osób takich oglądających, które przyszły, widzów.
4: To zdrać te kulisy, jak to w ogóle wygląda od kuchni?
3: Wieczny stres.
4: Czyli też jak w przypadku chyba większości wydarzeń, które się organizuje.
3: Znaczy, to jest wieczny stres, dużo niepewności, dużo takich znaków zapytania, czy to na pewno wyjdzie, czy to na pewno ludziom się spodoba, czy oni będą chcieli przyjechać, czy coś robimy dobrze, czy to jest impreza właśnie taka duża, tak, czy ta mniejsza, to nie ma znaczenia. Zawsze jest wiele znaków zapytania, wiele takiej niepewności. Później, jak już jest po tej imprezie i te komentarze pozytywne, ludzie podchodzący do nas mówiący super, zrobiliście to kawał dobrej roboty, wtedy dopiero można odetchnąć na spokojnie i wiedzieć, że się zrobiło naprawdę kawał dobrej roboty.
4: Czyli po prostu takie podsumowanie, że warto było.
3: Dokładnie, że warto było. Czy są jakieś tam problematyczne? Oczywiście, że są problematyczne. No, przede wszystkim problemem jest zgrać to wszystko, zgrać tych ludzi, zgrać miejsce, czas. Wiadomo, dużo jest takich papierologii, żeby to wszystko do każdego wysłać, do każdego mieć zgodę, żeby z każdym się jakoś konkretnie dogadać. To są ludzie, no wiadomo, z ludźmi czasami jest trudno się porozumieć, natomiast tu mamy akurat w Giżycku bardzo przychylne władze, bardzo przychylnych partnerów, którzy byli razem z nami, więc z tego się bardzo cieszę i dlatego działamy dalej.
4: Na coraz bardziej kreatywne pomysły, co by tu zrobić, wpada wasza ekipa.
5: Dużo tam się dzieje po prostu.
3: Znaczy tak, dużo się dzieje z uwagi na to, że mamy to wsparcie. Są osoby, które faktycznie chcą wyjść do nas, pomóc nam. Są to głównie służby, tak, które tutaj z nami współpracują, czy to policja, czy to straż pożarna, czy to nawet medycy, więc to oni tutaj też wychodzą do nas, władze miasta również. Są też pojedyncze, takie malutkie firmy, które też chcą się pokazać. Bo to też jest ważne, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, którzy faktycznie gdzieś tam robią dobrą robotę, a nie są w stanie przebić się tak jakby do większej publiki, do większych rzeszy ludzi, żeby sprzedać swoje na przykład jakieś tam wyroby czy coś. To też jest dla nich promocja. My działamy na zasadzie promocji. Działamy na zasadzie współpracy partnerowej czasami nawet, tak, żeby po prostu jedni drugim pomagamy.
4: Robiłam materiał właśnie ze zlotu, natomiast jeszcze tak nie poznałam tych wyników. Poopowiadaj trochę, kto wygrał, w jakich kategoriach i czy ten właściciel Kary Limbo uwierzył, że ma niżej posadowiony ten samochód niż w rzeczywistości. Jak to wygląda?
3: No, jeśli chodzi o konkurencję, tak, to zawsze jest dużo adrenaliny, dużo emocji. Pierwsza główna nagroda, która została ufundowana przez Autoidea Mercedes-Benz Olsztyn, to był samochód na weekend. Wygrała go tutaj właśnie Giżyczanka, dziewczyna o imieniu Hania, swoim Dodge'em, więc miała bardzo dużo głosów. Niewiele, co prawda też niewiele więcej niż seryjny Polonez, który był. Więc
4: taki, tutaj... taki, że tak powiem, śrubka w śrubkę, tak?
3: Tak, dokładnie. Tam 10 głosów różnicy było tylko, natomiast ludzie bardzo, bardzo chętnie głosowali.
4: A jaki kolor tylko?
3: Fioletowy Dodge.
4: A Polonez?
3: Zielony.
4: A zielony, bo ja kojarzę, pomarańczowy dziadek miał, ale to właśnie, no dobra, ale zielony też pewnie ktoś już tam sobie uruchomił wyobraźnię i pamięć i też pewnie ciepłe wspomnienie dla tego.
3: No tak, tak, podejrzewam, że tak, choć śmiesznie też było, bo była karteczka na Polonezie, zagłosuj na mnie, dostaniesz cukierka, więc...
4: Czyli przekupstwo.
3: Czyli było przekupstwo, tak, kupno głosów. Natomiast fajnie było, fajna atmosfera była dzięki właśnie tym, że ludzie bardzo chętnie głosowali na te samochody, to mieliśmy tak, rzut oponą, no to tam są zawsze duże emocje, tam zawsze każdy konkuruje, zwłaszcza, że ta konkurencja, ten konkurs był otwarty dla wszystkich, to nie tylko dla osób, które były na zlocie, wystawiały się, ale też widzów, którzy przechodzili, tak?
4: No dobra, to znowu uruchamiamy wyobraźnię. Oponą od czego? Jaki tam, ile tam cali, tak? To się, w czym się mierzy oponę? W calach. Ile cali i jaki jest rekord? O tak.
3: To tak, mężczyźni, bo były dwie kategorie, kobieta, mężczyzna. Mężczyźni rzucali oponą od Dodge'a Vipera, to było 335 chyba na 35 na 20. Mhm. 20 cali miała opona, więc to był kawał opony, ja ledwo ją podnosiłem, ona była naprawdę bardzo ciężka. Natomiast kobietki rzucały troszeczkę mniejszą, lżejszą oponą. Rekord u mężczyzn to było chyba 10 metrów. Rzut u kobiet było chyba 7, dokładnie teraz już nie pamiętam, bo te cyferki mi uciekły. Natomiast no, trzeba byłoby mieć parę w łapach, żeby to po prostu rzucić.
4: Ciężar konkretny.
3: Bardzo konkretny ciężar. Tam nie było taryfy ulgowej, tam po prostu trzeba było się wykazać siłą, ogromną siłą i przede wszystkim techniką, bo ta technika też miała znaczenie. Więc tak, i też nie podchodzimy do tego tak bardzo... bardzo poważnie, bo też jesteśmy troszeczkę niepoważnymi ludźmi, bo mamy różne dziwne pomysły.
4: No wiesz, no to nie jest dyscyplina olimpijska, rzut oponą od nie wiem, od czego, od Mustanga, tak?
3: No od Dodge'a na przykład.
4: No,
3: ale też lubimy tak jakby powodować uśmiech na twarzach ludzi, kiedy wręczamy nasze puchary. Tytuły na pucharach za właśnie rzut oponą to był Królowa Gumy i Król Gumy, także...
4: Gumy można na przykład palić, to w nomenklaturze to...
3: Tak,
4: to,
3: dokładnie, to dokładnie. Tu chodziło przede wszystkim o sprawy motoryzacyjne. Więc tak, lubimy też widzieć, jak troszeczkę zakłopotanie ludzi, którzy wchodzą na scenę i odbierają nasze nagrody, także, także tak podobnie było na przykład z Kary Limbo, też wygrała Mazda NX5, zwana też Mazdą Miata. I też tytuł był na przykład niżej nie godzina już nie zejdziesz na przykład.
4: Czyli można.
3: Tak,
4: można,
3: tak,
4: można
3: tak.
4: Można to połączyć.
3: Można.
4: Na chwilę jeszcze pogadamy o tej wyobraźni i dziecięcej wyobraźni, bo było właśnie o dorosłych, którzy bawili się, poważni ludzie bawili się w niepoważne konkurencje i wychodziły z tego całkiem poważne nagrody, a teraz o dzieciakach, które te swoje wymarzone auto rysowały. Jaką wizję mają tego swojego wymarzonego auta? Czy to jest taki, powiedzmy, futuryzm, że nie wiem, że już ma lata, już nie ma kół? Jak to wygląda?
3: Nie. To
4: dalej na kołach.
3: Dalej są samochody na kołach. To są bardzo takie... co nas zdziwiło, bardzo takie realne i przyziemne rzeczy. Czasami to są samochody, które już dziecko ma, tak, w rodzinie gdzieś i na przykład wygrała główną nagrodę, wygrała dziewczynka, która napisała, że jej wymarzonym autem jest Toyota, którą już ma. Więc podejrzewam, że rodzice mają już ten samochód, ona go widziała i chciałaby, jakby dorośnie już też mieć takie autko, serca, tak dużo serca, jak właśnie pasjonaci tej motoryzacji, którzy wkładają serce w swoje auta, w swój tuning. Więc to nas urzekło i właśnie dzięki temu otrzymała tą nagrodę. A oprócz tego, że były te konkursy, konkurs dla dzieci, daliśmy też dzieciom troszeczkę takiej wolności na zlocie, gdzie mieliśmy samochód, który dzieci mogły legalnie sobie malować.
4: Tam. O właśnie, nie róbcie tego w domu. To jest właśnie koszmar chyba każdego rodzica, ale jednocześnie I love you daddy. Nie wiem, czy kojarzysz tego mema?
3: Tak, kojarzę, tak.
4: Narysowane śrubokrętem po karoserii. Nie róbcie tego w domu. Natomiast tutaj może nie śrubokręt, ale właśnie mazaki też widziałam, super zabawa.
3: Tak, mazaki, farby, wszelkiego rodzaju pisadła wchodziły w grę i dzieci mogły naprawdę pokazać swoją twórczość na tym aucie. Czasami jest to naprawdę fajne, tak popatrzeć, co dieci mają w swoich główkach, co tam sobie myślą, jak one to widzą, te wszystkie kolory. No.
2: To jest magazyn reporterów, a na antenie Łukasz Gieczewski.
4: Organizator Mazury Tuning Fest znalazł na to przestrzeń i to jest bardzo ważne, że bawią się i starsi, i ci najmłodsi. I dlatego pomysł powróci i to całkiem niedługo, bo będziemy musieli tylko czekać całe wakacje i po wakacjach znów coś przed nami.
3: Tak, serdecznie już zapraszam właśnie w dniu dzisiejszym na kolejną imprezę, która odbędzie się we wrześniu. Nie chcę na razie jeszcze konkretnie zdradzać, gdzie to będzie, ale na pewno będzie to nad wodą. Chcemy wrócić nad wodę, chcemy zostawić troszeczkę miejsca, tak żeby można było zgromadzić większą rzeszę ludzi, tak? Chcielibyśmy otworzyć się jeszcze bardziej, z uwagi na to, że Plac Piłsudskiego w Giżycku daje nam ograniczone możliwości i możemy tam wpuścić tylko niewiele samochodów, tak jak tutaj akurat było podczas tej imprezy, tylko 120 aut. Chcemy się otworzyć na większą liczbę osób, zorganizować jeszcze większe show, więcej atrakcji połączonych. Nawet takim moim pomysłem jest, żeby zrobić też koncert. Jeszcze nie wiem kogo, jeszcze nie mamy planów. Natomiast tak, jeszcze jedna sprawa, będzie to w gminie. Nie będzie to tutaj w mieście, tylko będzie to w gminie. Więc chcemy tutaj już właśnie tak jakby zaangażować do tego gminę. Gmina już wstępnie po rozmowach, jesteśmy z gminą wstępnie po rozmowach. Mamy wsparcie gminy, z czego bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że wójt się na to zgodził. No i będziemy ruszać, tak? Wrzesień, także czekajcie na informacje. Tutaj zapraszam Was też już serdecznie do Giżycka. Czekajcie na informacje. I jeszcze mogę zdradzić, że będzie to połowa września. Zapraszam Was tutaj bardzo serdecznie. Na naszych socialach możecie też obserwować wszystko, co się dzieje.
4: To powiedz, co wpisać.
3: Ciężko jest nas wyszukać ostatnio, bo Facebook nie działa na naszą korzyść, więc spróbujcie wpisać w wyszukiwarce Stowarzyszenie Motivate. Motyw 8. Pierwsze, co powinno Wam się wyświetlić, to ostatnia impreza, czyli Mazury Tuning Fest. I klikajcie po prostu w link, szukajcie naszej strony, klikajcie, polubiajcie naszą stronę. Bardzo nam to pomoże trafić do większej rzeszy ludzi. Sami też gdzieś tam umieszczamy informacje. Także Stowarzyszenie Motivate. Działamy. Kolejna impreza, połowa września, gmina Giżycko. No i cóż, czekajcie na wydarzenie. No, na pewno będzie warto, bo mam dużo różnych pomysłów, czasami takich bardzo odrealnionych, ale będę starał się je realizować. Nie chcę, żeby to była taka sztampowa impreza, że zawsze jest to samo. Chcę coś innego, chcę gdzieś ludzi też troszeczkę zaskoczyć, wyjść do szerszego grona tych ludzi, tak, gdzieś dotrzeć dalej, tak, żeby wiedzieli, że na Mazurach też można robić dobre imprezy motoryzacyjne, nie tylko na przykład Wrocław, czy gdzieś Warszawa, czy Kołobrzeg.
4: A powiedz, zdarzało się, że gdzieś tam właśnie wyjeżdżałeś, żeby w takich zlotach albo w takich jakichś targach brać udział?
3: Tak, ja bardzo często wyjeżdżam i z tego właśnie wzięło się to, że poznałem tych moich znajomych, którzy mnie bardzo wspierają, tak? Są to osoby z Łomży, z Ostrołęki, z Białegostoku, więc oni bardzo mnie wspierają przy tym i tak jakby no, dają ten impuls do tego, żeby działać, tak? Bo wiem, że oni mi w tym pomogą, przyjadą, tak? Tak jakby nie oczekując nic, tylko po prostu czysta pomoc. Zresztą ja też tak jeżdżę. Ja też tak jeżdżę do ludzi, też pomagam. Jeżdżę po całej Polsce. Ostatnio nawet zdarzyło mi się z dnia na dzień wsiąść w samochód i pojechać do Żnina na zlot Mustangu.
2: Warto się spotkać. Będzie najprawdopodobniej w połowie września. To był Łukasz Gieczewski, grupa Motivate i organizator Mazury Tuning Fest. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę.
4: Motoryzacja zbliża po prostu.
3: Znaczy my jesteśmy pozytywnie zakręceni. Ja tutaj nie ma normalnych ludzi, którzy by pchali...
4: A Łukasz, ile wyciskasz oponą?
3: Ja nie rzucałem.
4: Nie rzucałeś?
3: Nie. Ja jestem za słaby na te klocki.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Mówi się, że pośpiech jest złym doradcą. I chyba każdy z nas zna przynajmniej jedną historię, która to potwierdza. Na przykład ktoś chciał wyjąć blachę z piekarnika i zapomniał o rękawicy. Ktoś inny podczas letniego wypoczynku dał się ponieść chwili i wskoczył do zimnej wody bez zastanowienia. Naprawdę, wystarczy moment nieuwagi, rutyna albo przekonanie, że przecież nic się nie stanie, a jednak wypadki zdarzają się każdemu. I nikt z nas nie jest od nich całkowicie wolny. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
1: Blisko ludzi.
2: Dziś pogadamy o tym, dlaczego ważna jest chwila refleksji, zdrowy rozsądek i odpoczynek. Tylko jak znaleźć czas na odpoczynek w przypadku rolników, kiedy obowiązków naprawdę nie ubywa, a pogoda, sami zresztą wiecie, dyktuje własne warunki. To pytanie szczególnie aktualne właśnie dla tej branży, która wchodzi w jeden z najbardziej intensywnych okresów w roku. Przedstawiciele KRUS apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Statystyki dokładnie pokazują, że około 1/4 najpoważniejszych wypadków w rolnictwie ma właśnie miejsce podczas żniw. Tylko w ubiegłym roku na terenie powiatu giżyckiego odnotowano aż 22 wypadki rolnicze. Najczęściej są to potknięcia, upadki, przygniecenia czy urazy spowodowane przez zwierzęta albo maszyny. O tym, jak nie dać się rutynie, dlaczego zmęczenie bywa równie niebezpieczne jak niesprawny sprzęt, jak zadbać o bezpieczeństwo w gorącym okresie prac polowych. Za chwilę porozmawiam z Waszym i moim gościem.
6: Dzień dobry, Agnieszka Wasaczonek, zastępca dyrektora oddziału regionalnego KRUS w Olsztynie.
2: I dziś będziemy rozmawiać na temat bieżącej sytuacji bezpieczeństwa tak naprawdę rolników, bo jak KRUS to bezpieczeństwo, a w zasadzie tak jak przed chwilą też mieliśmy okazję porozmawiać, im mniej nieprzyjemnych sytuacji zdarza się w rolnictwie, tym dla KRUS-u i dla wszystkich użytkowników systemu lepiej. Ale może na początek chciałabym, żeby Pani odpowiedziała mi na pytanie, kiedy najczęściej w ogóle te wypadki się zdarzają? Może są po prostu takie miesiące? Jak to wygląda?
6: Najwięcej wypadków odnotowuje się oczywiście w okresie intensywnych prac polowych, szczególnie podczas żniw i zbiorów letnich, czyli tak naprawdę najczęściej od miesiąca czerwca do września. Według też danych KRUS-u około 25% wszystkich poszkodowanych w gospodarstwach rolnych ulega wypadkom właśnie w czasie żniw. W tym okresie występuje pośpiech, długi też czas pracy, zmęczenie oraz zwiększone wykorzystywanie maszyn rolniczych.
2: Jakie są to zdarzenia?
6: No tutaj możemy wyszczególnić najczęściej, to są oczywiście złamania kończyn, skręcenia i zwichnięcia, urazy też kręgosłupa, stłuczenia, rany cięte i szarpane. No do najmniej przyjemnych oczywiście to amputacje palców lub kończyn przy maszynach rolniczych oraz urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie. Największą grupą stanowią urazy wynikające też z upadków. Ponad połowa wszystkich odszkodowań wypłacanych przez KRUS dotyczy właśnie takich zdarzeń.
2: Czyli tak naprawdę już pomijając fakt, że dzieją się one w gospodarstwach, coś co może potencjalnie spotkać każdego z nas bez względu na wiek i okoliczności, tak? To są te najzwyczajniej w świecie upadki.
6: Dokładnie tak. Mhm.
2: Jakie działania profilaktyczne Państwo prowadzą, żeby tych zdarzeń było mniej albo żeby po prostu informować, jak tych zdarzeń skutecznie unikać, jak to wygląda?
6: KRUS jest zaangażowany w prowadzenie działalności prewencyjnej. Są to przede wszystkim szkolenia dla rolników, kursy dotyczące bezpiecznego gospodarstwa rolnego, pokazy bezpiecznej obsługi maszyn, kampanie informacyjne podczas targów i dożynek, kampanie też promujące ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawów. Bezpiecznie z niebezpiecznymi też substancjami. Jest to taka akcja profilaktyczna, która dotyczy prawidłowego stosowania, jak i też przechowywania i transportu środków ochrony roślin, nawozu, paliw i innych substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Obecnie KRUS prowadzi też kilka ogólnopolskich kampanii prewencyjnych, których celem jest przede wszystkim ograniczenie liczby wypadków przy pracy rolniczej oraz chorób zawodowych rolników. Działania te realizowane są w ramach projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś. I takie najważniejsze aktualne kampanie prewencyjne KRUS to przede wszystkim dobrostan rolnika. Jest to taka najmłodsza kampania KRUS-u, skupiająca się przede wszystkim na zdrowiu fizycznym i psychicznym rolników. Promuje ona profilaktykę chorób cywilizacyjnych, odpoczynek, właściwą regenerację oraz dbanie o kondycję psychiczną. Kolejną taką kampanią to jest Rola rolnika w upadku unikał, kampania dotycząca zapobiegania upadkom, które nadal stanowią największą grupę wypadków w gospodarstwach rolnych. Następne to jest Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz. Kampania skierowana jest głównie do użytkowników maszyn i urządzeń rolniczych. Ona przypomina o konieczności stosowania osłon, wyłączania napędu podczas napraw oraz przestrzegania zasad bezpiecznej obsługi sprzętu. Następna kampania to Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz. Kampania ta dotyczy bezpiecznej pracy ze zwierzętami gospodarskimi oraz ograniczenia ryzyka urazów związanych z ich obsługą. Kolejna taka bardzo ciekawa akcja, bardzo nam bliska w obecnym czasie, to Rolniku nie daj się kleszczom, program poświęcony profilaktyce chorób odkleszczowych, bardzo ważna. Dotyczy ona przede wszystkim boreliozy i odkleszczowego zapalenia mózgu. Kampania ta przypomina o odpowiednim ubiorze, stosowaniu odpowiednich preparatów ochronnych i kontroli ciała po pracy w terenie. Kości i stawy, też rolnika sprawy. Kampania promuje ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawu.
2: Czy to się przekłada na wyniki? Czy liczba tych wypadków rośnie, maleje? Jak to wygląda na przestrzeni właśnie chociażby tych bieżącego, ale też ostatnich lat?
6: Biorąc pod uwagę rok 2025, jak i obecny, możemy stwierdzić, że poprzez działania prewencyjne faktycznie wypadki maleją. W oddziale terenowym Giżycko w 2025 roku zanotowaliśmy 22 wypadki. W 2026 mamy na obecną chwilę 16 zgłoszonych. W oddziale terenowym Rągowo mamy w 2025 roku zgłoszonych 20 wypadków, w 2026 8, więc widzimy już tutaj znaczny spadek. Ostróda w 2025 10 wypadków, w 2026 1 wypadek, więc jest imponujący tutaj spadek. W oddziale terenowym Iława w 2025 23 wypadki zgłoszone, w 2026 6 wypadków, natomiast tutaj w oddziale w Olsztynie mamy 22 wypadki zgłoszone w roku 2025, zaś w 2026 11 wypadków. Rezygnacja też tutaj była jednej osoby ze zgłoszonego wypadku, czyli tak naprawdę mam zgłoszonych 10.
2: Mhm. I też widzę, że dysponuje Pani takimi informacjami bardzo szczegółowymi, jeżeli chodzi o w zasadzie dwa takie kluczowe powiaty, przynajmniej jeżeli chodzi o nasz region, to jest Giżycko i Węgorzewo. Jak tutaj wypada, co tutaj najczęściej zawiodło, maszyna, człowiek, a może jakieś inne okoliczności? Jak wygląda ten podział?
6: Więc tutaj w gminie Giżycko faktycznie w 2025 roku odnotowaliśmy narowistość i agresję zwierząt, która nie wynikała z ich fizjologii. Następnie też niewłaściwe usytuowanie urządzeń, maszyn i narzędzi na stanowisku pracy rolnika. W 2026 roku odnotowaliśmy niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia, nieprawidłowo skonstruowane skonstruowane drabiny, podesty i rusztowania, nieodpowiedni też brak zabezpieczeń przed przechyleniem i osunięciem oraz zły stan i rozstaw szczebli. Dodatkowo był też zły stan nawierzchni, były one nierówne, śliskie i grząskie. W gminie Węgorzewo natomiast w 2025 roku odnotowaliśmy zły stan nawierzchni, czyli nierówne, śliskie i grzęskie były te nawierzchnie, nieużywanie odpowiedniego też obuwia roboczego, wykonywanie pracy w niepełnej obsadzie osobowej, czyli nie było dwóch osób, następnie niedostosowanie do rodzaju prowadzonej produkcji i stosowanej technologii produkcji, następnie też przechodzenie lub też przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych lub w strefie potencjalnego zagrożenia. W 2026 roku natomiast odnotowaliśmy przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych lub w strefie zagrożenia. Kolejno nieodpowiednie przejścia i dojścia, zastawione, wystające też elementy, niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi bądź też środków i przedmiotów w pracy, narowistość i agresja zwierząt nie wynikające z ich fizjologii.
2: Czy są takie historie albo sytuacje, które szczególnie zapadają w pamięć i pokazują, jak ważna jest profilaktyka?
6: Tak, najbardziej tak naprawdę zapadają nam w pamięci te sytuacje, w których do tragedii dochodzi podczas wykonywania pozornie prostych, codziennych czynności. Często są to zdarzenia, które rolnicy wykonywali setki razy wcześniej i dlatego też tracili czujność, weszła tutaj rutyna. Pamiętamy też o przypadkach, gdy ktoś chciał jedynie na chwilę oczyścić na przykład pracującą maszynę z zatoru bez wyłączania napędu. Niestety kończyło się to bardzo ciężkimi obrażeniami dłoni lub nawet utratą tej kończyny. Zdarzały się też upadki z drabin podczas drobnych napraw w gospodarstwie, czy też urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie podczas rutynowych wykonywanych prac. To właśnie takie sytuacje pokazują, że profilaktyka nie polega na skomplikowanych działaniach. Często tak naprawdę wystarczy zatrzymać maszynę, założyć odpowiednie środki ochrony lub poświęcić te kilka minut na ocenę ryzyka. Te kilka minut może zadecydować o naszym zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego nieustannie przypominamy, że bezpieczeństwo zaczyna się od codziennych nawyków i odpowiedzialnych decyzji. I o to apelujemy. Wiele zdarzeń wynika tutaj z braku osłon na maszynach, używania uszkodzonych drabin, śliskich i nierównych nawierzchni, które pokazują właśnie nam tutaj m.in. też statystyki, nieodpowiedniego stosowania obuwia i takiego pośpiechu, ale też i niewłaściwego obchodzenia się ze zwierzętami. Są to zagrożenia, które często można wyeliminować takim niewielkim kosztem lub przede wszystkim zmianą organizacji pracy.
2: Co najczęściej Państwa zaskakuje podczas wizyty w gospodarstwach?
6: No tutaj spotykamy się właśnie z takim lekceważeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, braku też osłon na wałach przegubowo-teleskopowych, prowizorycznych instalacji elektrycznych, zły stan ciągów komunikacyjnych, pozostawianie też i narzędzi i maszyn w miejscach stwarzających potencjalne zagrożenia, ale też i wykonywanie prac przez osoby starsze pomimo ich ograniczeń zdrowotnych. Często też spotykane są również sytuacje, w których rolnicy przyzwyczajają się do istniejących zagrożeń i tak naprawdę przestają je zauważać. Przewożenie też osób w miejscach do tego nieprzeznaczonych, brak też stosowania środków ochrony indywidualnej, ta praca w pośpiechu i też przemęczeniu, wchodzenie na wysokość bez odpowiednich zabezpieczeń, pozostawianie dzieci w pobliżu pracujących maszyn.
2: Co ważne, warto też zwrócić uwagę na to, że nie wiem, czy czasy się zmieniają, czy ludzie bardziej właśnie myślą o swoim bezpieczeństwie, jak się o nie zatroszczyć. Liczba wypadków maleje, co jest bardzo dobrą informacją.
6: Tak, uważam, że przede wszystkim też te działania prewencyjne KRUS-u mają ogromne znaczenie, ponieważ ta świadomość rolników znacząco wzrasta. To daje też takie długoterminowe liczby wypadków, które wskazują, że one wyraźnie maleją. Według KRUS-u w ciągu ostatnich 30 lat liczba zgłoszonych wypadków spadła o ponad 80%. To jest bardzo duży wskaźnik, pozytywny wskaźnik. W samym 2024 roku zgłoszono 9930 wypadków, czyli o 7,3% mniej niż rok ubiegły. Mimo poprawy statystyk nadal dochodzi do wielu poważnych zdarzeń, szczególnie związanych z maszynami i transportem, ale tutaj w tym zakresie również podejmujemy szereg działań prewencyjnych i mamy nadzieję, że te urazy będą

0: Magdy Życko.
1: Jak wygląda rozwielitka, jak kijanka, a jak larwa chrząszcza? Odpowiedzi na te i inne pytania znalazły przedszkolaki z Giżyckiej Czwórki. Tym razem grupa szósta zaliczyła wyjazd do Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji o wdzięcznej nazwie KUMAK w Urwitaucie. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Wycieczka z przewodnikiem.
1: Tam najmłodsi przekonali się, że komary, o dziwo, to bardzo pożyteczne owady.
2: Ja wiem, że większość osób nie kocha komarów, ale właśnie na tej wystawie będziemy mogli się dowiedzieć, jak ważne komary są dla całego środowiska i jeśli zabraknie komarów kiedyś, to może my będziemy się cieszyć, że nas coś nie gryzie, ale tak naprawdę wiele zwierząt ucierpi, ponieważ komar jest bardzo ważnym elementem pokarmu.
1: W tym wydaniu pogadamy my też trochę o przygotowaniach do imprezy, która już 27 czerwca na Wyspie Giżyckiej.
3: Inicjatorem wydarzenia jest Waterpark Bojen, Twierdza Bojen oraz Park Linowy Wiewióra. I co tam będzie się działo? W ten dzień od wczesnych godzin porannych będziecie mogli odwiedzić właśnie te trzy miejsca, gdzie będą czekać różnego typu stoiska gastronomiczne, kreatywne, zabawy, animacje dla całych rodzin. I tak jak powiedziałaś, odkryjemy tę Wyspę Giżycką na nowo, gdzie i mamy nadzieję, że ona też zyska taką nową tożsamość i wydarzenie będzie cykliczne.
1: Ale na początek wracamy do KUMAKa w Urwitaucie. Miejsce jest wyjątkowe i jedyne takie w Europie. Jednak więcej na ten temat kierownik Grzegorz Górecki.
2: Jak często bywa z takimi inwestycjami, trochę rodziła się w bólach. Pomysł rozszerzenia oferty stacji terenowej, która tak naprawdę w tym miejscu już jest od prawie 50 lat. Uniwersytet Warszawski ma tam stację terenową. Właśnie zrodziła się gdzieś około 15 lat temu, kiedy zaczęliśmy coraz bardziej rozwijać zajęcia edukacyjne dla szkół średnich i podstawowych. Nie tylko zajęcia dydaktyczne, które były wcześniej dla studentów i razem z gminą Mikołajki i wtedy Stowarzyszeniem Gmin Wielkich Jezior Mazurskich uznaliśmy, że to jest dobre miejsce, a my mamy jakby zaplecze merytoryczne, żeby rozszerzyć tą ofertę właśnie bardziej w kierunku edukacji, edukacji nieformalnej, właśnie do grup nie tylko studenckich, ale właśnie u szkół średnich, podstawowych, czy nawet grup stowarzyszeniowych i tego typu osób.
4: Czy podczas realizacji tej inwestycji pojawiały się jakieś komplikacje?
2: Tak jak mówię, pomysł powstał 10 lat temu, sama już realizacja projektu to jest od 2019 roku. Wcześniej też jak w naszych warunkach dość często bywa, dość dużo trzeba było załatwić pozwoleń administracyjnych, które to trwały. Sama inwestycja jest, choć jest na terenie stacji terenowej, tak jak wspomniałem wcześniej, która jest w tym miejscu od 50 lat, to jednak są to dwa nowe

0: ale chcieliśmy, żeby sama inwestycja i sam obiekt był również takim obiektem, bym powiedział, wzorcowym dla obiektów, które powstają w cennych rejonach przyrodniczych.
1: Jaka jest najważniejsza funkcja centrum?
0: Miała być ochrona przyrody poprzez edukację i to jest dla nas bardzo ważny element. Edukacja, podkreślamy, nie jest tylko samą edukacją samą w sobie, ale dzisiaj ochrona przyrody, szczególnie na terenie Warmii Mazur, gdzie dominuje krajobraz kulturowy, czyli taki krajobraz przekształcony przez człowieka, ale z drugiej strony na Mazurach mamy krajobraz nadal wspaniały przyrodniczo, mamy mnóstwo bardzo rzadkich i ciekawych gatunków zwierząt, cennych siedlisk, ale często te zwierzęta i siedliska są w jakiś sposób związane z krajobrazem przekształconym przez człowieka. I żeby je chronić, musimy działać tak zwaną czynną ochroną przyrody, czyli to są działania związane nie, że porzucamy samym sobie przyrodę, tylko musimy często pomagać w postaci pewnych działań związanych, na przykład jest to wypas, wykaszanie, czy w obecnych trudnych czasach klimatycznych, gdzie jest coraz mniej opadów, działania do czynnej ochrony przyrody, na przykład należy działania związane z małą retencją. I żeby to można było realizować, jest konieczna akceptacja, a wręcz często współpraca z mieszkańcami, właścicielami terenów, instytucjami takimi jak samorządy i uznaliśmy, że bez tej edukacji i pokazywania celu tego jest jakby nie można realizować tego typu działań.
2: To jest jedyny taki obiekt na Mazurach?
0: Tego typu prawdopodobnie tak, chociaż oczywiście podobne działania prowadzi na przykład Mazurski Park Krajobrazowy, który ma też koło swojej siedziby muzeum i takie centrum edukacyjne. W innych częściach, pewnie inne parki krajobrazowe, nie znam szczegółów, też albo myślą, albo już mają tego typu placówki. W Ełku wiem, że też jest centrum edukacyjne, czyli jakby no, tego typu działania, o, Lasy Państwowe mają placówki edukacyjne, które też jakby ich głównym zadaniem jest promowanie jakby ochrony przyrody, pokazywanie tej przyrody Warmii Mazur, chociaż nasza jest dość specyficzna, ponieważ mówi dość konkretnie o przyrodzie Mazur i chodzi o to, że to jest, skupiamy się na ekosystemach, czyli miejscach wodnych i zwierzętach wodnych. Powiem więcej, wodnych, ale tych małych oczek wodnych chcieliśmy dotrzeć blisko jakby wszystkich mieszkańców i chociaż jeziora dla mieszkańców Warmii Mazur są takim elementem, bym powiedział, normalnym i stałym, w związku z tym chcieliśmy się skupić na tych elementach mniejszych, jakich oczka wodnych, bagienkach, których jest mnóstwo na Mazurach i często o nich zapominamy, a są bardzo ważne.
1: Czyli głównym celem, który przyświecał powstaniu tego obiektu, jest po prostu ochrona przyrody.
0: Ochrona przyrody, oprócz tej części edukacyjnej, także projekt w projekcie była zrealizowana czynna ochrona przyrody w okolicy centrum. Dzięki współpracy z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym udało się przeprowadzić także działania związane właśnie z małą retencją, czyli zatrzymywaniem wody w tych małych zbiornikach wodnych. I ochrona przyrody przez edukację jest bardzo ważnym, tak, elementem.
1: To może jeszcze powiedzmy, jakie gatunki zwierząt, cenne gatunki zwierząt i roślin znajdują się właśnie w tym obiekcie.
0: Sam obiekt składa się z dwóch budynków. Jeden obiekt to są pracownie i zaplecze socjalne, ponieważ bardzo chcielibyśmy, żeby jak najliczniej nas odwiedzali uczniowie szkół średnich, podstawowych, o których wspomniałem wcześniej. I uważamy, że zajęcia edukacyjne najlepsze są kilkudniowe, żeby poczuć tą przyrodę, żeby była możliwość wyjścia o wschodzie słońca, czy wyjścia w nocy w teren. Jest konieczne, są zajęcia, które trwają kilka dni i w okolicy można zaobserwować mnóstwo zwierząt typowych, ale także rzadkich dla Warmii Mazur, jak jeśli chodzi o w sezonie, jak ptaki rzadkie, jak rybołów czy bielik, ale zimą w okolicy stacji możemy zobaczyć tropy rysia czy wilka, więc są to dość cenne tereny. Na jeziorze Łuknajno można obserwować wiele gatunków rzadkich ptaków. Drugi obiekt, między innymi żółwia błotnego, z ryb strzeble błotne. Są to ryby, które występują właśnie często w małych zbiornikach. Na terenie Warmii i Mazur są bardzo rzadkie, tylko w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego były stwierdzone, ale także skupiamy się na

0: zwierzętach często częstych, o których wszyscy gdzieś tam słyszeli, ale nie zawsze mogą obejrzeć go z bliska. Na przykład komary, często są to modele powiększone, ale w sezonie będziemy pokazywali żywe larwy komarów, opowiadali o nich, czy płazy, których jest dużo jeszcze nadal na terenie Warmii i Mazur.
1: No to jak jest z tymi komarami? Jest ich więcej czy mniej?
0: Tak, suche lata spowodowały, że jest ich coraz mniej, a właśnie chcemy pokazywać. Ja wiem, że większość osób nie kocha komarów, ale właśnie na tej wystawie będziemy mógł się dowiedzieć, jak ważne komary są dla całego środowiska i jeśli zabraknie komarów kiedyś, to może my będziemy się cieszyć, że nas coś nie gryzie, ale tak naprawdę wiele zwierząt ucierpi, ponieważ komar jest bardzo ważnym elementem pokarmu dla wielu grup zwierząt na Warmii i Mazurach. Jeśli ich zabraknie, zostaną te zwierzęta po prostu bez pokarmu. Osoby, które będą bardziej zainteresowane, będą mogły spędzić cały dzień na tej wystawie, ponieważ pokazujemy dużo drobnych zwierząt, które wymagają pewnej uwagi i za zwolnienia w dzisiejszym szybkim świecie, czyli można po prostu w takim akwarium, gdzie będzie mnóstwo zwierząt bezkręgowych, spędzić i godzinę obserwując te zwierzęta, czy nawet kilka godzin. Ważnym elementem wystawy jest około 20 akwariów i terariów, gdzie będziemy przedstawiać i prezentować żywe zwierzęta. W związku z tym cała ta wystawa będzie czynna od wiosny, mniej więcej od połowy kwietnia 2024 do jesieni, ponieważ zimą po prostu te zwierzęta w naszym klimacie często albo śpią, albo w ogóle hibernują czy są wręcz, jeśli chodzi o bezkręgowce, w postaci jaj, gdzieś tam na dnie zbiornika czekają na wiosnę.
1: W czerwcu wystawa jest czynna jedynie w weekendy, w lipcu, sierpniu i wrześniu, od czwartku do niedzieli. Szczegóły na profilu Komaka.
2: Co słychać w Giżycku?
1: Po tym, co mieliśmy okazję przed chwilą usłyszeć, hasło weekend blisko natury nabiera zupełnie nowego znaczenia. Ale jeśli chcielibyście być może trochę bliżej kultury niż natury, to też mam dla Was propozycję. Żaneta Sarnecka-Roch, Fundacja Esteat. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I Giżyckie Centrum Kultury, ale dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o działaniach fundacji, bo Wyspa Giżycka w najbliższym czasie będziemy ją mogli odkryć na nowo. O co chodzi?
3: Zgadza się. Jesteśmy bardzo podekscytowani, bo po raz pierwszy w historii chyba Wyspy Giżyckiej możemy mówić o takim prawdziwym święcie tego miasta. Na rozpoczęcie wakacji 27 czerwca, Dzień Wyspy Giżyckiej, inicjatorem wydarzenia jest Water Park Bojen, Twierdza Bojen oraz Park Linowy Wiewióra. I co tam będzie się działo? W ten dzień od wczesnych godzin porannych będziecie mogli odwiedzić właśnie te trzy miejsca, gdzie będą czekać różnego typu stoiska gastronomiczne, kreatywne, zabawy, animacje dla całych rodzin. I tak jak powiedziałaś, odkryjemy tę Wyspę Giżycką na nowo, i mamy nadzieję, że ona też zyska taką nową tożsamość i wydarzenie będzie cykliczne. My jako fundacja mamy przyjemność zaprosić na kreatywne warsztaty manualne, gdzie w duchu DIY, dobrze to powiedziałam? Do it yourself, tak, tutaj.
1: Zrób se sam, albo sobie.
3: Ja jestem fanką English, więc
1: English.
3: Pol English, zgadza się. I będziemy tworzyć drewniane ozdoby, drewniane ramki, zakładki do książek oraz lampiony ze słoiczków. Wszystko właśnie w duchu ekologii. Będzie niespodzianka troszeczkę konkursowa, gdzie każdy jest zwycięzcą. Zapraszamy na wielkie święto wyobraźni i na nasze stoisko warsztatowe. Będzie oczywiście więcej podmiotów, ale odkrywamy te karty stopniowo, że tak powiem.
1: Ten początek wakacji to jest data nieprzypadkowa, czy właśnie chcielibyście, żeby tak było, żeby właśnie w ten sposób wakacje nie tyle w Giżycku, co na Wyspie Giżyckiej się rozpoczynało?
3: Myślę, że to właśnie jest najlepszy moment, żeby ten dzień się odbył, ponieważ mamy młodzież cieszy się z zakończenia roku szkolnego, z rozpoczęcia wakacji, więc to jest takie symboliczne przejście z tego czasu pracy na czas rekreacji i wypoczynku. a gdzie, jak nie właśnie tam, bo mamy trzy różne miejsca z różną ofertą i historyczną, i rozrywkową, obudowane również świetnymi rzeczami, świetnymi stoiskami, więc data nie jest przypadkowa, tym bardziej, że właśnie ten czerwiec, Giżycko troszeczkę budzi się do życia w sezonie, maj oczywiście jest taką rozbiegówką, ale wiadomo, początek wakacji to jest początek wakacji i dlatego właśnie rozpoczynamy taki, miejmy nadzieję, nową tradycję na Wyspie Giżyckiej.
1: To była Żaneta Sarnecka-Roch z Fundacji Estart. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Sezon kąpieliskowy właśnie wystartował, a powiat giżycki potwierdza, że jest wodną stolicą i to nie tylko regionu. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Mokry temat.
1: Tego lata mieszkańcy i turyści mają do dyspozycji dokładnie 9 oficjalnych miejsc do kąpieli, w których jakość wody będzie regularnie kontrolowana. Co ciekawe, w porównaniu do innych części kraju wypadamy całkiem nieźle.
4: Szczególnie na wybrzeżu, no ta jakość jest no, słaba dosyć tych kąpielisk, a my mamy tutaj bardzo dobre kąpieliska. Bezpiecznie można się w nich kąpać.
1: A jakie parametry się mierzy tam?
4: My badamy zgodnie z rozporządzeniem dwa parametry, Escherichie coli, enterokoki kałowe.
1: Przez 4 najbliższe miesiące inspektorzy będą regularnie sprawdzać jakość wody. Na szczęście problemy z jej stanem nie zdarzają się często. Więcej na ten i inne tematy wasz i mój gość Sylwia Kowalewska z giżyckiego sanepidu.
5: Kolor ma zielony?
4: Taki kolor seledynowy.
5: Seledynowy.
4: Tak, więc to u nas na jeziorze wyglądało, że jak przyszłyśmy zorientować się, czy to na pewno te sinice, no to już prawie na 100% byłyśmy pewne. Tylko jeden rzut okiem wystarczył, żeby stwierdzić, że to jest to, ponieważ cała przestrzeń kąpieliska aż gdzieś tak do około 3 metrów w głąb jeziora to była pokryta seledynowymi glonami. Naprawdę koloru takiego mocno zielonego, jaskrawego, jak seledynowa farba, no to nie było żadnych co do tego wątpliwości. Im dłużej tam się przyglądałyśmy, tym bardziej było to pewne, że to jest to.
5: Teraz próbuję odszukać gdzieś, bo nie powiem, że taki kolor ma mój kalendarz, bo oczywiście w radiu nie widać, ale teraz się tak zastanawiam, do czego to porównać. Do głowy przyszedł mi Kulfon i Monika, no i ta Monika, że ona jest zielona, że ona jest żabą, jak ale to też nie jest zielona. Jak żaba zielona.
4: Tak, jak żaba zielona Monika, można tak powiedzieć, jak kiedyś były farby używane do malowania lamperii. Seledynowe.
5: Czyli to jest jeden z tych symptomów, który nas na wodzie powinien zaniepokoić. Na antenie Meloradia gość
4: Sylwia Kowalewska, kierownik sekcji komunalnej w Giżycku.
5: No i właśnie dzisiaj rozmawiamy o tych niebezpieczeństwach, a w zasadzie bezpieczeństwach, bo współpraca z giżyckim sanepidem, jeżeli jest właściciel kąpieliska, to jest pewnego rodzaju gwarancja tego, że ten wypoczynek pod tym względem, powiedzmy, epidemiologicznym będzie bezpieczny, bo państwo jako pracownicy sanitarnej stacji epidemiologicznej w Giżycku wodę badają na ilu kąpieliskach w tym roku?
4: W tym roku bez zmian w porównaniu do poprzedniego roku też mamy 9 kąpielisk zorganizowanych, utworzonych przez organizatorów. W naszym powiecie mamy w gminie Ryn jedno kąpielisko na jeziorze Ołów, mamy w Giżycku na jeziorze Niegocin, 2 kąpieliska w gminie Kruklanki, 5 kąpielisk w gminie Giżycko, więc jest sporo tych kąpielisk, sporo pracy. I monitoring jest stały w sezonie kąpielowym, także bezpiecznie można się kąpać. My mamy to pod stałym nadzorem.
5: Jeżeli chodzi o te kąpieliska, no to wydaje mi się, że w sumie nie powinniśmy być zaskoczeni. Natomiast to jest taka fajna i miła ciekawostka. Powiat giżycki w województwie bije rekordy kąpieliskowe.
4: Tak, mamy najwięcej kąpielisk w naszym województwie.
5: Już przed rozmową właśnie pani wspomniała, że wakacje to jest czas dla was, dla pracowników sanepidu, taki czas tej intensywnej pracy. Dlaczego? Jak to wygląda monitoring nad tymi kąpieliskami?
4: Kąpieliska są raportowane do Komisji Europejskiej, więc bardzo są wyśrubowane przepisy, jeśli chodzi o raportowanie i monitoring jakości wody w kąpieliskach. My badamy kąpieliska kąpieliska pod kątem mikrobiologicznym, jak również oceniamy wizualnie jezioro. Na przykład pod kątem zakwitów sinic, co jest niebagatelną tutaj rolą. W tamtym roku mieliśmy jeden epizod zakwitu sinic na jeziorze Niegocin, trwał niecałą dobę. No i tak właśnie charakterystycznie one wyglądały jak seledynowa farba rozlana na jeziorze, na całej powierzchni kąpieliska.
5: Co musi zrobić taki organizator kąpieliska, żeby Państwo swoim dozorem objęli to kąpielisko?
4: Organizatorzy składają do gmin całą dokumentację. To jest też bardzo duża rola ich w tym i wkład, ogrom pracy, bardzo dużo dokumentów. My między innymi też opiniujemy jako powiatowa stacja te dokumenty. Wydajemy postanowienie, opinię przeważnie pozytywną. No i mamy wówczas zorganizowane kąpielisko. Jeszcze gminy też wydają uchwały, rady gminy też opiniują te dokumenty. Więc to jest taka duża, rozległa procedura, to trwa do końca grudnia do gmin, natomiast do powiatowych stacji sanitarnych do końca lutego.
5: Skoro ta procedura jest tak długa, to dlaczego ci organizatorzy kąpielisk decydują się na tego typu właśnie współpracę? To jest gwarancja tego, że ten wypoczynek będzie po prostu bezpieczniejszy?
4: Tak, na pewno, to w głównej mierze, ponieważ dużo mamy tutaj kąpielisk typu jak na przykład ośrodek Gwarek, AWF, baza harcerska ZHP w Rydzewie, tam są dzieci. Taki ośrodek na przykład Gwarek jest bardzo duży i to pod kątem bezpieczeństwa dla dzieci organizatorzy decydują się na utworzenie kąpieliska.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, na antenie gość Sylwia Kowalewska, kierownik działu higieny komunalnej w giżyckim sanepidzie.
5: Jeszcze przejdźmy do tego jakby najbardziej czarnego scenariusza, jeżeli chodzi o wakacje, czyli ten zakwit sinic, ludzie przyjechali na Mazury albo po prostu mają urlop i wyszli się pokąpać, no i coś się dzieje, widzimy te, powiedzmy, seledynową taflę na jeziorze. Jaka jest procedura, co się wtedy dzieje, na co jako kąpiący się użytkownicy wody powinniśmy zwrócić uwagę?
4: Jeśli już ktoś zauważy coś podejrzanego, że to może wyglądać jak sinice, to lepiej oczywiście zweryfikować i albo zadzwonić po prostu do nas, do powiatowej stacji, albo zgłosić to czy organizatorowi, czy ratownikowi i wtedy ratownicy, organizatorzy kontaktują się z nami i my natychmiast weryfikujemy, czy rzeczywiście jest to zagrożenie, czy nie, czy tylko... bo nieraz się zdarzają pomyłki, bo niektórzy ludzie mają problem, co jest rzeczywiście uzasadnione.
5: Najczęściej mylimy sinice.
4: Najczęściej mylimy z takimi niegroźnymi glonami, jakimiś takimi w głębi jeziora są też takie rośliny po prostu wodne, więc one też pływają po powierzchni, mają liście takie po powierzchni pływające, więc drobne listki też, nieraz jest z rzęsą wodną też kojarzone. Jeśli mogę podpowiedzieć, jak to rozpoznać, to po prostu to są bardzo drobniutkie żyjątka o zabarwieniu też seledynowo-sinawym też. Natomiast w początkowej fazie kwitnienia sinice dają ten kolor taki seledynowy. Dopiero jak już rozwój ich jest dalszy, to mają już te takie sinawe zabarwienie, sinawo-seledynowe, dlatego też daje taki kolor opalizujący, więc to jest takie bardzo charakterystyczne. Czasem jest i piana, są smugi jakby rozlanej ropy. I zapach charakterystyczny w późniejszych fazach kwitnienia, bagnisty, gnilny.
5: Niezachęcający.
4: Niezachęcający, ta woda jest gęsta, nieprzezroczysta, nie widać dna przez nią. Tak jakby normalnie wylać farbę i po prostu ciężko do tej wody wejść, bo ona odstręcza samym widokiem. Nieraz się zdarzają pomyłki, że przyjeżdżamy i to nie są sinice, to już wtedy mogą oddychać z ulgą, że można się kąpać, natomiast lepiej oczywiście zweryfikować, żeby nasi pracownicy to skontrolowali, niż mieć jakieś wątpliwości i się bać.
5: Jakie warunki pogodowe będą sprzyjały temu, że rzeczywiście tych sinic można oczekiwać chociażby właśnie na szlaku Wielkich Jezior?
4: Warunki takie sprzyjające, to do zakwitu sinic to jest przez dłuższy czas wysoka temperatura, między 25 a 30 stopni, jeśli utrzymuje się przez około tydzień i noce są ciepłe, no i jeszcze ta woda nie faluje, nie napowietrza się, no to jest duże ryzyko, że te sinice wystąpią. Nieraz jeszcze są takie wiatry wiejące do brzegu i takie zatoczki nieraz są na jeziora, że tak jest osłonięte. Osłonięte i sprzyjają ku temu warunki, nieraz jeszcze z innych miejsc po prostu spychane są te sinice z wiatrem. I wtedy no przychodzi wiatr z drugiej strony i to wszystko gdzieś znowu popycha i nie ma. Więc on to się tak zdarza nieraz tak epizodycznie, że jest i w parę godzin może nie być już tych sinic.
5: Co też jest ważne, to ten portal kąpieliskowy, bo to jest naprawdę pełne i takie aktualne źródło informacji.
4: Tak, oczywiście zachęcam do korzystania z serwisu kąpieliskowego, gdzie każdy może wejść, bardzo łatwo sprawdzić jakość wody, aktualne badania wody, czy jest zakwit, czy jest woda bezpieczna. Tam jest wszystko bardzo ładnie i czytelnie opisane i zachęcam do korzystania z tego portalu.
5: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie. Szczególnie na wybrzeżu, no ta jakość jest no, słaba dosyć tych kąpielisk, a my mamy tutaj bardzo dobre kąpieliska, więc te, które są zorganizowane, są bardzo dobre i bezpiecznie można się w nich kąpać.
5: A jakie parametry się mierzy tam, że później się wyciąga takie wnioski, że to jest naprawdę dobra jakość kąpieliska?
4: My badamy zgodnie z rozporządzeniem dwa parametry, Escherichia coli, enterokoki kałowe. Więc...
5: Boże! Na tej... Jaki łamaniec językowy, ale...
4: Troszeczkę. Więc na tej podstawie są takie specjalne percentyle. I na tej podstawie tych percentyli określamy, czy jest jakość doskonała, dobra, bardzo dobra, dostateczna, niedostateczna.
5: No i te kąpieliska, te 9 kąpielisk doskonała.
4: Tak, to jest jakość doskonała. No bardzo jesteśmy bardzo zadowolone, że tak tutaj wszyscy dbają. No i organizator kąpieliska też prowadzi swój nadzór. To są 3 próby, jeśli sezon kąpielowy w danym kąpielisku trwa więcej niż 8 tygodni. Jeśli mniej niż 8 tygodni, to są to 2 próby tak zwanej kontroli wewnętrznej organizatora.
1: Mali giżyczanie hucznie świętowali Dzień Dziecka. Były prezenty, lody i zabawa na Dmuchajcach. Każda ze szkół i przedszkoli ma własny pomysł na organizację imprezy. Tymczasem oddajemy głos najmłodszym.
6: Świat oczami dziecka. Ważne jest też, żeby nie pić wody z jeziora lub z innego, lub z jakichś mórz, bo tam pływają kaczki i inne stworzenia, które są no nie za bardzo czyste.
7: Jej koleżanka tak zaczęła topić, no i prawie udusiła moją mamę przez to, że się tak złapała.
5: Najmłodsi wiedzą sporo.
8: Bardzo dużo wiedzą i myślę, że dużo przypominają nam dorosłym, bo my też zapominamy pewne rzeczy podstawowe, bo człowiek chce się zrelaksować, a jednak żywioły robią swoje w tym czasie.
5: Jak będzie wyglądał świat za 100 lat?
9: Samochody będą mogły latać. Będzie stary świat. Ludzie będą latać.
10: Żeby był cały świat słodyczami.
11: I będą mogły być dinozaury.
5: A czym się między innymi zajmują strażacy?
12: Gaszeniem pożarów.
13: Ale nie tylko. Jeszcze nie tylko. Ratowaniem ludzi. Na przykład jak się zapali dom i wyciągają ich na przykład drabiną, tak?
12: Tak.
14: Ja bym chciała dostać od mamy i taty pieska.
15: Jeszcze dostać 2 truliczki, 1 malutkiego pieska szybego.
16: Ja chcę cały dzień grać.
17: A ja chcę zabawkowego konia.
18: Żywego króliczka.
19: Ja wolę dostać na Dzień Dziecka Lego Minecraft.
20: Ja nic bym nie chciała zostać, ale ja bym chciała, żeby mama lubiła tatę.
5: Czy pieniądze dają szczęście? Jak myślicie?
21: Dają, dlatego że jak się wrzuci do studni i pomyśli się życzenie, to może się spełnić.
22: Pieniądze dają szczęście, dlatego że można na przykład dać dla chorych.
23: Trzeba wszystkim dawać po pieniążku.
24: Nie. Bo trudniej jest dostać się do nieba.
25: W Szwecji mają jakiś festiwal i jak się wrzuca pieniądze do wody, to 1000 żółwi ubiera.
5: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
0: Jakby się pomyślało, że ten, żeby samochód swój był cały kolorowy.
1: Na przykład ktoś sobie pomyślił, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
2: Że jutro będzie tęcza.
3: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
4: Trzeba się uśmiechać.
5: O pozytywnym myśleniu mówiły przedszkolaki z Miejskiej Czwórki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: O reklamie.

0: 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czy budka może zastąpić dziuplę? Jak ptaki potrafią robić rzeczy, które wydają się niemożliwe? I czy po 10 latach konferencji ornitologicznej młody chłopak rzeczywiście zmienia się w starego dziada? Wcale sobie tego nie wymyśliłam. To takie między innymi tematy usłyszycie podczas 10. konferencji ornitologicznej, która wielkimi krokami zbliża się do Giżycka. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: Ludzie z zajawką.
1: Już 20 czerwca o godzinie 9:00 jubileuszowa 10. Giżycka Konferencja Ornitologiczna. Tym razem spotkamy się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Giżycku. To będzie nie tylko święto miłośników ptaków, ale też podsumowanie 5, och jak to szybko minęło, 5 lat działalności Stowarzyszenia Miłośników Mazurskiej Przyrody. A ponieważ, jak deklarują organizatorzy, jubileusz zobowiązuje, to naprawdę nie zabraknie ciekawych tematów i wyjątkowych prelegentów. Będzie m.in. o znikających krajobrazach, rehabilitacji dzikich ptaków. Prelegenci odliczają dni, miłośnicy przyrody odliczają dni, a nawet odlicza je Państwowa Szkoła Muzyczna, która najprawdopodobniej przygotuje jakiś wyjątkowy koncert, bo nie tylko ptasim śpiewem żyje konferencja ornitologiczna. Jedno jest pewne, w Giżycku 20 czerwca spotkają się ludzie, którzy o ptakach i nie tylko o ptakach potrafią gadać dosłownie godzinami, i to naprawdę w wyjątkowy sposób.
2: Słyszę głos Puszczyka Uralskiego, bo to byłem bardzo zafascynowany i wręcz podekscytowany, bo to się okazuje, że to by była pierwsza obserwacja, pierwszy dowód na obecność takiego gatunku właśnie na terenie nie tylko Puszczy Boreckiej, ale całych Mazur. Dlatego, gdzie ten Puszczyk Uralski, a to kolega stały, widział mój samochód i puścił przez głośnik, żeby mi zrobić kawał. Tak?
1: Wśród prelegentów oczywiście Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda, który już dziś dzieli się z nami ciekawostkami. Na przykład pierwsza z nich jest taka, że ptaków latem raczej nie dokarmiamy. A to dlaczego, to już wasz i mój gość.
2: Te ptaki teraz mają dostęp do pożywienia i są w stanie same sobie poradzić, a tak naprawdę powinny właśnie gdzieś tam zakładać gniazda i załatwiać swoje sprawy lęgowe, żeby jakieś nowe kaczuszki przybywały, a nie tak, żeby tutaj cały czas czekać na te darmowe pożywienie. Ale widzę, że tam pojedyncze kaczki albo łabędzie jeszcze się kręcą o tych urządzeń i gdzieś tam dalej liczą na jakieś tam darmowe pożywienie, ziarno. Ale mówię, teraz odradzam dokarmianie, niech te ptaki się oduczą, niech idą na swoje, bo nie można ich tak cały czas wyręczać. Są w stanie same sobie zdobywać pożywienie, także wstrzymajmy się z tym do zimy, do czasu, kiedy rzeczywiście to jest dla nich czas trudny i kiedy nie mają wyjścia, tylko muszą korzystać z naszej pomocy. A tak niech sobie same radzą.
1: Jest w tym jakaś taka uniwersalna prawda płynąca z mądrości matki natury.
2: Tak, dokładnie. No, żeby nie wyręczać, bo wiadomo, że to rozleniwia, tak jak i my nie chcemy rozleniwiać naszych dzieci, także też chcemy, żeby one szły trochę w samodzielności, jakbyśmy je cały czas wszystko im dawali pod nos.
1: Panie Krzysztofie, jeszcze wracając do konferencji, tak jak pan mówił, również i na pana prelekcje będzie można liczyć.
2: Powiem na pewno o jakichś ciekawych miejscach, o wszystkich obserwacjach najciekawszych, które miałem tutaj na terenie Giżycka, okolic najbliższych Giżycka, powiatu giżyckiego. Będę się ograniczał do tych właśnie najbliższych miejsc, żeby udowodnić, że tutaj mamy też to robić, jako każdy obserwator miłośników ma gdzie chodzić, co podziwiać, także, ale też to okraszę jakimiś swoimi ciekawymi historiami.
1: Jedna z nich, prosimy.
2: O tym na przykład, jak można zobaczyć, usłyszeć ptaka w Puszczy Boreckiej, którego nie ma, na przykład, to też jest taka możliwość. Puszcza Borecka jest bardzo ciekawa, także ma wiele gatunków ciekawych ptaków. Tutaj akurat był kolega, który miał udawać. Była taka sytuacja, że byłem na właśnie liczeniu w Puszczy Boreckiej i właśnie obserwowałem takiego też fajnego, ciekawy gatunek ptaka, jakim jest jarząbek, taki leśny kurak. Ale nagle słyszę, że z okolic tam, gdzie mniej więcej, gdzie zostawiłem samochód z drogi, słyszę głos Puszczyka Uralskiego. No to byłem bardzo zafascynowany i wręcz podekscytowany, bo to się okazuje, że to by była pierwsza obserwacja, pierwszy dowód na obecność takiego gatunku właśnie na terenie nie tylko Puszczy Boreckiej, ale całych Mazur. Dlatego myślę, jaka radość, słyszę Puszczyka Uralskiego, to jest coś niesamowitego. No i lecę do tego, zostawiłem tego jarząbka, myślę, jarząbek to jest gatunek akurat też fajny, rzadki, ale dla Puszczy Boreckiej jest dosyć pospolity, dlatego lecę szybko tutaj z tym wszystkim swoimi aparatami, lunetami, gdzie ten Puszczyk Uralski, a to kolega stał, widział mój samochód i puścił przez głośnik, żeby mi zrobić kawał, także można usłyszeć w Puszczy Boreckiej ptaki, których nie ma, ale będą też inne historie.
1: Rozczarowanie, ale myślę, że fajne, że to tylko jakby oddaje charakter tego, jak bardzo ta społeczność obserwatorów, ptasich obserwatorów jest nakręcona na temat, prawda?
2: Tak, dokładnie. Takie żarty, takie kawały to się często zdarzają, także też sobie robimy, jak się przypadkowo gdzieś spotkamy, bo to zazwyczaj są gdzieś takie przypadkowe spotkania, gdzie się rozpoznajemy po samochodach najczęściej, bo już się długo znamy. Dlatego takie żarty się zdarzają. Czasami nawet się obawiam, bo przy badaniach czasami się robi właśnie takie wabienie głosowe. Tak jest w metodologii niektórych gatunków, żeby go jakby stwierdzić, to trzeba puścić głos, bo ten na przykład ptak się rzadko odzywa, a żeby mieć pewność, to trzeba go jakby zainspirować, gdzieś tam puścić ten głos i wtedy jak się odezwie, to mamy dowód, że ten gatunek jest. I czasami tak się obawiam nawet, że czy na przykład kilka kilometrów dalej nie ma mojego kolegi, który też robi te badania tego samego gatunku i gdzieś te głosy możemy słyszeć, odnotujemy, o, jest ten gatunek, a co naprawdę możemy słyszeć głos z głośnika kolegi, także to też jest taka możliwość, ale się informujemy, czy ktoś jest w pobliżu, żeby uniknąć takich właśnie błędów odnotowania gatunku, który gdzieś jest puszczany z głośnika innego obserwatora, który jest w danym na przykład lesie.
1: O ptakach wiemy już z pana relacji dużo, ale przemierzając te wszystkie drogi, bezdroża, lasy i polany, nie tylko ptaki, też inne gatunki zwierząt. Czy odnotował pan w ostatnim czasie jakieś nietypowe spotkania z mieszkańcami lasu?
2: Bardzo ciekawe spotkanie z borsukiem. Z borsukiem, na którego tak chciałem, jakby planowałem takie podejście, bo kolega mi cały czas namawia, że ma kilka takich znajomych już nor borsuczych, gdzie te borsuki się troszeczkę do niego przyzwyczaiły. Oczywiście z odpowiedniego dystansu, że mnie zabierze do tych nor, pod te nory, gdzie będziemy mogli sobie się spokojnie gdzieś tam usadowić w miejscu i pod wieczór poczekać, kiedy ten borsuk wyjdzie ze swojej nory. Oczywiście to trzeba odpowiedniej porze pójść, bo są tu gatunki, które charakteryzują się takim trybem życia, takim wieczorno-nocnym, także zaczynają swoją aktywność tak po zachodzie słońca albo króciutko przed i potem całą noc sobie chodzą, żerują, a nad ranem wracają do tej swojej nory. No i to też chcieliśmy tak pójść jeszcze wcześniej, wczesną wiosną, kiedy te nory są właśnie adaptowane, kiedy one się tam wprowadzają, kiedy zaczynają te swoje zasiedlenie tych nor. No ale jakoś tam się nam nie udało, ja miałem jakieś swoje plany, kolega miał swoje, jak w zupełnie takim miejscu, gdzie w ogóle się nie spodziewałem takiego borsuka, bo byłem pod taką żwirownią niedaleko miejscowości Gawliki Wielkie. Małe, nieduże takie zarośla, kępa takich drzew, taki mini lasek, można by powiedzieć. I nagle słyszę, że idąc taką szutrówką właśnie przy tym do tego żwirowiska, po drodze mijałem tą kępę drzew, właśnie ten niewielki laseczek, była taka górka i nagle słyszę, że coś się tam szoruje w zaroślach, bardzo blisko tej drogi. No i zacząłem tak się rozglądać, i zobaczyłem tam nos tego borsuka i patrzę, że jest całkiem niedaleko, gdzieś kilka metrów ode mnie. No i tak próbowałem mu zrobić zdjęcie, ale nie było łatwo, no bo to wszystkie te chaszcze, pokrzywy, zarośla, to jest ptak taki, który nisko chodzi po tych kryje się w tych wszystkich zaroślach. Nie było łatwo, bo to ten ostrość nie mogła mi się ustawić, tak klepałem te zdjęcia, ale nic nie wychodziło. No i myślę, tak troszkę do niego podejdę, tak kucnąłem tam te zarośla i tak wsadziłem swój nos, myślę, ucieknie. Chociaż to są ssaki, które
1: można stracić nos.
2: Tak sobie myślałem. To są tak naprawdę drapieżne ssaki, które jednak mają dosyć słaby wzrok, ale dobry węch. Ale myślę, no w końcu mnie wyczuje. Jestem 2 metry obok tego stworzenia, także pewnie mnie już gdzieś tam wyczuje. Ale patrzę, że on mnie wyczuwa. Ale zamiast uciekać, jednak się powinien troszkę obawiać takiego człowieka z aparatem fotograficznym, a on patrzy, że wydaje jakieś dziwne odgłosy, bulgocząco-gurguczące, jakieś gurgur, i on idzie w moim kierunku. No ale to fajnie, wyszedł mi z tych zarośli, zupełnie zacząłem mu robić...
1: Siły w nogach pan nie nabrał?
2: Ale tak na początkowo nie, ale patrzę, jest 2 metry obok niego, metr do mnie i cały czas gurgur. No ja w końcu skoczyłem na drugą stronę tej drogi, a on wyszedł sobie na drogę i patrzy, idzie w moim kierunku, stanął, rozejrzał się, trochę mnie tam, nie wiem, co to miało znaczyć, czy to jakaś forma calotów, czy to forma jakiś bardziej może...
1: Odstraszająca.
2: Nie, trudno mi powiedzieć, bo jeszcze nie opanowałem
1: języka.
2: Język ptasi troszeczkę już mniej więcej mam pojęcie, jakie to są głosy alarmujące, jakie odstraszające, jakie tam bardziej zalotne. A tutaj taki język borsuków jest dla mnie zagadką, ale ustąpiłem mu miejsca, on mnie tak obejrzał troszeczkę, w ogóle się nie obawiał i zawrócił. No to ja znowu za nim, bo jeszcze myślę, takie fajne w tych krzaczkach bym jeszcze trochę zrobił zdjęć. Kiedy on znowu się zobaczył, że ja za nim, to on znowu się obrócił i znowu gur-gur-gur i druga taka, drugie podejście i znowu wychodzi. Także kilka takich zrobiliśmy sesji i w końcu on tak machnął na mnie ogonem i tak krótkim swoim ogonkiem i w końcu miał mnie dosyć i poszedł sobie, ale no rzeczywiście to było pierwsze moje takie bliskie spotkanie i nie musiałem gdzieś tam na niego czatować, tylko zupełnie przypadkowo. Także jak ktoś chodzi, jak ktoś długo gdzieś tam przemierza nasze mazurskie bezdroża, to może naprawdę przeżyć takie ciekawe spotkanie nie tylko z ptakami, ale też i z sakami.
1: Wilki się zdarzają?
2: Myślę, że przybywa, przynajmniej ja akurat nie miałem szczęścia. Oczywiście miałem jedno takie spotkanie w Puszczy Boreckiej, ale tam wiadomo, że to jest miejsce, gdzie tych wilków jest trochę i widać ślady ich obecności na pewno. A miałem też jedno spotkanie, takie dosyć zupełnie niespodziewane. Ale widzę po zdjęciach i po właśnie relacjach od kolegów, że coraz częściej im się zdarza, że nawet udaje im się uwiecznić na zdjęciach, nie tylko w okolicach Giżycka, ale w ogóle w różnych miejscach, nawet niedaleko Olsztyna. Także to mi się wydaje, że w całym województwie jest taka tendencja, ale też tu kolega też miał i w Pieczarkach, i w okolicach Lasu Miejskiego Giżyckiego. Tylko, że to są stworzenia tak czujne, tak ostrożne i tak nie chcą się rzucać, narzucać nam i rzucać nam w oczy i mają tak doskonały zmysł węchu, tak wyczuwają człowieka z dużej odległości i jednak mają taki przed człowiekiem jakby mores i nie chcą nam wchodzić w drogę, że dużo wcześniej nas wyczują niż my ich. Dlatego te spotkania są naprawdę niezwykle rzadkie i przypadkowe. Dlatego ktoś, kto zna, wie, może poznać to, czy tropy, czy właśnie odchody, może zobaczyć, to wtedy wie, że te wilki są w danym miejscu obecne i przebywają w takich miejscach, nawet nie tylko w samej puszczy, ale gdzieś już naokoło też.
1: Zdecydowanie częściej pewnie łosie, sarny, jelenie, dziki.
2: Dziki dosyć rzadko, chociaż się zdarzają, a oczywiście najczęstszym spotkaniem są spotkania z łosiami. Ludziom się to trochę podoba, że te łosie tak fajnie, takie to zjawisko nietypowe, niespotykane. Kiedyś był taki serial Przystanek Alaska, jeszcze w latach tam chyba 90, gdzie te łosie zawsze tam przechadzały się po tym małym miasteczku i to się wydawało taka historia niesamowita i taka egzotyka dla nas, tak jak północ.
1: A teraz mamy Przystanek Giżycko.
2: A teraz jest Przystanek Giżycko, gdzie tych łosi naprawdę się widzi mnóstwo w mieście i nie tylko już blisko gdzieś lasów, w obrzeżach, tak jak kiedyś tam w Gajewie i w okolicach Antonowa, dużo jezior, małych jeziorek, gdzie one się bardzo dużo dobrze czują, mają te pożywienie, bo chętnie się odżywiają też tą roślinnością taką wodną, to są ich przysmaki. Nie mają w zasadzie jakichś naturalnych wrogów, bo generalnie mogą zagrozić młodym łosiom jeszcze wilki, ale to też nie jest takie proste, bo jeżeli jest opieka dorosłych, to raczej też nie bardzo. I naprawdę z takich swoich wypadów, takich dłuższych, całodziennych za ptakami, to chyba nie ma, szczególnie, że często tam na swoje obserwacje wybieram się o wczesnych godzinach porannych, to nie ma praktycznie takiego wypadu wyjazdu, żebym nie spotkał się.
1: No to już wiemy, że będzie zabawnie, naukowo i po prostu w znakomitym towarzystwie. Przypominamy, 10. konferencja ornitologiczna 20 czerwca w sali koncertowej w Giżyckiej Szkole Muzycznej. Po prostu warto przyjść, bo no, będzie można złapać tego bakcyla.
2: Zarażamy tą pasją i mam nadzieję, że to będzie lepsze niż ptasia grypa, nawet się bardziej będzie rozchodziła, że tam to będzie się cofało, a u nas będzie się rozprzestrzeniało. Zapraszamy teraz na konferencję na godzinę 9, także proszę bardzo osoby, które mają chęć jeszcze się do nas zgłosić, żeby zrobiły to przez naszego Facebooka Mazurska Przyroda.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był pan Krzysztof Pawlukoć z Towarzyszenia Mazurska Przyroda. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Co wspólnego mają bańki mydlane i pies tropiący zaginione osoby? Całkiem sporo. A można się było o tym przekonać podczas tegorocznych wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Giżycku. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Na sygnale.
1: W Ekomarinie na mieszkańców czekał festyn strażacki. Były pokazy gaszenia pożarów, nauka pierwszej pomocy, której nigdy zadość, i prezentacje pracy psów ratowniczych. Najmłodsi mogli na przykład spróbować ugasić pożar. I ta atrakcja, trzeba przyznać, cieszyła się niebywale wielką frekwencją.
3: Symulacja pożaru mieszkania. Tutaj mogą dzieci zobaczyć, jak strażacy widzą na własne oczy pożar od wewnątrz.
4: Trzymasz zalączkę, celujesz w stronę skrzynki. Po naciśnięciu gaśnika zadziała i celujesz w skrzynkę. Brawo, ugaszone.
1: Która to jest klasa?
5: Pierwsza klasa ze szkoły podstawowej numer 4 w Giżycku.
1: Jeszcze chłopcy deklaruje część, że chciałoby zostać strażakiem.
5: Ja by najbardziej, tak.
1: Ciekawi, jak było? Posłuchajcie.
6: Jako jedyni w całym województwie mamy psy poszukiwawczo-ratownicze certyfikowane przez Państwową Straż Pożarną, więc jesteśmy tutaj z psami, jest koleżanka z psem, właśnie tutaj mamy urządzenia, które wykorzystujemy podczas pracy z psem, na przykład bańki mydlane.
1: To wielkie zaskoczenie, bańki mydlane, jak one się przydają?
6: Wygląda to jak zabawka, ale jest to jak najbardziej poważne dla nas narzędzie, mające poważne znaczenie, bo najważniejsze dla nas, dla przewodnika psa, jest wiatr. Ja muszę wiedzieć, jak ten wiatr wieje, jaki jest jego kierunek, jaka jest jego siła, żeby tak zaplanować przejście przez sektor, żeby pies swoim nosem, bo pies nosem szuka osób zaginionych, tak, żeby pies tym nosem pokrył po prostu cały sektor. Dlatego ja muszę sprawdzać ten wiatr, kontrolować go na bieżąco i dostosowywać strategię przeszukania sektora.
1: Czyli nie tylko właśnie zwierzęta i ich doskonały zmysł, przede wszystkim właśnie psy, ale też technologia, która pomaga. Czasem są to banalne rozwiązania.
6: Jak najbardziej tak. Filip Gęstwicki, koordynator grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Pomoc Matanska w Klebarku Wielkim. Tutaj ważne jest szkolenie również przewodnika, żeby on wiedział, jak skutecznie wykorzystać te narzędzie, które posiada, tak, tego psa. I właśnie proste rzeczy często są najlepsze, tak? Tak tutaj właśnie mamy z tymi bańkami mydlanymi.
1: A jak to się stało? Niewielka miejscowość, OSP i takie zainteresowanie właśnie akurat tym sektorem działalności strażnej.
6: Tak, jesteśmy z OSP w Klebarku Wielkim, gmina Purda pod Olsztynem. No i tam po prostu spotkała się grupa zapaleńców, która chciała swoją pasję do psów, do pracy z psami, połączyć też z drugą pasją, jaką jest po prostu ratownictwo i niesienie pomocy. Tam się spotkaliśmy, no już niedługo 12 lat minie, jak jesteśmy. Jesteśmy pierwszą i do tej pory jedyną grupą w województwie warmińsko-mazurskim, która dysponuje psami certyfikowanymi przez Państwową Straż Pożarną do poszukiwania osób zaginionych. No i regularnie od tego czasu pracujemy. Również poszerzamy tutaj spektrum naszych możliwości, jeżeli chodzi o zastosowanie sprzętu. Od pewnego czasu dysponujemy dronem z kamerą termowizyjną, który również pozwala poszukiwać, pozwala uzupełniać tak naprawdę. Tak? Psa wyślemy w trudny teren, gęsty las, natomiast drona wyślemy, gdzie mamy teren otwarty, jakieś pole, łąkę albo ewentualnie jakieś mniejsze zagajniki, i tam z wykorzystaniem termowizji również możemy wykorzystywać i pracować w poszukiwaniu tych osób.
1: Mają panowie i panie, pewnie też są panie? No to czy macie państwo takie miesiące bardziej wzmożonej tej pracy, jeżeli chodzi o poszukiwania, w szczególności pewnie osób.
6: Tak, tutaj no sezon grzybowy, co tu dużo mówić, jest takim...
1: Daje się wam w kość.
6: Tak, jest takim okresem, kiedy po prostu no ludzie wychodzą tak do lasu, są to też osoby starsze, są to dzieci, czyli osoby najbardziej podatne właśnie na to, żeby gdzieś odłączyć się w sposób niekontrolowany. No i po prostu rodzina wtedy traci kontakt, gdzie jest ta osoba, musi wzywać pomocy i właśnie w takich sytuacjach pomagamy my.
1: A to ciekawe, co pan mówi, bo jakiś czas temu rozmawiałam z leśnikami i mówią, a to tak nie słyszeliśmy, żeby ktoś się gubił. Czyli jednak ludzie, mimo tego, że w telefony mają GPS, że te mapy są coraz bardziej aktualne, gubią się nadal w lesie.
6: Gubią się, oczywiście tutaj działania profilaktyczne jak najbardziej są ważne, czyli właśnie jak mamy telefon, no to jesteśmy w stanie, już policja tak z BTS-ów jest w stanie mocno zawęzić obszar poszukiwań. No ale właśnie takie grupy, profile osób poszukiwanych to są przede wszystkim dzieci, osoby starsze, no ale też na przykład osoby z demencją, osoby, które no, mają problemy i na przykład chcą się targnąć na życie, tak? Więc też nieraz jest po prostu zagrożenie próby samobójczej i wtedy też jesteśmy uruchamiani do poszukiwania. Mieliśmy już takie sytuacje.
1: co częściej, szczęśliwy czy nieszczęśliwy finał
6: poszukiwań? Z naszych doświadczeń częściej szczęśliwy, aczkolwiek też mieliśmy doświadczenia finałów nieszczęśliwych, gdzie no niestety ta próba samobójcza doszła do skutku na przykład. Albo pewna, mieliśmy sytuację, kiedy starsza pani no pokłóciwszy się z córką po prostu wyjęła baterię z telefonu i poszła w las na grzyby, teoretycznie swoje okolice, ale niestety właśnie straciła orientację, a mieszkała sama, więc informacja też przyszła stosunkowo późno, no i niestety po paru dniach gdzieś tam została odnaleziona już martwa.
1: I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, w zasadzie najważniejsza. Pies, który... Psy? Pies? Ile ich jest tych czworonogów?
6: Jeżeli chodzi o liczbę psów, no to się u nas zmienia. Teraz jesteśmy w takim etapie, można powiedzieć, zmiany pokoleniowej. Mamy już z tych psów, które zaczynały z nami na początku pracę, już właściwie żaden nie jest w czynnej służbie.
1: Mamy... Idą na emeryturę.
6: Dokładnie
1: co,
6: tak.
1: Co się z nimi dzieje na emeryturze?
6: Jesteśmy ochotnikami, to są nasze psy, także my je kupujemy, my je utrzymujemy, leczymy, dbamy o nie, szkolimy, robimy wszystko po prostu w ramach wolontariatu, a więc taki pies na emeryturze po prostu kontynuuje nasze życie z nami, tak, bo on cały czas żyje z nami, to nie są psy służbowe, które gdzieś tam mają swoje miejsce, to są nasze psy żyjące z nami, śpiące często z nami w łóżkach.
1: Rasy?
6: Tak bywa. Rasy różnorakie, mamy owczarki belgijskie Groenendale, mamy labradory, mieliśmy wilczaki czechosłowackie również, taka rasa nietypowa, nie kojarzona z pracą w ratownictwie, ale też mieliśmy tak naprawdę pierwszego w kraju certyfikowanego wilczaka czechosłowackiego.
1: Ile trwa cykl szkolenia takiego pieska? Czy to też zależy od rasy? Nie wiem, może od predyspozycji, czy właśnie człowieka, czy może tego czworonoga?
6: Czynników jest wiele. Jako takie minimum, nawet formalnie można powiedzieć, są te 2 lata, ponieważ pies musi mieć 24 miesiące, żeby podejść do certyfikatu, więc w regulaminie Państwowej Straży Pożarnej to mówi, ale tak naprawdę 2-3 lata trzeba i tak zakładać, że szkolenie będzie trwało, przy czym znowu to nie jest kurs na obsługę sprzętu, który się kończy i sprzęt się chowa tak na półkę i później się go wyciąga za miesiąc i się pracuje. To jest żywe stworzenie, więc praca trwa cały czas, dlatego też certyfikaty trzeba odnawiać co roku. Tak, więc jak ja się raz certyfikowałem, za rok musiałem certyfikat odnowić, żeby mieć uprawnienia do udziału w tych akcjach. Więc 2 treningi w tygodniu, takie stricte ratownicze, plus jakieś inne treningi, współpraca, posłuszeństwo, to jest codzienność pracy przewodnika.
1: No dzisiaj mamy ten wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, czyli tak jak strażacy po prostu muszą doskonalić, trenować swoje umiejętności na bieżąco, również te czworonogi.
6: Tak jest, naszych psy cały czas muszą być w treningu i najważniejszym aspektem tego treningu jest motywacja, bo pies nie robi tego na rozkaz, pies nie robi tego, bo wie, że musi, pies musi pracować, bo musi chcieć pracować, tak? Więc my cały czas musimy programować tego psa, żeby mu się chciało, żeby zawsze miał właśnie motywację do pracy.
1: Zdarza się, że tutaj przyjeżdżacie panowie i panie na interwencję?
6: Aż tak daleko nam się nie zdarzało jeszcze zapuszczać, aczkolwiek mieliśmy akcje nawet poza województwem. Tak? Mimo, że OSP co do zasady tak jest dedykowana do działania na obszarze gminy, no ale nasza tutaj charakterystyka naszej tutaj grupy jest taka no, unikatowa tak naprawdę, jeżeli chodzi o struktury Straży Pożarnej, więc też mamy wyjazdy dalej.
7: Starsza sekcyjna Agnieszka Siemieniuk, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie. Na tym stoisku mamy gogle do wirtualnej rzeczywistości. Dzieciaki, które przychodzą, mają szansę zobaczyć symulowanie udzielania pierwszej pomocy albo segregację poszkodowanych na podstawie obrażeń od ciężkich do najlżejszych.
1: Tak w praktyce wygląda. Jest to trudniejsze, czy w tej symulacji pani zdaniem jest to zadanie trudniejsze?
7: W zależności od okoliczności. Jeżeli mamy możliwość trenowania w sali konferencyjnej w komfortowych warunkach, a symulacja jest zdarzenia bardzo trudnego, wypadku bardzo ciężkiego, gdzie trzeba rzeczywiście tą swoją wiedzę no, na bieżąco sprawdzić, to obydwa rozwiązania są bardzo dobre, bo trudno zasymulować bardzo poważny wypadek masowy, żeby sprawdzić swoje umiejętności, co dla strażaków jest bardzo ważne, bo szkolimy się w najróżniejszych sytuacjach, a w naszej pracy jest to bardzo ważne, że przychodząc na służbę nie wiemy, co się wydarzy, kiedy się wydarzy, zależy, więc jesteśmy przygotowani na różne okoliczności, dlatego scenariusze przewidują różne zachowania.
1: Czyli tak naprawdę to jest sprzęt, który ułatwia Wam trening tych umiejętności.
7: Dokładnie tak. Można tutaj wgrać, my mamy oprogramowanie do udzielania pierwszej pomocy, do działań poszukiwawczo-ratowniczych, jest możliwość wgrania kolejnych, jest to nowy nabytek, więc rozwijamy się w tej dziedzinie i staramy się zrobić, żeby to wszystko działało jak najlepiej, wprowadzać nowe technologie do straży pożarnej i korzystać z nich.
1: Czyli przede wszystkim w tej sytuacji, zarówno w tych warunkach laboratoryjnych, jak i praca na żywym organizmie, rada podstawowa zachowanie zimnej krwi.
7: Zdecydowanie tak. Wezwać pomoc, zorientować się, co się dzieje i krok po kroku zachowaniem zasad własnego bezpieczeństwa przede wszystkim, bo najważniejszy jest żywy ratownik, więc przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo własne. Następnie staramy się jak najlepiej udzielić pierwszej pomocy osobie, która tego potrzebuje.
8: Jeszcze dr Katarzyna Karolska, Urząd Miejski Giżycko, samodzielne stanowisko do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej.
1: No i tutaj dzisiaj wojewódzkie obchody Dnia Strażaka i ze swoim stoiskiem miasto Giżycko. Dlaczego takie stoisko i co na tym stoisku znajdziemy?
8: Jesteśmy oczywiście na pół z Państwową Strażą Pożarną, akurat z Olecka. Tutaj mam kolegów strażaków. No bardzo potrzebne są te stoiska, żeby mówić o bezpieczeństwie, żeby wzmacniać naszą odporność społeczną. I rzeczywiście mam tutaj część stoiska swojego, gdzie mogę pokazać, co w ramach dofinansowania od wojewody warmińsko-mazurskiego z ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiliśmy na potrzeby naszego miasta Giżycka i coś, co się znajdzie w naszym magazynie, który będzie w przyszłym roku.
1: No właśnie, tutaj mamy różne torby swoją drogą z nie tak bardzo tajemniczymi nazwami, bo na przykład hasło płyny. No to chyba każdy wie, o co chodzi. Nie wiem, jakaś sól fizjologiczna, coś do dezynfekcji.
8: Tak, oczywiście, akurat tutaj pani redaktor, mamy torbę R1 PSP. Według wymogów jest to najnowszy wypust torby, którą posiadają zarówno ratownicy medyczni, jak i strażacy jadąc do wypadku. Taka torba jest wyposażona w bardzo dobre rzeczy, które nam ratują życie. Między innymi podzielona zarówno na kolory i na sytuacje, z którymi możemy mieć do czynienia podczas wypadku. Mamy sprzęt do krwotoków, mamy sprzęt do złamań, mamy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy również dla dziecka przeznaczoną, dedykowaną maseczkę, na przykład tak, bo to chodzi o rozmiar buzi. Mamy też na różne skaleczenia, mamy stabilizatory, mamy właśnie, tak jak pani wspomniała, płyny. Także to wszystko jest potrzebne do tego, żeby ratować poszkodowaną osobę. Najpierw oceniamy oczywiście stan osoby poszkodowanej, a później bierzemy odpowiednią część torby i udzielamy pierwszej pomocy.
1: I hasło, które brzmi znowuż może trochę bardziej tajemniczo niż reszta, bo reszta jest oczywista, trauma. O co chodzi?
8: No trauma to oczywiście, jesteśmy niby świadomi, że jesteśmy uczestnikami wypadku, ale tak naprawdę nasza psychika nie jest do tego absolutnie przygotowana, w związku z czym znajdują się tutaj też leki na uspokojenie, różne okłady, które pozwolą nam jakby powrócić w miarę możliwości do stanu pierwotnego, więc chodzi o to, żeby zadbać o nasze zdrowie psychiczne.
1: To jest wszystko, składa się na jedną właśnie taką dużą torbę, jak to zamkniemy, to jest to, co widzimy u ratowników. Lekkie nie jest na pewno. Ile to waży?
8: Około 35 kilo.
1: Około 35 kilo, tak. I to oznacza, że ten sprzęt, który zawsze widzimy, mam nadzieję, że najczęściej gdzieś i tak w filmach, to jest ten sprzęt, który na co dzień muszą dźwigać właśnie ratownicy.
8: Tak, oczywiście i rzeczywiście też zrobiłam taką próbę w urzędzie z poziomu -1, czyli z piwnicy, weszłam na samą górę, żeby zobaczyć, jak to jest. Mimo tego, że jestem silną osobą, to muszę przyznać, że nie było to lada wyzwanie dla mnie, bo rzeczywiście ta torba jest ciężka i przy takim obciążeniu wchodzić na czwarte piętro, no to naprawdę szapoba dla wszystkich ratowników i strażaków.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Cześć, przy mikrofonie Ola Bobicz, a to jest kolejne wydanie magazynu reporterów Meloradia. I dziś będziemy rozmawiać o bardzo ważnym temacie, który wbrew pozorom nie dotyczy tylko naszych babci czy dziadków, a jest związany z nami wszystkimi. Oszustwa, bo o nich mowa, dały się we znaki sporej grupie mieszkańców powiatu giżyckiego. Był wnuczek policjant, a nawet agent CBŚ. Każdy z nich kłamał po to, by wyłudzić pieniądze. No i wyłudził, i to blisko 500 000 złotych. tylko od początku stycznia. Policja i Mazurski Bank Spółdzielczy uruchomili kampanię pod hasłem Wygraj z manipulacją.
9: Do jednego z mieszkań próbował wyjść mężczyzna i on mi wytłumaczył, że chce uwodomić. Ja mówię, a pokaże pan jakiś, że pan nie miał? No dobra, to ja dzwonię na policję.
1: I co?
9: Zmył się.
10: Naprawdę dużo nie trzeba.
1: Do klientów banku i mieszkańców w najbliższym czasie będą trafiać ulotki opracowane przez bankowców i mundurowych. Znajdziemy tam garść cennych informacji, no co tu dużo mówić, jak nie dać nabić się w butelkę.
11: Potrafią wmówić nam takie rzeczy, że ktoś z pracowników banku współpracuje z mafią, współpracuje z przestępcami i ktoś jest w stanie uwierzyć w to, że warto posłuchać tego, kto pierwszy raz do nich dzwoni, a nie tej osoby, z którą się rozmawia codziennie, czy raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, która siedzi tutaj za biurkiem i nas obsługuje.
12: Ewa Cichowska, prezes Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku.
1: Dzisiaj akcja, można powiedzieć, edukacyjna, świadomościowa, nie tylko chyba dla klientów banku, ale dla nas wszystkich.
12: Tak, dla mieszkańców. Niestety temat oszustw, wyłudzeń jest ciągle aktualny. Dziękuję policji naszej, że chciała uczestniczyć również w tym pomyśle. I te ulotki, które zostały przygotowane właśnie przez policję, są bardzo drogocenne, bo one zawierają informacje, slogany, którymi się posługują oszuści.
1: Tak? I tutaj wspólnie żeście Państwo podjęli taką inicjatywę, żeby wyprodukować tego typu właśnie materiały, które pomogą nam ustrzec się przed oszustami. Natomiast Pani Dyrektor, chciałabym zapytać, czy tutaj zdarzały się takie sytuacje, że ktoś przyszedł, ktoś wypłacił, ktoś próbował weryfikować, czy rzeczywiście jakiś sygnał był z banku w kontekście odbioru pieniędzy?
12: Tak, oczywiście. To jest kampania Razem Przeciwko Oszustom. Pomysł się zrodził, ponieważ no niestety nasi klienci również padają ofiarami. Tych ludzi my znamy od pokoleń. Dlatego moment już, kiedy klient pobiera te pieniądze, pomimo naszej reakcji, klient nie wierzy, pobiera i oddaje swoje środki, doszliśmy do wniosku, że to jest za późno, że trzeba przeciwdziałać jeszcze zanim dochodzi do takiego telefonu. Przy założeniu konta, przy każdym kontakcie z klientem będziemy rozdawali te ulotki.
11: Mariusz Bujnicki, jestem członkiem zarządu Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku.
1: No i dzisiaj rozmawiamy o tych oszustwach na bankowca, na policjanta, na kogokolwiek. Czy tutaj bezpośrednio w banku zdarzają się takie sytuacje, próby chociażby?
11: Takie akcje zdarzają się cały czas. Przestępcy, można powiedzieć, nie śpią. Próbują wyłudzić na różne sposoby pieniądze od nas. Mieliśmy przypadki, że udało się udaremnić takie przestępstwa. Mieliśmy takie przypadki, że również nam się nie udało i ludzie padli ofiarą przestępstwa na bardzo duże pieniądze.
1: I jak wyglądał dotychczasowy schemat działania tych oszustów?
11: Nie można mówić o jednym schemacie. Jest wiele sposobów, na które się powołują przestępcy. Od wnuczka poprzez policjanta CB, pracownika CBS-u. My akurat tutaj mieliśmy przypadki właśnie na pracownika służb. Tłumaczył temu klientowi, że

0: my próbujemy, policja próbuje edukować ludzi, właśnie media, cały czas te przestępstwa się zdarzają. Mhm. Przestępcy cały czas zmieniają sposoby dotarcia do tych osób, ale efekt jest taki sam. Ludzie tracą pieniądze. To nie jest tak, że jeżeli jest się młodym, to jest się odpornym na przestępców. Mhm. Mają takie socjotechniki, stosują takie socjotechniki, że naprawdę każdy może się dać na to nabrać.
1: Mhm. Czyli co, ktoś przychodzi do okienka, po prostu ma jakieś pieniądze na swoim koncie i mówi, a chciałbym wybrać, nie wiem, 60 tysięcy.
0: Tak, zdarzają się takie sytuacje. Nasi pracownicy są wyedukowani w tej kwestii, że jeżeli tylko klient zachowuje się nieracjonalnie, są takie przesłanki, które nam wskazują na możliwość próby wyłudzenia, i wtedy pracownicy próbują odwieźć go od tego działania, próbują wytłumaczyć, że może akurat teraz jest właśnie pod presją przestępców. Czasami do ludzi to dociera, czasami nie. Przestępcy naprawdę mają świetne sposoby na to, żeby wyłudzić te pieniądze. Gdyby nie mieli, to byśmy nie spotykali się dzisiaj tutaj.
1: No właśnie. Chciałabym jeszcze zapytać a propos tych udaremnionych prób wyłudzenia pieniędzy, bo i takie macie na swoim koncie.
0: To właśnie dlatego wpadliśmy na pomysł takiej wspólnej akcji z policją, bo współpracujemy z nimi od dawna. Czasami właśnie nam się uda udaremnić, czasami na przykład może nam się udać nawet odzyskać pieniądze, które wyszły, bo to nie tylko w gotówce. Są przestępstwa, które tak naprawdę nie mają związku z gotówką. Gotówka jest na samym końcu, gdzie przestępcy wysyłają pieniądze do bankomatu, pobierają i w tym momencie ślad ginie. Nawet jeżeli przekaże się na inny rachunek, to jest bardzo szybko z tego kolejnego rachunku rozchodzą się te pieniądze na kilka innych rachunków, a z tych kilku innych rachunków już do bankomatów wybierają przestępcy gotówkę i ślad po nich ginie.
1: Tak jak pan wspomniał, przychodzi tutaj klient i są jakieś nieracjonalne przesłanki, że potencjalnie może być akurat w trakcie tego oszustwa. Co robicie? Jaka jest wasza reakcja?
0: Rozmawiam. Przestępcy rozmawiają, my też rozmawiamy. Trzeba pamiętać o tym, że nasi pracownicy są znani, to nie są przestępcy, tylko właśnie są po tej samej stronie, co nasi klienci. I w ten sposób próbujemy wytłumaczyć, żeby uważać, żeby być ostrożnym na każdym kroku i żeby nie dawać nikomu pieniędzy, kogo nie znamy.
1: Ma pan nadzieję, że takie akcje przyczynią się do tego, że po prostu w tej sferze będzie nieco bezpieczniej?
0: Oczywiście, bardzo, bardzo ciężko jest z tym walczyć, bo co chwila słyszymy o kolejnych oszustwach, ale jeżeli uda się udaremnić kilka procent nawet, czy kilkanaście procent takich przestępstw, to już będziemy zadowoleni, bo to są konkretne pieniądze naszych klientów. Mieliśmy taki przypadek, że właśnie słup, czyli osoba podstawiona do wybrania pieniędzy, miał wybrać z bankomatu pieniądze pochodzące z przestępstwa. No to przyszedł z takim kartonem i przykrył miejsce mniej więcej tam, gdzie jest kamera, żeby w ogóle nie było go widać. Poza tym mieliśmy przypadki, że właśnie w czapeczce, bejsbolówce, w ciemnych okularach dużych, pod takim kątem, żeby trudno było rozpoznać jego twarz. A nawet jeżeli udałoby się policji uzyskać wizerunek tej osoby, to jest osoba, która tak naprawdę tylko współpracuje z tymi prawdziwymi przestępcami, dostaje drobną kwotę za to, że wybierze pieniądze, przekaże przestępcom i oni oddają mu trochę pieniędzy. Oni nie ryzykują. Oni bardzo często, jeżeli nawet jest podejrzenie wpadki, to oni odstępują od przestępstwa, żeby nie wpaść. Wolą się wycofać, stracić. Ciężko powiedzieć, że stracie, jeżeli się oszukuje.
1: No tak.
0: Ale stracić ewentualny przychód z przestępstwa, niż narazić się na złapanie.
2: Już do tej pory, od początku roku, 500 000 złotych strat. Mieszkańcy powiatu zostali oszukani. Taką kwotę, jest to horrendalna kwota.
1: Grzegorz Świetczak z giżyckiej policji. No właśnie, jeszcze nie minęło połowy roku, a już są biedniejsi o 500 000 złotych. W jaki sposób ci oszuści próbują dotrzeć do mieszkańców? Chociażby tutaj akurat mówimy o powiecie giżyckim.
2: To tutaj można powiedzieć o takich, tak jak na tej ulotce jest przedstawione, o takich trzech głównych próbach, tak zwanych legendach. Na początku możemy tutaj zaprezentować Dzień dobry, dzwonię z banku. Jest taka podstawowa legenda, dzwoni niby pracownik banku, który nawet potrafi podszyć się pod numer bankowy i poprosi nas, wzbudza w nas jakiś niepokój, że nasze pieniądze zostały zagrożone, bądź że ktoś wykonał jakąś próbę podjęcia tych naszych pieniędzy, bądź jakiś próbował wziąć na nas kredyt. Dzięki temu oszust wzbudza w nas jakąś taką niepewność i szybko pod wpływem emocji dzwonimy. Tak jak tutaj na ulotce jest napisane, musimy zwrócić na to uwagę, że pracownik banku nigdy nie prosi o podanie haseł, PIN-u, danych karty. Nie prosi również o wypłaty i zabezpieczenie pieniędzy na bezpiecznych rachunkach. Taki termin bezpieczne rachunki, czasami osoba myśli, o tam na bezpiecznym rachunku jest to inny rachunek niż mój, tam przeleje pieniądze, będzie bezpiecznie, a nie, to jest po prostu rachunek oszusta. Kolejną jakąś metodą taką, którą tutaj wskazaliśmy również w tej ulotce jest...
1: Czarny PR dla was, czyli

0: Na policjanta.
1: Na policjanta, czyli dzwoni policjant. I może to być policjant, może być to prokurator, pracownik innej służby, ABW bądź
0: CBS. Tutaj o CBS właśnie była mowa.
1: Dokładnie. I też policjant bądź inny pracownik służby wzbudza w jakiś sposób autorytet i osoba boi się przeciwstawić w ogóle takiej osobie i to wszystko, co mówi, bierze na poważnie, że tak jest. Bardzo często wprowadzają w błąd ci oszuści, mówiąc, iż w jakiś sposób jest skorumpowany i działa w jakiejś grupie przestępczej i oni próbują jako policjanci bądź pracownicy służb ujawnić taką osobę. Jest to taka głównie legenda i wzbudzają w osobie taki niepokój i powodują to, że ta osoba nie wierzy pracownikowi banku, tak jak wcześniej było to również powiedziane. Mamy do czynienia z pracownikiem banku, który wiele lat już, z którym dokonujemy jakichś wpłat, operacji bankowych i spotykamy się z nim nawet kilka razy w miesiącu, a tutaj dzwoni zupełnie jakaś inna osoba i mówi, że to nie jest, że ten pracownik banku działa w jakiejś akcji korupcyjnej i muszą ujawnić i proszą, aby na przykład taka osoba poszła do tego banku i zabezpieczyła właśnie te pieniądze. Pamiętajmy o tym, że prawdziwy funkcjonariusz nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie żąda, abyś brał udział tutaj w jakiejś akcji antykorupcyjnej w celu ujęcia...
0: Cywile nie są zaprzęgani w takiej inicjatywy.
1: Niestety tak to nie wygląda.
0: Może w jakichś filmach?
1: Tak, w filmach za dużo może. Czasami oglądamy filmów, w amerykańskich filmach może tak jest, że bierzemy szybciutko, policja bierze z ulicy jakąś osobę i tutaj zaprzęga do jakiejś akcji. Ale tak to nie działa. Ostatnią taką legendą, bardzo popularną jest, tak jak tutaj nazwaliśmy, to babciu pomóż to ja, czyli tak zwany wnuczek. Dzwoni wnuczek, babcia bądź dziadek odbiera i ten wnuczek również wzbudza w babci niepokój, bo wchodzi tu jakaś rola dużych pieniędzy, zagrożenie życia, wnuczek może pójść do więzienia, bądź jakiś członek inny rodziny i bardzo często taka osoba nawet sama podaje imię tego wnuczka, a później się dziwimy, skąd te imię na przykład znał oszust, ale tak naprawdę ta osoba, ten dziadek bądź babcia wcześniej zasugerowała oszustowi to imię. W wyniku manipulacji ten oszust wyciągnął to imię od babci, żeby bardziej się uprawdopodobnić.
0: No właśnie też kiedyś mieliśmy taką rodzinną sytuację i rzeczywiście oszust zadzwonił do babci i babcia zapytała naiwnie i z dobrego serca, czy Michaś to ty, prawda?
1: Tak, dokładnie, a oszust nawet się nie zastanawiając chwili dłużej odpowie, tak babciu, to ja, Michaś, potrzebuję szybko pieniędzy, bo potrąciłem na przykład kobietę w ciąży i chcą mnie zamknąć w więzieniu i muszę wpłacić kaucję i po babciu poczekaj, za chwilę podejdzie mój kolega za chwilę i proszę mu przekazać te pieniądze.
0: To właśnie też to, o czym warto powiedzieć, to wspomniałeś o tym, że to są te socjotechniki. Tutaj jest potrącenie, kobieta w ciąży, czyli bardzo dużo emocji wokół tego oszustwa się dzieje, prawda?
1: Tak, ogólnie oszuści grają na emocjach, przeprowadzają z nami rozmowy, które są bardzo długie. Nawet później nie zastanawiamy się, ale taka rozmowa potrafi trwać godzinę, nawet ponad godzinę czasu. I pamiętajmy, że zawsze, jeżeli mamy coś takiego, podejrzenie, żeby rozłączyć się i zadzwonić do faktycznego bliskiego, do którego my mamy numer telefonu, zapytać się, czy to on potrzebuje pomocy. Nie przekazujmy pieniędzy osobie, której w ogóle nie znamy. Tutaj można też wspomnieć tą metodę na blika, jeżeli ktoś nas prosi o pieniądze, żebyśmy przekazali mu blika przez komunikator internetowy, to upewnijmy się, czy ta osoba na pewno chce od nas tego blika. Bardzo często już jest to oszustwo u nas ujawniane, bardzo dużo osób się na to nabiera, także apelujemy o to, żeby mimo to, że otrzymaliśmy na portalach społecznościowych jakąś taką informację od naszego znajomego, zadzwońmy do niego jeszcze my, sami zainicjujmy to połączenie. Zadzwońmy, zapytajmy się, czy to on potrzebuje przed wysłaniem pieniędzy.
0: Złapanie takiego przestępstwa, no tutaj powiedziałeś 500 000 zł, natomiast są takie, powiedzmy, drobne zdarzenia, że ktoś wyłudzi 200 zł. Jak to w ogóle jest później z odzyskaniem tych pieniędzy? Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Dokładnie, zdarzają się sytuacje, ogólnie oszuści też bardzo często bazują na takich małych kwotach, bo myślą, że dzięki temu pokrzywdzony nie będzie tego w ogóle nigdzie zgłaszał i będą jakby bardziej bezpieczni. Pamiętajmy, że wypłata blik jest wypłatą natychmiastową. Ktoś podchodzi do bankomatu, wpisuje kod, odbiera pieniądze i już tych pieniędzy nie ma.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Są aktywne przez większość roku, a swoich ofiar szukają nie tylko w lasach. Kleszcze. Spotkanie ich na swojej drodze nie musi wiązać się od razu z boreliozą czy odkleszczowym zapaleniem mózgu. Często wystarczą czujność i szybka reakcja. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
2: Na luzie, ale serio.
0: Co zrobić w przypadku niechcianego gościa? Więcej na ten temat Adriana Banaszkiewicz-Gałas z giżyckiego Sanepidu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No i to już jest ten czas, kiedy musimy wrócić do tego tematu, kleszcze i zagrożenia związane tak naprawdę z tymi pajęczakami. Pani Adriano, czy już się pojawiły, czy już są jakieś pierwsze przypadki, czy chorób odkleszczowych, czy może zgłaszają coś lekarze?
3: O zgłoszeniach jeszcze nic nie wiemy, natomiast ja chciałabym zaznaczyć, że my nie chcemy straszyć mieszkańców, tylko po prostu mówić o takich prostych zasadach profilaktycznych. Bo tak naprawdę przecież zdajemy sobie z tego sprawę, że nie każdy kleszcz jest zakażony i nie każdy przenosi choroby.
0: To, co jest ważne, to właśnie ta profilaktyka. Tutaj przed rozmową wspomniałyśmy, że w roku są takie różne okresy, kiedy są tematy profilaktyczne mniej lub bardziej popularne. Był temat higieny, który jest aktualny cały rok, natomiast kiedy wraca wiosna, to mamy ten temat kleszczy i wtedy chociażby w szkołach, w przedszkolach ta profilaktyka się toczy. Na czym ona polega? Jak przekazać ludziom od najmłodszego do najstarszego wiedzę na temat kleszczy?
3: No, spotykamy się oczywiście w szkołach, w przedszkolach z dziećmi, z młodzieżą i przekazujemy takie najprostsze zasady. No na przykład to, że w dzisiejszych czasach, tak, to kleszcz nie kojarzy się tylko z lasem. Znaczy może się nam kojarzyć, ale tak naprawdę nie występuje tylko w lasach. Możemy go spotkać w parkach, na placach zabaw, nie tylko tereny zielone i tutaj to musi być wybrzmieć, że jednak kleszcze występują gdzieś nie tylko w lasach, ale również w parkach, ogrodach, terenach miejskich, dlatego warto zachować ostrożność i na pewno oglądać się po każdym, nawet najkrótszym takim spacerze.
0: Czy to jest tak, że są miejsca wolne od kleszcze, że tam na pewno nie złapiemy?
3: Jeśli stosujemy takie preparaty, takie repelenty, które oczywiście na tereny, nie na siebie, bo są takie opryski specjalne, które się stosuje, no to możemy powiedzieć, tam kleszcz nie występuje. Rzeczywiście ja znałam dwa takie miejsca, gdzie swego czasu były obozy harcerskie i oni dbali o to, żeby oprysk szedł na ten obszar i tamte kleszcze się nie pojawiały, a jeśli się jakiś pojawił, to taki zagubiony 1-2.
0: Gdzieś tam z jakiejś historii, że tak powiem, od znajomych, kojarzę takie, o na przykład żołnierze też opowiadają, że to się zdarza, że gdzieś tam na poligonie mają te swoje zadania i w zasadzie gdzieś tam po jakimś wyjeździe te kleszcze można liczyć już na palcach nie na jednej, a na palcach dwóch rąk i po kilkadziesiąt sztuk się zdarza, więc rzeczywiście jakieś tam pola, łąki, lasy na pewno.
3: Tak, jak najbardziej. Tam, gdzie jest wilgotno, gdzieś na przejściu z lasu do dróżki, gdzie są wilgotne jakieś rowy, to te rzeczywiście kleszcze tam występują.
0: Jeżeli chodzi o nasz powiat giżycki, to jakoś się wyróżnia to miejsce pod względem, w stosunku do innych miejsc w regionie, że u nas, nie wiem, jest więcej albo mniej?
3: Mogę powiedzieć, że nasze województwo warmińsko-mazurskie i Podlasie to są takie najbardziej endemiczne miejsca, gdzie tych kleszczy jest naprawdę bardzo dużo. Po biegach rodzinnych tutaj usłyszałam, że w Lesie Miejskim też było troszeczkę przypadków, że gdzieś te kleszcze się wpięły.
0: Czy są takie miejsca na ciele, że po prostu one lubią tam bardziej, że tam jakby jak przychodzimy ze spaceru, to najpierw zajrzyj tam. Ja kojarzę na przykład takie, że za uchem.
3: Tak. Za uchem, pod pachami, w pachwinach, pod kolanami, w zgięciach łokci, tam gdzie jest wilgotno, to najczęściej właśnie się ukrywają te kleszcze. Ale jeśli chodzi o dzieci, to też bardzo często się zdarzają, że gdzieś tam w główce, tak? Więc trzeba przejrzeć całą głowę, całe ciałko naprawdę trzeba przeglądać. Nawet jeśli dziecko chodzi do przedszkola, do żłobka, chodzą na spacery, na placach zabaw, to tak samo trzeba sprawdzać po takim przyjściu nawet dziecka z przedszkola. Ja sama miałam taki przypadek, że moje dziecko przyszło z placu zabaw, malutkie było, miał taką wilgotną główkę i tam zajrzałam i dosłownie centralnie siedział duży, już taki nawet napity, wydaje mi się, kleszcz.
0: I co wtedy w takich sytuacjach zrobić? Pani to na pewno przeszła szkolenie, wie co zrobić. Natomiast ja teraz się tak zastanawiam, co ja bym zrobiła.
3: Na pewno nie panikować, ale obserwować, tak? Jeśli pojawił się jakiś niepokój...
4: Usunąć to?
3: Jak najszybciej usunąć, tak? Ja usuwam kleszczołapkami. To jest taki przyrząd taki do usuwania kleszczy. Nie polecam pensety, bo jednak trudno jest złapać przy samej skórze, trudno jest odciągnąć jednym takim bezpiecznym ruchem. Można go niestety urwać. Natomiast kleszczołapki to jest takie urządzenie, które nie powoduje na pewno urwania tego kleszcza. Bardzo szybko usunąć i później obserwować. Bardzo ważne jest to, żeby nie smarować żadnymi tłuszczami ani alkoholem przed wyciągnięciem kleszcza, dlatego że on wtedy może te wszystkie swoje krętki boreli, jeśli takie są w nim, zwrócić do naszego krwioobiegu, tak? Także możemy się zakazić szybciej.
4: Ja to tak znam, że on się może zdenerwować.
3: Tak mówię na antenie, nie chciałabym tak mówić obrazowo, ale tak.
4: Nie jest to pewnie słownictwo medyczne, po prostu to jest pewnie jakiś element obronny, o tak.
3: Tak, nie? Dokładnie. Mhm. Natomiast już później, po usunięciu, można odkazić jak najbardziej, obserwować to miejsce, jeśli pojawią się niepokojące jakieś objawy, typu bóle głowy, wymioty, jakieś takie przeziębieniowe, czy pojawi się rumień wędrujący. Przez kilka dni, a nawet tygodni należy się obserwować, po prostu. A później, jeśli coś niepokoi, to skonsultować się z lekarzem.
4: Wychodzi na to, że warto stosować i repelenty, a jeżeli ktoś nie ma na wyposażeniu tej domowej apteczki, te kleszczołapki warto mieć gdzieś tam w swojej szufladzie.
3: Dokładnie tak, ale tak naprawdę, jeśli się odpowiednio ubierzemy na spacer taki, prawda, na grzyby, czy na spacer w lesie, na wycieczkę, jeśli się odpowiednio ubierzemy, popsikamy się odpowiednimi repelentami, a po przyjeździe, po przyjściu z lasu, ze spaceru obejrzymy to ciało i nie będzie, no to są takie naprawdę podstawowe zasady, proste bardzo, tak?
4: Ile on potrzebuje czasu, żeby zadziałać negatywnie na nasze ciało? Czy są jakieś, nie wiem, badania, jak to wygląda?
3: To znaczy, ja jestem uczona, że ten kleszcz, jak chodzi po nas, to szuka sobie jakieś 2-3 godzinki czasu, miejsca, żeby się wkuć. Natomiast teraz doświadczenie pokazuje mi, że czasami po prostu to miejsce się znajdzie bardzo szybko i bardzo szybko się wkuwa, tak? Także bardzo szybko może się wkuć, a później, jeśli chodzi o objawy, no to niektóre się pojawiają bardzo szybko, a drugie trzeba czekać nawet tygodniami, tak? Zaznaczam, że jeśli chodzi o szczepienia, to szczepienia od kleszczowego zapalenia mózgu jest, od boreliozy jeszcze nie mamy, tak? Warto dla tych osób, które się bardzo często nawet zawodowo zajmują właśnie przebywaniem w tych lasach, to zaszczepić się taką szczepionką od kleszczowego zapalenia mózgu.
4: No właśnie, bo w przypadku niektórych zawodów jest to traktowane jako choroba zawodowa, o czym też żeśmy jakiś czas temu, z tego co pamiętam, rozmawiali.
3: Tak, rozmawialiśmy, pani wtedy od higieny pracy mówiła właśnie o tych zawodach, które są bardziej narażone, między innymi leśnicy czy rolnicy.
4: Ale też pamiętam sytuacja taka, no gdzieś tam pan pracował w jakichś chyba wodociągach, no w każdym razie miał styczność ze studzienkami i musiał udowodnić, że rzeczywiście to się mogło.
3: Tak, przy której studzience był klesz, tak, było coś takiego. Coś kojarzę.
4: No właśnie, także te sytuacje tak naprawdę mogą się wydarzyć każdemu. Warto pamiętać, żeby siebie oglądać po powrocie ze spaceru. Czy będzie jakiś taki czas, kiedy działalność tych kleszczy, sądząc po pogodzie, będzie bardziej intensywna, czy nie?
3: Jakby jest wilgotno i ciepło, one zaczynają żerować, tak jak powiem. Tak, powyżej 4, nawet 5 stopni na plusie one zaczynają już wychodzić, więc tak naprawdę na okrągły rok, przez okrągły rok możemy mieć do czynienia, jeśli zimy nie mamy konkretnej. W tym roku zima była konkretna, natomiast tych kleszczy wydawałoby się, że może coś się zadziało.
4: No
3: że
4: właśnie.
3: Nie, absolutnie nie. Ja po swoim nawet obszarze widzę, że tych kleszczy jest naprawdę bardzo dużo w tym roku.
4: I jak się udamy do lekarza, to co nas czeka, jak mamy rumień?
3: No, jeśli chodzi o boreliozę, no to leczymy antybiotykiem, tak? 21 dni minimum. Ale to już każdy decyduje, rzeczywiście to nie jest moja już, że tak powiem, strona, tutaj już lekarz decyduje, czym leczymy, kiedy leczymy i jak leczymy. Ale są antybiotyki.
4: Grzyby są w lesie?
3: Pojawiają się już. Już był przypadek, że był, no i teraz jak on się nazywał, żółciak siarczysty?
4: Pierun ognisty. Nie, żartuję. Już tutaj podpowiada nam Atlas Grzybów, a ja powiem,
3: żółciak
4: że...
3: Żółciak siarkowy. Tak, grzyb przypominający kubę, ale nie chciałabym podpowiadać, żeby nie wszyscy nie szukali teraz.
4: No właśnie, nie szukajcie żółciaka. Boże.
3: Żółciak siarkowy, on jest jadalny, natomiast Wydaje mi się, że też nie jest, nie można go pomylić z innym grzybem, ale zjadajmy te grzyby, które znamy po prostu.
4: Tak jak grzyby mają kapelusze, tak moje pytanie nie było od czapy, bo przypominam, że pani Adriana jest klasyfikatorem grzybów, ale są marzenia na coś więcej.
3: No, są marzenia na grzyboznawcę. Zobaczymy, jak to w przyszłości będzie. Natomiast klasyfikator tak.
4: Co pokazują poprzednie lata, z czym teraz mamy końcówkę maja, czerwiec, lipiec? Czego możemy się spodziewać tutaj w naszych lasach?
3: No, ja mam nadzieję, że będzie więcej grzybów w tym roku niż w zeszłym roku i że będą zdrowe i takie naprawdę obficie będą nam sterowywać lasy. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak teraz będzie, bo teraz jest sucho, prawda? Jak jest maj, czerwiec, mok, lipiec, to wtedy możemy się spodziewać tych grzybów na jesieni. Natomiast jak jest taka przesuszona ta ściółka, to troszeczkę mniej.
4: I to, co jest ważne, to też wspominam o tym temacie nieprzypadkowo, bo jak już się zdarzy, że szczęśliwie uda się nazbierać, to jeżeli nie jesteśmy pewni, to można tu przyjść ale pod pewnymi warunkami, nie z każdym grzybem suszonym czy w słoiku, nie. Natomiast ze świeżym takim można przyjść, pokazać i pani powie, czy warto.
3: Świeży grzyb do 48 godzin po zerwaniu, oczywiście przechowywany w chłodnych warunkach, ma być w całości, nie może być ucięty, musi być zdrowy w sensie takim, że nie jakiś taki przemoczony czy nadgniły, bo takich po prostu grzybów nie powinniśmy zabierać w ogóle z lasu.
4: Zdarza się, że przynosimy jako mieszkańcy w słoik albo jakieś inne przetworzone.
3: Zdarzają się i w słoikach, i w kartonach, i zgniłe, i nadgniłe, także ludzie trochę, no, jednak przynoszą takie grzyby.
4: I polecamy jeszcze boczniaki i flaczki.
3: A polecamy boczniaki, tak.
4: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była Adriana Banaszkiewicz-Gałas, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
4: A teraz z polan pełnych kleszczy niestety i lasów pełnych grzybów, miejmy nadzieję, przenosimy się na Mazurskie Jeziora, bo to jeden z tematów, które warto poruszyć w przededniu szczytu sezonu turystycznego. Ponad 60 mandatów w minionym sezonie żeglugowym wystawili funkcjonariusze Urzędu Żeglugi Śródlądowej. O najczęstszych przewinieniach żeglarzy i motorowodniaków Łukasz Gieczewski, dyrektor giżyckiej delegatury.
5: Albo oznakowanie łodzi, albo rutynowa kontrola, w której wychodzą, że nie ma patentu, czy to dokumentów łodzi, czasami wyposażenia. Większość mandatów, które została nałożona, to jest właśnie za brak dokumentów łodzi. W niektórych przypadkach są sprawy kierowane do sądu i no, później są nieprzyjemności. A po co mamy mieć nieprzyjemności, jeżeli możemy mieć fajnie spędzić sobie weekend nad wodą? Co prawda z każdym rokiem jest coraz lepiej. Ludzie mają tą coraz większą świadomość tego, że muszą mieć te dokumenty, muszą mieć kamizelki, muszą mieć wyposażenie, muszą dbać o swoje bezpieczeństwo. I my też staramy się, aby ta świadomość ludzi wzrastała. Stąd te nasze kontrole. Nie robimy tego po złości każdemu, tylko robimy to po to, żeby ludzie byli bezpieczni. A sam pierwszy punkt naszej ustawy o żegludze mówi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi. To są moje obowiązki. To obowiązku dyrektora należy nadzór nad bezpieczeństwem, więc na tym się skupiamy. Tak jak mówię, to nie jest nasza złośliwość. To, że kogoś zatrzymujemy, to nie po to, żeby mu wlepić mandat, tylko po to, żeby z nim porozmawiać, uświadomić go, słuchaj, no nie masz tego dokumentu, tak? Nie możesz dalej płynąć, niestety musimy cię skierować bezpośrednio do portu, tak? Chyba, że są naprawdę jakieś bardzo duże przewinienia, to wtedy już niestety, ale bloczek mandatowy idzie w ruch, tak? Z tego, co się orientuję i z tego, co pamiętam, to w tamtym roku było około 60 par mandatów. Więc mamy faktycznie dwa województwa, w których musimy być. Jesteśmy potrzebni, oprócz tego, że jest z nami policja, bo z policją też bardzo często współpracujemy. Ja wiem, że tutaj osoby, które czarterują te jachty czy łodzie motorowe, boją się, że jeżeli dadzą oryginalne dokumenty, że one nagle w jakichś nieznanych nam okolicznościach zginą, bądź ktoś im to ukradnie, bądź ktoś im ukradnie łódź. Tak jak to jest na drodze, że jeżeli idziesz do wypożyczalni samochodowej, to dostajesz komplet dokumentów. I tam też niestety, no, wiąże się to z tym, że ten dokument może zaginąć. Może coś się stać. No to jest woda, wiadomo, tak?
4: To był Łukasz Gieczewski z Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, dyrektor delegatury w Giżycku. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
6: Mazurskie jeziora nie zdradzają tak od razu swoich tajemnic. Czasem trzeba zanurkować głębiej, czasem wystarczy odrobina szczęścia. Jedno jest pewne, pod wodą wciąż czeka wiele historii do odkrycia. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Mokry temat.
6: Na przykład w okolicach Bogaczewa na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy trafiają na ślady ludzi, którzy żyli tu setki, a nawet tysiące lat temu. I choć pytań nadal jest więcej niż odpowiedzi, to coraz bardziej pomaga technologia. Na przykład sonary i mapy dna jezior pokazują dziś miejsca, do których jeszcze niedawno nie mieliśmy dostępu. Czy pod wodą kryją się pozostałości domów, a może ślady dawnych rytuałów i codziennego życia mieszkańców tych ziem? O tym wasz i mój gość.
7: Dzień dobry, Magda Nowakowska, Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski oraz jednocześnie Stowarzyszenie Archeologia Podwodna.
6: I to jest ta osoba, która dzisiaj otworzy nam oczy trochę bardziej na przeszłość Mazur i na to, jakie bogactwa mamy tak naprawdę pod nosem. Temat niby znany z jednej strony, ale z drugiej wciąż nie tak bardzo skomercjalizowany. Nie wiem w zasadzie, czy tak powinno być. Za chwilę o tym pogadamy. Domy na wodzie to jest coś unikatowego. Pytanie jest tendencyjne.
7: Absolutnie unikatowego. To jest skarb. To jest naprawdę perła Mazur, można powiedzieć. Mało kto o tym wie. Mało, tak naprawdę też niewiele osób zajmuje się chronologicznie tym okresem, bo tutaj mamy do czynienia z pierwszym tysiącleciem przed naszą erą. Tak generalnie, bo nie chcę wchodzić w szczegóły. Wtedy panuje taka moda, mamy dosyć mocne osadnictwo na Mazurach, na całej części Mazur i wtedy mamy takie zjawisko, gdzie ludzie oczywiście jak zawsze lubią osiedlać się nad jeziorami, lubią osiedlać się na cyplach wybitnych, terenach lekko wyniesionych nad poziom wody, ale w tym czasie bardzo polubili osadnictwo na wyspach naturalnych, na jeziorach. One po prostu stwarzają, to są bezpieczne dla nich, jak również budują osiedla nawodne. Osiedla nawodne, które są oddalone od brzegu, nie są na głębinach przede wszystkim, są na wodach raczej płytkich, także można było podstawy tych osiedli w jakiś sposób palami do dna przymocowywać, ale tak naprawdę są to pojedyncze, są to ruszty budowane, na których platformy, na których mieszkają wtedy ludzie. I to jest zjawisko, które które jest jedyne takie w naszym kraju. Mazury, no tu też wchodzi nam kawałeczek Podlasia, Warmia, ale generalnie ja to nazywam obszar jezior Niżu Polskiego. Inne zjawiska będziemy mieli w Polsce Zachodniej, tam są bardziej wykorzystywane wyspy, ale tutaj tak, to jest specyfika tak zwanej kultury kurhanów zachodnio-bałtyjskich, chociaż no, to jest o ramy jej egzystowania kłócimy się cały czas z archeologami, w każdym razie specyfika dla tych ludzi, którzy nie wiadomo dlaczego, bo funkcja tych osiedli dalej jest nieznana, nie wiadomo dlaczego postanawiają zamieszkać na wodzie.
8: To jest wielka zagadka.
7: Jest to zagadka, ponieważ funkcje tych osiedli, no mogłoby nam się wydawać oczywiście obronność. No ale obronność, jeżeli one są z drewna i to są chaty, budowane są ruszty tak naprawdę z takich plecionek, z mierzwy, przekładane. No to jest teren, który nie jest, znaczy izoluje nas od wody, prawda, możemy na tym postawić jakieś chałupy, natomiast nie jest to teren, który by nas bronił w jakikolwiek sposób od ognia, który jest jednak największym zagrożeniem. Są one często połączone mostami z brzegiem. Znowu jakby dajemy tutaj tą formę przejścia, prawda? Że ktoś nas może zaatakować, ktoś nas może zaatakować. Jest ten most, nie będziemy niszczyć mostów, budować i niszczyć. Poza tym tak chronione są wyspy. Do wysp często nie mamy tych mostów dostępu. Oczywiście zawsze jak nie wiemy, co jak wytłumaczyć funkcja kultowa. No dobrze, funkcja kultowa, tak jak zwykle, ale my tam mamy świadectwa po prostu jam gospodarczych, obiektów gospodarczych. Mamy świadectwa wytapiania metali na jakąś taką własną potrzebę prawdopodobnie.
8: Czyli po prostu życie codzienne się tam toczyło.
7: Tak, z tych naszych obserwacji, które mamy, jest to życie codzienne, także mieszkali tam gospodarze, być może ci ważniejsi, nie wiemy. No na pewno było rolnictwo, na pewno było bydło. Także to też nie jest tak, jak w czasach wcześniejszego rolnictwa albo jeszcze przed rolnictwem zamieszkiwano wyspy jako takie miejsca bardzo bezpieczne, izolacyjne i też w tym momencie to rybołówstwo i łowiectwo nie ma roli dominującej, tylko gospodarka. Więc nie są to też rybackie osiedla, jakbyśmy mogli to powiedzieć, rybaczówki, nie.
8: No właśnie, tak najbardziej na chłopski rozum, no to się wydaje, że po prostu blisko wody, żeby mieć blisko do pracy. O, tak.
7: Tak, ale właśnie, oczywiście łowili ryby, to jak najbardziej, zbierali muszle, zbierali małże najprawdopodobniej, również były w diecie, łowili ryby, jak najbardziej czerpali z jeziora, ale to był, moim zdaniem, to był taki element, jak ryby są dzisiaj obecne w naszej diecie. One są, ale nie są dominujące. Natomiast pyłki pochodzące z odwiertów palinologicznych, tutaj z nawarstwień, które mamy tam na tych osiedlach, wskazują na to. Mamy resztki, mamy koprolity, czyli odchody zwierzęce zmineralizowane, które dają nam świadectwo obecności bydła, obecności też i owcy, i kozy.
8: Wszystko na tych rusztach, na tych platformach?
7: I tak, i niekoniecznie. Bo też mógłby ten wypas być prowadzony na zewnątrz, natomiast jakieś obory, jakieś takie budynki, gdzie te zwierzęta były, mogły również tutaj towarzyszyć. Też zawsze, to już pamiętam, ale z opowieści w latach 60., że bardzo często na wyspy, niewielkie wyspy na jeziorach, przeprawiano krowy do wypasania się. Krowa sama z wyspy nie uciekała. Natomiast były to, no tylko, że tutaj to raczej są to absolutnie miejsca gospodarcze, tak jak mówię, mamy elementy tej, mamy dużą bardzo ilość ceramiki, jam różnego rodzaju gospodarczych, paleniska, także no, świadczy to o normalnej egzystencji ludzkiej w tamtym terenie, na osiedlach nawodnych.
9: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
8: To jeszcze tylko zahaczymy właśnie o tego archeologa, który pod wodą pracuje. No takie naprawdę połączenie, można powiedzieć, turbo, tak jak tutaj wspomniałyście MacGyver i chyba Indiana Jones w jednym, tak?
7: Tak, no jak można sobie utrudnić życie albo połączyć pasję z nauką? No właśnie, bo tak naprawdę archeologia, mamy tą archeologię w jaskiniach, mamy w lasach, tak jak ludzie żyli wszędzie, prawda? Wykorzystywali różne zasoby przyrody, terenu i tak dalej. W tym wypadku również właśnie to, co mówiłyśmy, wykorzystywali wyspy, wykorzystywali półwyspy. My nieodzownie jesteśmy związani z wodą. Albo później nauczyliśmy się kopać studnie, ale jeżeli mamy tą wodę pod nosem, to będziemy mieszkać tam, gdzie jest dobre dojście do wody, gdzie czujemy się bezpiecznie i gdzie mamy dobre miejsce do uprawy. Dlatego też właśnie często schodzimy pod wodę, ponieważ jesteśmy nieodzownie związani z wodą. W tym wypadku mówimy o osiedlach rusztowych, które mówię, są fenomenem. Osiedla nawodne, te najbardziej znane na świecie, znane są z terytorium, terytorium, może powiem Alp, to są Szwajcaria, Austria, północne Włochy, te tereny zgrupowane w ogóle pod ochroną UNESCO, oraz ze Szkocji to są kranogi budowane na jeziorach. My tutaj mamy osiedla rusztowe. Szczątki tych osiedli są w wodzie i to jest dla nas przeogromne bogactwo, jeżeli chodzi o zachowuje się organika. Także pozyskujemy nie tylko zabytki, ale przede wszystkim pozyskujemy materiał organiczny, który służy nam uzyskaniu dat, prawdziwych dat, takich jak sobie mówimy. Możemy z pobranych próbek uzyskać daty bezwzględne, kiedy tak naprawdę to było budowane, kiedy zostało ścięte drzewo i użyte do budowy, oraz przede wszystkim przez odwierty nawarstwień, które tworzą się przez to, że ludzie użytkują, drzewa pylą, zboża pylą. Mamy różnego rodzaju właśnie szczątki, które pochodzą z naturalne szczątki oraz nasze konsumpcyjne. Możemy tutaj wnioskować o tym, jaki był klimat, jaka była pogoda, jaki był poziom wody, jakie było odlesienie w tym czasie, na jaką skalę była ta antropopresja, czyli jak człowiek zmieniał środowisko, to wszystko jest widoczne w pyłkach, w analizach palinologicznych. Także to jest tak ogromna skarbnica wiedzy, że my nie tylko na podstawie zabytków, ale tych właśnie analiz specjalistycznych możemy zrekonstruować środowisko, w jakim żyli wcześniej ludzie. A żyli tak naprawdę tak trochę jak my żyjemy. My zawsze widzimy ich takich trochę prymitywnych, ale patrząc po tym, że znajdujemy naczynia, ale znajdujemy też ozdoby. Oni też lubili ładnie się ubierać, robili różnego rodzaju ozdoby, przykładają bardzo dużą wagę do pochówków. W tym czasie budowane tutaj na tym terenie są kurhany, w których znaczy był obrządek ciałopalenia, ale są budowane duże kurhany, gdzie składano urny. Także to absolutnie wiązało się z kulturą materialną, ale też i kulturą duchową bardzo, bardzo rozwiniętą. Także ja myślę, że to były naprawdę fajne aglomeracje, powiązania sieci osadniczych. Tak naprawdę mamy pecha, nie pecha, ale ta specyfika tutaj, że to nie jest tak widoczne w terenie, że nie jest taką atrakcją turystyczną widoczną, prawda? Bo widzimy kurhan, widzimy grodzisko, ale tego, co jest pod wodą, bądź tego, co jest w ziemi, na płaskim terenie, nie widzimy, jest to, że mieliśmy budownictwo drewniane. I tak naprawdę, dopóki nie wszedł beton i cegła na dużo użytek, to było budownictwo drewniane, które pozostawia po sobie tylko ślady w ziemi. I to jest ten nasz pech. Ja zawsze tak mówię studentom, mówię, wyobraźcie sobie, że budujemy z kamienia. Wyobraźcie sobie, że na tych terenach wszędzie budujemy z kamienia i teraz wyobraźcie sobie, że każda ta jama, każdy rowek posłupowy po domostwie, to stoi budynek. I to w ogóle zmienia jakby nasze spojrzenie na ówczesną sieć osadniczą. Także to nie chciałabym mówić, że gdzieś daleko w puszczy, gdzie nie wiadomo, co się działo. Nie, to wszystko było szlaki handlowe, szlaki połączone, te szlaki, które odbijają troszeczkę od szlaku, głównego szlaku bursztynowego, bo szlaki idące na Sambię. Także tu życie naprawdę też tętniło.
8: Jeszcze bardzo ważna rzecz, pani tutaj wspomniała dużo o drewnie, czyli te osiedla rusztowe to oczywiście na palach drewnianych budowane i to są taki materiał, który w wodzie właśnie doskonale zachowuje ten ślad genetyczny.
7: Tak, ja tu jeszcze chciałam sprostować, bo to jest takie często właśnie, my tutaj nie mamy palafitów, nie mamy osiedli na palach, tylko to są takie platformy, właśnie takie ruszty, dokładnie ruszty, plecionkowe, przeplatane takie jakby platformy i one palami były pod różnym kątem te pale. One nie były tak właśnie, że pale nam wystają z wody i na tym budujemy jakąś platformę, tylko to palami było wkopywane w grunt. Także one się tworzyły takie wielowarstwowe ruszty, więc my mamy taką specyfikę. Nie jest to kranok, nie jest to palafit, mamy ruszt. Ale tak, właśnie dzięki temu, że to było wszystko z materii organicznej, z drewna, więc ma szansę bardzo dobrze przechowuje się organika w takim środowisku, w środowisku beztlenowym, gdzie mamy w tym wypadku w jeziorach mamy muł, przykrywane jest to kolejnymi warstwami piachu, muł, muszelek i to powoduje właśnie środowisko beztlenowe, powoduje nam bardzo dobre zachowanie organiki, dlatego też później przy użyciu metod radiowęglowych bądź dendrochronologicznych mamy szansę na datowanie takich stanowisk i przy okazji, poprzez później takie relacje, analogie w zabytkach, możemy dzięki temu tak naprawdę datować datować mikroregiony osadnicze, w jakich one czasach funkcjonowały poprzez już analogie, prawda, w zabytkach. Także to jest naprawdę skarb.
8: Jeżeli popatrzymy na Mazury, no to tutaj dużo dzisiaj było o Bogaczewie, czyli w bardzo bliskiej odległości Giżycka, Jezioro Boczne, zdaje się. I tam naprawdę, jeśli mówimy o całym kontekście, to dzieje się sporo.
7: Dzieje się sporo. Ja przyznam, że osobiście na drugą stronę Jeziora Bocznego, tutaj na strefę wschodnią, nie przeszłam nigdy archeologicznie. Oczywiście jeździłam tam, zwiedzałam, Rydzewo? Ale tak, Rydzewo to wszystko zwiedzałam bardziej. Moi koledzy prowadzili tam badania. Ja tutaj najdalej zaszłam do do Bogaczewa, ale tak naprawdę mamy w tym regionie, w regionie Giżycka, mamy przepiękne, wczesnożelazne i później kolejna faza, ostatnia, to jest średniowieczne stanowisko w Jeziorku. Osiedle obronne w Jeziorku, w dolinie położone, trochę trudno dostępne, ale jak najbardziej tam można sobie drogą dojechać. Widowiskowe, jeżeli ktoś pragnie pięknych widoków i naprawdę takiego uczucia, że jestem gdzieś w puszczy, gdzie już nic nie ma, to bardzo polecam Jeziorko. Spotykamy tam w lasach niedaleko kurhany, aczkolwiek w tym terenie nie są one aż tak bardzo popularne. No i tu nagle pojawia nam się to osiedle nawodne w Bogaczewie. Relacji do innych stanowisk wczesnożelaznych, jakbyśmy mogli właśnie to korelować tak w czasie, nie mamy zbyt wiele w tym regionie. Także to jest jakiś taki troszeczkę nasz łącznik, tak naprawdę bym powiedziała, między tym Pojezierzem Mrągowskim, a dalej już tą strefą osadniczą Pojezierza Mazur Wschodni. Może to być też kwestia rozpoznania terenu, po prostu niewystarczającego rozpoznania terenu, ale to osiedle jest takim tutaj naszym punktem, no, dla nas niezwykle ciekawym, cały czas dostępnym, bo duża część osiedli już nie jest dostępna, jest ona albo zniszczona nieodwracalnie, albo po prostu jest zarośnięta, ponieważ one były przybrzeżne, zarastane są często przez trzcinę, później to wszystko jest proces torfienia. To jest cały czas dostępne, no i niestety, muszę powiedzieć, kocham żagle, ale to jest miejsce kotwicowiska żaglówek, więc to...
8: Czyli antropopresja, o której dzisiaj też znowu już było sporo.
7: I to ta niestety, gdzie... To naprawdę, żeglarze nie są niczemu winni, bo oni są nieświadomi. To jest popularne miejsce do cymowania łodzi i po prostu na wieczór rozrzucamy kotwicę, siedzimy sobie przy takim piknikowisku. Te szczątki cały czas są w jakiś sposób tam przez kotwicę. Nie niszczono aż tak na ogromną skalę, ale gdyby była świadomość, że coś takiego tam jest, to fajnie było, gdyby te kotwiczki sobie tam obok, wokół tego miejsca cymowały.
8: Czyli wniosek jest taki, że jeżeli o coś haczymy, to nie zawsze jest to mielizna albo kamienie, przynajmniej w przypadku Mazur.
9: Gościem magazynu Reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.
9: Ziemia potrafi mówić, woda też. Trzeba tylko wiedzieć, jak ich słuchać. Mazurskie jeziora od lat odsłaniają kolejne tajemnice. Ślady osad i konstrukcji, które przez wieki pozostawały niewidoczne dla ludzkiego oka. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Mokry temat.
9: Choć pod powierzchnią wciąż kryje się sporo zagadek, wiemy coraz więcej. Pomagają w tym nowoczesne technologie. Na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy próbują odczytać historię zapisaną w drewnie. Pewnie osadach i przedmiotach ukrytych pod wodą. Czy uda się ocalić bezcenne ślady przeszłości i dlaczego naukowcy mówią o odkryciach unikatowych w skali Europy? Ale na początek garść wiedzy dla ciekawskich. Co zrobić, gdy podczas spaceru, nurkowania albo po prostu zwykłego wypadu nad jezioro traficie na przedmiot, który wygląda na bardzo stary? Zabrać go ze sobą, zostawić? Wiecie, że takie odkrycie może zmienić wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy? Więcej na ten temat wasz i mój gość Magda Nowakowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Fajnie jest zwracać na coś takiego uwagę. Każdemu polecam, proszę się nie bać zgłaszać takich miejsc i proszę się nie bać tego, że ktoś tam powie, o nie, no przecież to jest miejsce rybackie, to są tarłowiska dla ryb. Lepiej powiedzieć, zauważyć, zgłosić, niż trzymać to sobie w tajemnicy, bo nieraz dla nas to są naprawdę bardzo cenne wskazówki, gdzie możemy coś nowego odkryć, albo też możemy weryfikować tak naprawdę, czy to stanowisko jest znane, nieznane, więc tutaj namawiam do takiej, to się nazywa nauka obywatelska, do takiej współpracy i niekoniecznie trzeba to zadzwonić na uniwersytet. Nie, wystarczy tak naprawdę.
8: I z profesorem koniecznie.
7: Tak, nie. Powiedzieć w lokalnym muzeum, poprosić o kontakty konserwatora, sołtysowi poprosić o przekazanie takiej informacji dalej. Te wszystkie organy samorządowe mają obowiązek dalej przekazania informacji, więc a to dla nas bardzo często może okazać się cenne. Nawet ciężarki do sieci, ciężarki tkackie, wykonane z kamienia, z ceramiki, często są bardzo bezcenne, a po prostu ktoś myśli, że jeżeli nie znajdzie złotego jajka, się śmieje, oczywiście chce nikogo obrażać.
8: Ale wiadomo, ale jednoznacznie kojarzymy skarb.
7: Tak, jednocześnie skarb czy zabytek widzimy. To często naprawdę uważam, że lepiej się zapytać, czy to coś jest, czy to jest tylko forma geologiczna na przykład. Musiałam ostatnio podać wycenę fragmentu tratwy, która była budowana z takich dłubanek jednopiennych, złożone, wydrążone, to powodziła ta dłubanka nie z okresu XVIII-XIX wieku. Kłoda drewna wydrążona, które później się łączyło, tworzyły tratwę. Jak można wycenić coś takiego? No nie wiem, dla mnie jest to informacja, gdzie wiem w tym momencie, że tutaj taki transport się odbywał, że była taka tradycja transportu. Daje nam to bardzo dużo informacji, ale jak to wycenić? Dla mnie jest to bezcenna informacja.
8: No właśnie, nie wszystko jest na sprzedaż.
7: Nie wszystko jest na sprzedaż, a naprawdę te źródła są dla nas bezcenne. Do tego wszystkiego jeszcze tak, to co zawsze prosimy, jeżeli coś nie ulegnie zniszczeniu, jeżeli coś jest w ziemi. Teraz mamy każdy telefon, zrobić zdjęcie jakąś. Najfajniej, jak się robi zdjęcie i na przykład coś, nie mamy zawsze tam linijki czy czegoś, żeby taką skalę położyć. Połóżmy, zegarek, but. Najfajniej to jest w ogóle to zabezpieczyć i zgłosić. Nie wyciągać, bo dla nas, słuchajcie, to co jest najważniejsze, to jest kontekst, tylko to, co jest dookoła. To, co może być dla zwyczajnych ludzi po prostu niewidoczne, to są właśnie szczątki roślinne, czy szczątki jakiejś organiki, które nam powiedzą dużo więcej, w jakim kontekście to zostało znalezione, czyli w jakich okolicznościach. Może to było w jakimś koszyku, a może obok tego są jakieś innego rodzaju zabytki, które no właśnie niekoniecznie wydają się wartościowe, albo nawet nierozpoznane przez nas, jak skorupy ceramiki, prawda? Niektórzy myślą, że to są po prostu kamienie, a to są potłuczone naczynia ceramiczne, więc bardzo namawiam takiej współpracy, bo to jest, to przynosi, a Mazury są naprawdę bardzo fajne, osadnicze, bardzo ciekawe i należy się nimi chwalić.
8: Czy jako naukowcy wracacie na Mazury? Wracacie pod wodę? Czy coś się dzieje w tym kierunku?
7: Tak, cały czas. W ogóle jest taką, mamy trochę zasadę, że nie powinniśmy nigdy do końca przykopywać stanowisk. Ta metoda taka lat trochę 80., 70., jeszcze wcześniejsza nie, ponieważ staramy się zawsze sprawdzić, zrobić podstawowe analizy, wydatować, dowiedzieć się czegoś o tym stanowisku. Natomiast proszę zobaczyć, jak bardzo szybko idzie rozwój technologii. Coś, co było dla nas jeszcze 10 lat temu niemożliwe, w tej chwili jest standardem. Choćby, nie wiem, używanie smartfonów, używanie zdjęć satelitarnych, georadarów i tak dalej. Niektóre z tych aplikacji możemy sobie wgrać wręcz na telefon i robić dokumentację. Dlatego też, jeżeli czegoś nie możemy zrobić, bądź nie mamy finansowania, zostawmy. Zostawmy, zabezpieczmy, zostawmy, zróbmy monitoring nad tym, żeby to było nieniszczone, kontrolowane, powiedzmy, ale poczekajmy. To nie jest tak, że czasy właśnie Indiana Jonesa już minęły, że wow, odkrycia, prawda? Liczy się, jakby nie ma usprawiedliwienia dla niezrobienia odpowiedniej dokumentacji. Trzeba wstrzymać badania, ale ta dokumentacja to wyciągnięcie wszystkich możliwych wniosków, jakie są możliwe z badań na stanowiskach archeologicznych, stoi zawsze na pierwszym planie. Nie spieszmy się, naprawdę. Przede wszystkim opublikujmy. Opublikujmy, promujmy, tak żeby tutaj lokalne środowisko, ale też i szerzej, wiedzieli o tym, co skrywa ta ziemia, bo edukacja jest taką naszą podstawą tak naprawdę i nie ma to, jak ludzie są dumni z miejsc, w których żyją. To jest najfajniejsze. Ale też właśnie nie rozkupujmy. To naprawdę nic nam nie da. Ja zawsze tak mówię, kiedyś taka była straszna moda przywożenia sobie amfor z różnych tam okolic Morza Śródziemnego bądź Adriatyku. Ja zawsze mówię, to jest historia jednego zabytku. Szał, mamy amforę, super, stoi w centralnym miejscu dużego pokoju. Przychodzą goście, oglądają, prawda? Za chwilę jest remont, coś, wiesz, to lepiej posłuży jako doniczka na balkonie. Idzie na balkon, zaczyna się rozsypywać, coś, ląduje w piwnicy. Kolejna przeprowadzka, coś, nie, no to jest grat zakurzony, zbiera grzyby, wszystko wyrzućmy na śmietnik. Niestety. Bardzo często takie są losy zabytków zabranych do domu.
8: Właśnie dużo jest badań jakości wody. Wiem, że to jest spora współpraca właśnie w tym kontekście właśnie z Uniwersytetem Warszawskim. A te badania archeologiczne, coś się dzieje teraz?
7: Czekamy po prostu na kolejne finansowanie. Projekt na Bogaczewie. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli nasi koledzy, czy z Torunia, czy z Warszawy uzyskują finansowania na inne badania, sonarują dna jezior, to często również przejeżdżają przy okazji, żeby zrobić coś więcej. Również mamy często takie badania krótsze, projekty studenckie. U nas dosyć prężnie na uniwersytecie działa koło naukowe badań podwodnych i bardzo często weryfikowane są miejsca jakichś znalezisk archiwalnych. Na przykład wiemy, że w jakimś jeziorze została znaleziona fibula, czyli taka broszka, zapinka z okresu rzymskiego i również takie miejsce zostało zweryfikowane, czy coś tam jest jeszcze. Więc bardzo często mamy takie krótkie projekty weryfikujące właśnie zgłaszane nam znaleziska.
9: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Czy powinniśmy tą wiedzę na temat przeszłości tego regionu, a w szczególności właśnie tych domów na Rusztach, w jakiś sposób, nie wiem, czy to dobre słowo, skomercjalizować i w jakiś inny sposób do tego podejść, zrobić z tego atrakcję turystyczną, coś, czego tak naprawdę nikt w Polsce więcej nie ma?
7: To jest nasze marzenie. To jest absolutnie nasze marzenie, tak jak to funkcjonuje i mamy wiele przykładów już przepracowanych. To jest właśnie Austria, to jest Szwajcaria, to są kranogi szkockie, gdzie oczywiście nie budujemy na stanowiskach. Na stanowiskach się nie buduje, na stanowiska się chroni. Ale właśnie na przykład Jezioro Boczne, Bogaczewo, obok mamy Giżycko, mamy Twierdzę Bojen, mamy Szlak Jezior. Gdyby taka rekonstrukcja powstała, nie musi być to rekonstrukcja tego konkretnie osiedla, ale generalnie jak to wyglądało, powstała, to tworzy kolejne centrum kulturowe. Centrum, no, gdzie może się wiązać z wystawami czasowymi, ale też z działaniami przede wszystkim dla stowarzyszeń, fundacji, dla władz lokalnych, gdzie mogą się tworzyć różnego rodzaju izby turystyczne, bądź wręcz fantastyczna działalność. Ja zawsze podziwiałam stowarzyszenia oraz fundacje, do czego są zdolni, bo z tej inicjatywy na przykład to jest takie jedno stanowisko i rekonstrukcja w Austrii, gdzie na stanowisku znaleziono naczynie, gdzie było wiadomo, że w tym naczyniu znajdowało się piwo. I proszę sobie wyobrazić, że udało się w miarę odtworzyć recepturę i wypuścili okazjonalnie jakąś tam serię piwa pradziejowego, prawda? Tak, nie namawiam nikogo do picia piwa, ale wiem że też, że działają takie grupy rekonstrukcyjne, które odtwarzają życie w dawnych czasach, odtwarzają kuchnię, odtwarzają religię w jakiś sposób, prawda? Odtwarzają obrządki. To jest naprawdę, uważam, że przyszłość dla Mazur fantastyczna. Na szlakach żeglarskich to ściąga ludzi, bo tak naprawdę zobaczmy, jak się zmieniła nasza turystyka. To już nie jest tak, że...
8: popić i zakończyć w porcie, tylko ludzie chcą zobaczyć, oczekują czegoś więcej.
7: Tak, oczekują czegoś jeszcze. Już im się trochę all inclusive znudziło, czy tam all inclusive organizowane przez siebie, prawda? Tylko chcieliby coś jeszcze. A jak już pada deszcz, czy wieje jak to Mazury, to jest przyciąganie na Mazury turystów i nie tylko turystów, bo to ośrodki edukacyjne tworzą się w ten sposób. Przez cały rok to pozwala funkcjonować społecznościom lokalnym, tak naprawdę przez cały rok informować i w ogóle no, mega współpraca wtedy z historykami, z archeologami, gdzie te wyniki badań nie trzymamy na półkach gdzieś tam w urzędach konserwatorskich, czekamy na publikację, tylko przy takiej współpracy możemy jakby na bieżąco robić właśnie jakieś wystawy czasowe, plansze, pokazywać wystawy, jak tylko byłby taka możliwość. Włączamy się w to na 100%.
8: To też tak trochę jest, że właśnie ta droga instytucjonalna, że gdzieś zarejestrować, zgłosić, to jest zawsze trochę dłuższa, nawet nie trochę, ścieżka tego, żeby pokazać coś ludziom, prawda?
7: Tak, ale właśnie to jest, mamy o tyle furtkę otwartą, że te drogi, jak to zrobić, jak to organizować, one już zostały przetarte przez naszych kolegów, tutaj głównie ze stref alpejskich. To jest takie dobre porównanie. Kranogi są jeszcze położone w trudniejszych warunkach tak naprawdę. Szkocja no, nie rozpieszcza nas ani pogodą, ani widokami, tak, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o łatwość przeżycia w terenie, no i ściąga to bardzo, bardzo wielu turystów, bardzo wielu badaczy. I pamiętajmy o tym, nie tylko archeologów, nie tylko historyków. To jest ogromne pole do popisu dla biologów, dla hydrobiologów, dla w ogóle też osób pracujących nad fauną, florą, dla edukacji w każdym zakresie, jeżeli chodzi o region. Bo też współpracujemy ściśle z biologami, współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Uniwersytetem w Olsztynie, gdzie z kolei nasi koledzy walczą o jakość, czystość wody, o przywracanie tej jakości wody sposobami często naturalnymi, właśnie nie chemicznie, że oczyścimy chemicznie jezioro, nie, absolutnie, ale właśnie na bieżąco informują, mamy taki znowu monitoring społeczny, że ludność informuje na przykład o rozprzestrzenianiu się jakiejś tam roślinności, która jest bardzo inwazyjna na jeziorach. I tak samo właśnie może być z archeologią, może być z historią, ze wszystkim. I takie centra, jak powstają przez ludzi, no, oczywiście zakręconych z różnych stron, to naprawdę mamy otwartą furtkę, teraz tylko brać przykłady i mam nadzieję, że uda się ją wprowadzać w życie takie miejsce. Giżycko jest fantastyczne.
8: No właśnie, i Giżycko, ale też teraz mi tak przyszło na myśl Węgorzewo, już tutaj dzisiaj padło Muzeum Kultury Ludowej i oczywiście pan Marek Łapo, tak, który też na swoim koncie ma mnóstwo.
7: No, Marek Łapo, będąc studentem, razem z profesorem Waldemarem Osowskim, kumplem, i oni byli w kole badań podwodnych Instytutu Archeologii w Toruniu i to oni w latach 80. 90. mieli studencki projekt weryfikacji osiedli nawodnych według map stworzonych na początku XX wieku przez badaczy Prus Wschodnich. Ich weryfikacje są dla nas bezcenne absolutnie, bo po pierwsze, tak naprawdę oni pierwsi weryfikowali, czy coś jeszcze tam jest. To było naprawdę bardzo, bardzo prekursorskie, świetne. Mało tego, zrobiona przeogromna praca, bo jeżeli oni znajdowali relikty takich osiedli, wszystko jest zadokumentowane i wszystko jest opublikowane. My wchodząc teraz na te stanowiska, po części już one nie są dostępne. Albo pozarastały przy tak ogromnej antropopresji, rozwoju rolnictwa, no i wszystko po kolei, zmiany klimatyczne i tak dalej. One bardzo często już są gdzieś pod torfami, są niedostępne, są zarośnięte trzcinami. Dlatego też one są tak bezcenne, że dopóki, jeżeli coś mamy jeszcze pod wodą, możemy to zweryfikować, możemy to odkryć. Właśnie pobranie tych prób, pobranie odwiertów, rekonstrukcja środowiska, kolejne pozyskanie danych. No właśnie, co jedli, co pili, a może jakąś kuchnię stworzymy osiedli rusztowych, prawda? Restauracja na Ruszcie na przykład.
8: No brzmi smakowicie.
7: Okres rzymski, bardzo bogato reprezentowany na całych Mazurach. Okres wędrówek ludów, no i średniowiecze. Tu się naprawdę dużo działo. To jest też strefa kontaktów. Tak jak moglibyśmy powiedzieć, że w tej chwili pozornie strefa spokoju, prawda?
8: Ale proszę, też styku.
7: I dokładnie tak było zawsze. Pozornie spokoju, ale styku. Z jednej strony wpływów wschodnich, bardzo silnych, Sambia Północ, no i oczywiście ta wielka cywilizacja brnąca tutaj z południa, ze strefy i alpejskiej i ze wszystkich tych szlaków, które były takie największe. Więc to wszystko wpływało na Mazury, to wszystko promieniowało na Mazury. Te stanowiska dają nam dużo wyobrażenia o kontaktach. Właśnie jak to funkcjonowało przez importy, ci ludzie się kontaktowali, tutaj jednak ktoś przyjeżdżał, przybywał i to jednak była taka strefa działająca. Tak jak dzisiaj. Tutaj moim zdaniem za każdym razem mamy zagadkę. Dlatego Mazury są bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o wykopaliska. Wbrew pozorom nie działa tu zbyt wielu archeologów, więc mamy dużo odkrywania, dużo do opracowania. Oczywiście wykopaliska to fajna przygoda, spędzany czas w terenie, a dodatkowo proszę Państwa, jeżeli przez 20 lat spędzało się całe wakacje na Mazurach, to nie może być nic piękniejszego.
8: I pod wodą, i w ziemi. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
9: Gościem magazynu reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
8: Wciąż nie opadły emocje po imprezie Mazury Tuning Fest 2K26. Wydarzenie zorganizowała grupa miłośników motoryzacji o wdzięcznej nazwie Motive 8. Wyjątkowe spotkanie zgromadziło właścicieli naprawdę ciekawych projektów, pasjonatów motoryzacji i wszystkich tych, którzy chcieli spędzić czas pośród niepowtarzalnych samochodów i po prostu pozytywnej atmosfery. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Co słychać w Giżu?
8: Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie przerosło ich oczekiwania, zarówno pod względem frekwencji, jak i zaangażowania uczestników. Dlatego już teraz planują dla nas kolejne motoryzacyjne emocje. Tymczasem po czasie i już w chłodnej perspektywie wydarzenie ocenia współorganizator i pomysłodawca imprezy Łukasz Gieczewski.
10: W tym roku za namową właśnie mojego bardzo dobrego znajomego zrób Mazury Tuning Fest. Ta impreza kiedyś była, nie w Giżycku, ale tutaj w miastach ościennych. Słuchaj, zrób, zobaczymy co z tego będzie. No i tak pod namową. No dobra, no to lecimy z Mazury Tuning Fest. Jak widać, frekwencja naprawdę nam dopisała. Mieliśmy 120 aut i pełen plac zapełniony, plus stały samochody na drodze zamkniętej Kopernika i jeszcze 30-40 aut nie wpuściliśmy, bo już nie mieliśmy gdzie.
8: To największa była frekwencja, odkąd organizujesz te wydarzenia?
10: Tak, wydaje mi się, że to była największa frekwencja, tak? Z uwagi na to, że mieliśmy i tak dużo wystawców, dużo osób takich oglądających, które przyszły widzów.
8: To zdrać te kulisy, jak to w ogóle wygląda od kuchni?
10: Wieczny stres.
8: Czyli też jak w przypadku chyba większości wydarzeń, które się organizuje.
10: Znaczy, to jest wieczny stres, dużo niepewności, dużo takich znaków zapytania, czy to na pewno wyjdzie, czy to na pewno ludziom się spodoba, czy oni będą chcieli przyjechać, czy coś robimy dobrze, czy to jest impreza właśnie taka duża, tak, czy ta mniejsza, to nie ma znaczenia. Zawsze jest wiele znaków zapytania, wiele takiej niepewności. Później, jak już jest po tej imprezie i te komentarze pozytywne, ludzie podchodzący do nas mówiący super, zrobiliście to kawał dobrej roboty, wtedy dopiero można odetchnąć na spokojnie i wiedzieć, że się zrobiło naprawdę. naprawdę kawał dobrej roboty. Mhm.
11: Czyli po prostu takie podsumowanie, że warto było.
10: Dokładnie, że warto było. Czy jest, są jakieś tam problematyczne? Oczywiście, że są problematyczne. No, przede wszystkim problemem jest zgrać to wszystko. Zgrać tych ludzi, zgrać miejsce, czas. Wiadomo, dużo jest takich no, papierologii, żeby to wszystko do każdego wysłać, od każdego mieć zgodę, żeby z każdym się jakoś konkretnie dogadać. No, to są ludzie, no wiadomo, z ludźmi czasami jest trudno się porozumieć, natomiast tu mamy akurat w Giżycku bardzo przychylne władze, bardzo przychylnych partnerów, którzy byli razem z nami, więc z tego się bardzo cieszę i, no, i działamy, dlatego działamy dalej.
8: Na coraz bardziej kreatywne pomysły, co by tu zrobić, wpada wasza ekipa.
11: Dużo tam się dzieje po prostu.
10: Znaczy tak, dużo się dzieje z uwagi na to, że mamy to wsparcie. Są osoby, które faktycznie chcą wyjść do nas, pomóc nam. Są to głównie służby, tak, które tutaj z nami współpracują, czy to policja, czy to straż pożarna, czy to nawet medycy. Więc to oni tutaj też wychodzą do nas, władze miasta również. Są też pojedyncze, takie malutkie firmy, które też chcą się pokazać. Bo to też jest ważne, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, którzy faktycznie gdzieś tam robią dobrą robotę, a nie są w stanie przebić się tak jakby do większej publiki, tak do większych rzeszy ludzi, żeby sprzedać swoje na przykład jakieś tam wyroby czy coś. To też jest dla nich promocja. My działamy na zasadzie promocji. Działamy na zasadzie współpracy barterowej czasami nawet, tak, żeby po prostu jedni drugim pomagamy.
8: Robiłam materiał właśnie ze zlotu, natomiast jeszcze tak nie poznałam tych wyników. Opowiadaj trochę, kto wygrał, w jakich kategoriach i czy ten właściciel Kary Limbo uwierzył, że ma niżej posadowiony ten samochód niż w rzeczywistości. Jak to wygląda?
10: No, jeśli chodzi o konkurencję, tak, to zawsze jest dużo adrenaliny, dużo emocji. Pierwsza główna nagroda, która została ufundowana przez Autoidea Mercedes-Benz Olsztyn, to był samochód na weekend. Wygrała go tutaj właśnie Giżyczanka, dziewczyna o imieniu Hania, swoim Dodge'em, więc miała bardzo dużo głosów. Niewiele,

0: No dobra, ale zielony też pewnie ktoś już tam sobie uruchomił wyobraźnię i pamięć i też pewnie ciepłe wspomnienia.
1: No tak, tak. Podejrzewam, że tak, choć śmiesznie też było, bo była karteczka na polonezie zagłosuj na mnie, dostaniesz cukierka, więc...
0: Czyli przekupstwo.
1: Czyli było przekupstwo, tak, kupno głosów. Natomiast fajnie było, fajna atmosfera była dzięki właśnie tym, że ludzie bardzo chętnie głosowali na te samochody. To mieliśmy tak, rzut oponą, no to tam są zawsze duże emocje, tam zawsze każdy konkuruje, zwłaszcza, że ta konkurencja, ten konkurs był otwarty dla wszystkich. To nie tylko dla osób, które były na zlocie, wystawiały się, ale też widzów, którzy przechodzili, tak?
0: No dobra, to znowu uruchamiamy wyobraźnię. Oponą od czego? Jaki tam, ile tam cali, tak? To się, w czym się mierzy oponę? W calach. Ile cali i jaki jest rekord? O tak.
1: To tak, mężczyźni, bo były dwie kategorie, kobieta, mężczyzna. Mężczyźni rzucali oponą od Dodge'a Vipera, to było 335 chyba na 35 na 20. 20 cali miała opona, więc to był kawał opony. Ja ledwo ją podnosiłem, ona była naprawdę bardzo ciężka. Natomiast kobietki rzucały troszeczkę mniejszą, lżejszą oponą. Rekord u mężczyzn to było chyba 10 metrów. Rzut kobiet było chyba 7, dokładnie teraz już nie pamiętam, bo te cyferki mi uciekły. Natomiast no, trzeba byłoby mieć parę w łapach, żeby to po prostu rzucić. Nie?
0: Ciężar konkretny.
1: Bardzo konkretny ciężar. Tam nie było taryfy ulgowej, tam po prostu trzeba było się wykazać siłą, ogromną siłą i przede wszystkim techniką, bo ta technika też miała znaczenie. Więc tak, i też nie podchodzimy do tego tak bardzo poważnie, bo też jesteśmy troszeczkę niepoważnymi ludźmi, bo mamy różne dziwne pomysły.
0: No wiesz, no to nie jest dyscyplina olimpijska, rzut oponą od nie wiem, od czego, od Mustanga, tak?
1: No od Dodge'a na przykład.
0: No,
1: ale też lubimy tak jakby powodować uśmiech na twarzach ludzi, kiedy wręczamy nasze puchary. Tytuły na pucharach za właśnie rzut oponą to był królowa gumy i król gumy, także...
0: No, gumy można na przykład palić, to w nomenklaturze to...
1: Tak,
0: to,
1: dokładnie, to... dokładnie. Tu chodziło przede wszystkim o sprawy motoryzacyjne. Więc tak, lubimy też widzieć, jak troszeczkę zakłopotanie ludzi, którzy wchodzą na scenę i odbierają nasze nagrody, także, także tak podobnie było na przykład z Carlimbo, też wygrała Mazda MX-5, zwana też Mazdą Miata. I też tytuł był na przykład niżej nie godzina już nie zejdziesz, na przykład.
0: Czyli można.
1: Tak,
0: można,
1: tak,
0: można
1: tak.
0: To
1: tak.
0: Połączyć.
1: Można.
0: Na chwilę jeszcze pogadamy o tej wyobraźni i dziecięcej wyobraźni, bo było właśnie o dorosłych, którzy bawili się, poważni ludzie bawili się w niepoważne konkurencje i wychodziły z tego całkiem poważne nagrody, a teraz o dzieciakach, które te swoje wymarzone auto rysowały. Jaką wizję mają tego swojego wymarzonego auta? Czy to jest taki, powiedzmy, futuryzm, że nie wiem, że już ma lata, już nie ma kół? Jak to wygląda?
1: Nie.
0: To dalej na kołach.
1: Dalej są samochody na kołach. To są bardzo takie, co nas zdziwiło, bardzo takie realne i przyziemne rzeczy. Czasami to są samochody, które już dziecko ma, tak, w rodzinie gdzieś i na przykład wygrała główną nagrodę, wygrała dziewczynka, która napisała, że jej wymarzonym autem jest Toyota, którą już ma. Więc podejrzewam, że rodzice mają już ten samochód, ona go widziała i chciałaby, jak dorośnie, już też mieć takie autko. Serca, tak dużo serca, jak właśnie pasjonaci tej motoryzacji, którzy wkładają serce w swoje auta, w swój tuning. Więc to nas urzekło i właśnie dzięki temu otrzymała tą nagrodę. A oprócz tego, że były te konkursy, konkurs dla dzieci, daliśmy też dzieciom troszeczkę takiej wolności na zlocie, gdzie mieliśmy samochód, który dzieci mogły legalnie sobie malować.
0: Tam... O właśnie, nie róbcie tego w domu, to jest właśnie koszmar chyba każdego rodzica, ale jednocześnie I love you daddy, nie wiem, czy kojarzysz tego mema?
1: Tak, kojarzę, tak.
0: Narysowane śrubokrętem po karoserii, nie róbcie tego w domu, natomiast tutaj może nie śrubokręt, ale właśnie mazaki też widziałam, super zabawa.
1: Tak, mazaki, farby, wszelkiego rodzaju pisadła wchodziły w grę i dzieci mogły naprawdę pokazać swoją twórczość na tym aucie. czasami jest to naprawdę fajne, tak, popatrzeć, co dzieci mają w swoich główkach, co tam sobie myślą, jak one to widzą, te wszystkie kolory, no.
2: To jest magazyn reporterów, a na antenie Łukasz Gieczewski,
0: organizator Mazur.

0: Rytunik Fest znalazł na to przestrzeń i to jest bardzo ważne, że bawią się i starsi, i ci najmłodsi. I dlatego pomysł powróci i to całkiem niedługo, bo będziemy musieli tylko czekać całe wakacje i po wakacjach znów coś przed nami.
1: Tak, serdecznie już zapraszam właśnie w dniu dzisiejszym na kolejną imprezę, która odbędzie się we wrześniu. Nie chcę na razie jeszcze konkretnie zdradzać, gdzie to będzie, ale na pewno będzie to nad wodą. Chcemy wrócić nad wodę, chcemy zostawić troszeczkę miejsca, tak żeby można było zgromadzić większą rzeszę ludzi, tak? Chcielibyśmy otworzyć się jeszcze bardziej z uwagi na to, że Plac Piłsudskiego w Giżycku daje nam ograniczone możliwości i możemy tam wpuścić tylko niewiele samochodów, tak jak tutaj akurat było podczas tej imprezy, tylko 120 aut. Chcemy się otworzyć na większą liczbę osób, zorganizować jeszcze większe show, więcej atrakcji połączonych. Nawet takim moim pomysłem jest, żeby zrobić też koncert. Jeszcze nie wiem kogo, jeszcze nie mamy planów. Natomiast tak, jeszcze jedna sprawa, będzie to w gminie. Nie będzie to tutaj w mieście, tylko będzie to w gminie. Więc chcemy tutaj już właśnie tak jakby zaangażować do tego gminę. Gmina już wstępnie po rozmowach, jesteśmy z gminą wstępnie po rozmowach. Mamy wsparcie gminy, z czego bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że wójt się na to zgodził. No i będziemy ruszać, tak? Wrzesień, także czekajcie na informacje. Tutaj zapraszam Was też już serdecznie do Giżycka. Czekajcie na informacje. I jeszcze mogę zdradzić, że będzie to połowa września. Zapraszam Was tutaj bardzo serdecznie. Na naszych socialach możecie też obserwować wszystko, co się dzieje.
0: To powiedz, co wpisać.
1: Ciężko jest nas wyszukać ostatnio, bo Facebook nie działa na naszą korzyść, więc spróbujcie wpisać w wyszukiwarce Stowarzyszenie Motivate. Motyw 8. Pierwsze, co powinno Wam się wyświetlić, to ostatnia impreza, czyli Mazury Tuning Fest. I klikajcie po prostu w link, szukajcie naszej strony, klikajcie, polubiajcie naszą stronę. Bardzo nam to pomoże trafić do większej rzeszy ludzi. Sami też gdzieś tam umieszczamy informacje. Także Stowarzyszenie Motivate. Działamy. Kolejna impreza, połowa września, gmina Giżycko. No i cóż, czekajcie na wydarzenie. No, na pewno będzie warto, bo mam dużo różnych pomysłów, czasami takich bardzo odrealnionych, ale będę starał się je realizować. Nie chcę, żeby to była taka sztampowa impreza, że zawsze jest to samo. Mhm. Chcę coś innego, chcę gdzieś ludzi też troszeczkę zaskoczyć, wyjść do szerszego grona tych ludzi, tak? Gdzieś dotrzeć dalej, tak? Żeby wiedzieli, że na Mazurach też można robić dobre imprezy motoryzacyjne, nie tylko na przykład Wrocław, czy gdzieś Warszawa, czy Kołobrzeg.
0: A powiedz, zdarzało się, że gdzieś tam właśnie wyjeżdżałeś, żeby w takich zlotach albo w takich jakichś targach brać udział?
1: Tak, ja bardzo często wyjeżdżam i z tego właśnie wzięło się to, że poznałem tych moich znajomych, którzy mnie bardzo wspierają, tak? Są to osoby z Łomży, z Ostrołęki, z Białegostoku, więc oni bardzo mnie wspierają przy tym i tak jakby no, dają ten impuls do tego, żeby działać, tak? Bo wiem, że oni mi w tym pomogą, przyjadą, tak? Tak jakby nie oczekując nic, tylko po prostu czysta pomoc. Zresztą ja też tak jeżdżę. Ja też tak jeżdżę do ludzi, też pomagam. Jeżdżę po całej Polsce. Ostatnio nawet zdarzyło mi się z dnia na dzień wsiąść w samochód i pojechać do Żnina na zlot Mustangu.
0: Warto się spotkać. Będzie najprawdopodobniej w połowie września. To był Łukasz Gieczewski, grupa Motivate i organizator Mazury Tuning Fest. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Motoryzacja zbliża.
1: Znaczy my jesteśmy pozytywnie zakręceni. Ja tutaj nie ma normalnych ludzi, którzy by pchali...
0: A Łukasz, ile wyciskasz oponą?
1: Ja nie rzucałem.
0: Nie rzucałeś?
1: Okazji. Nie. Ja jestem za słaby w te klocki.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Mówi się, że pośpiech jest złym doradcą. I chyba każdy z nas zna przynajmniej jedną historię, która to potwierdza. Na przykład ktoś chciał wyjąć blachę z piekarnika i zapomniał o rękawicy. Ktoś inny podczas letniego wypoczynku dał się ponieść chwili i wskoczył do zimnej wody bez zastanowienia. Naprawdę, wystarczy moment nieuwagi, rutyna albo przekonanie, że przecież nic się nie stanie, a jednak wypadki zdarzają się każdemu. I nikt z nas nie jest od nich całkowicie wolny. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
2: Blisko ludzi.
0: Dziś pogadamy o tym, dlaczego ważna jest chwila refleksji, zdrowy rozsądek i odpoczynek. Tylko jak znaleźć czas na odpoczynek w przypadku rolników, kiedy obowiązków naprawdę nie ubywa, a pogoda, sami zresztą wiecie, dyktuje własne warunki. To pytanie szczególnie aktualne właśnie dla tej branży, która wchodzi w jeden z najbardziej intensywnych okresów w roku. Przedstawiciele KRUS apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Statystyki dokładnie pokazują, że około 1/4 najpoważniejszych wypadków w rolnictwie ma właśnie miejsce podczas żniw. Tylko w ubiegłym roku na terenie powiatu giżyckiego odnotowano aż 22 wypadki rolnicze. Najczęściej są to potknięcia, upadki, przygniecenia czy urazy spowodowane przez zwierzęta albo maszyny. O tym, jak nie dać się rutynie, dlaczego zmęczenie bywa równie niebezpieczne jak niesprawny sprzęt, jak zadbać o bezpieczeństwo w gorącym okresie prac polowych, za chwilę porozmawiam z Waszym i moim gościem.
3: Dzień dobry, Agnieszka Wasaczonek, zastępca dyrektora oddziału regionalnego KRUS w Olsztynie.
0: I dziś będziemy rozmawiać na temat bieżącej sytuacji bezpieczeństwa tak naprawdę rolników, bo jak KRUS to bezpieczeństwo, a w zasadzie tak jak przed chwilą też mieliśmy okazję porozmawiać, im mniej nieprzyjemnych sytuacji zdarza się w rolnictwie, tym dla KRUS-u i dla wszystkich użytkowników systemu lepiej. Ale może na początek chciałabym, żeby Pani odpowiedziała mi na pytanie, kiedy najczęściej w ogóle te wypadki się zdarzają? Może są po prostu takie miesiące? Jak to wygląda?
3: Najwięcej wypadków odnotowuje się oczywiście w okresie intensywnych prac polowych, szczególnie podczas żniw i zbiorów letnich, czyli tak naprawdę najczęściej od miesiąca czerwca do września. Według też danych KRUS-u około 25% wszystkich poszkodowanych w gospodarstwach rolnych ulega wypadkom właśnie w czasie żniw. W tym okresie występuje pośpiech, długi też czas pracy, zmęczenie oraz zwiększone wykorzystywanie maszyn rolniczych.
0: Jakie są to zdarzenia?
3: No tutaj możemy wyszczególnić najczęściej, to są oczywiście złamania kończyn, skręcenia i zwichnięcia, urazy też kręgosłupa, stłuczenia, rany cięte i szarpane. No do najmniej przyjemnych oczywiście to amputacje palców lub kończyn przy maszynach rolniczych oraz urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie. Największą grupą stanowią urazy wynikające też z upadków. Ponad połowa wszystkich odszkodowań wypłacanych przez KRUS dotyczy właśnie takich zdarzeń.
0: Czyli tak naprawdę już pomijając fakt, że dzieją się one w gospodarstwach, coś co może potencjalnie spotkać każdego z nas bez względu na wiek i okoliczności, tak? To są te najzwyczajniej w świecie upadki.
3: Dokładnie tak. Mhm.
0: Jakie działania profilaktyczne Państwo prowadzą, żeby tych zdarzeń było mniej, albo żeby po prostu informować, jak tych zdarzeń skutecznie unikać, jak to wygląda?
3: KRUS jest zaangażowany w prowadzenie działalności prewencyjnej. Są to przede wszystkim szkolenia dla rolników, kursy dotyczące bezpiecznego gospodarstwa rolnego, pokazy bezpiecznej obsługi maszyn, kampanie informacyjne podczas targów i dożynek, kampanie też promujące ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawów. Bezpiecznie z niebezpiecznymi też substancjami. Jest to taka akcja profilaktyczna, która dotyczy prawidłowego stosowania, jak i też przechowywania i transportu środków ochrony roślin, nawozu, paliw i innych substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Obecnie KRUS prowadzi też kilka ogólnopolskich kampanii prewencyjnych, których celem jest przede wszystkim ograniczenie liczby wypadków przy pracy rolniczej oraz chorób zawodowych rolników. Działania te realizowane są w ramach projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś. I takie najważniejsze aktualne kampanie prewencyjne KRUS to przede wszystkim Dobrostan Rolnika. Jest to taka najmłodsza kampania KRUS-u skupiająca się przede wszystkim na zdrowiu fizycznym i psychicznym rolników. Promuje ona profilaktykę chorób cywilizacyjnych, odpoczynek, właściwą regenerację oraz dbanie o kondycję psychiczną. Kolejną taką kampanią to jest Rola rolnika by upadku unikał. Kampania dotycząca zapobiegania upadkom, które nadal stanowią największą grupę wypadków w gospodarstwach rolnych. Następne to jest mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz. Kampania skierowana jest głównie do użytkowników maszyn i urządzeń rolniczych. Ona przypomina o konieczności stosowania osłon, wyłączania napędu podczas napraw oraz przestrzegania zasad bezpiecznej obsługi sprzętu. Następna kampania to nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz. Kampania ta dotyczy bezpiecznej pracy ze zwierzętami gospodarskimi oraz ograniczenia ryzyka urazów związanych z ich obsługą. Kolejna taka bardzo ciekawa akcja, bardzo nam bliska w obecnym czasie, to Rolniku nie daj się kleszczom, program poświęcony profilaktyce chorób odkleszczowych, bardzo ważna. Dotyczy ona przede wszystkim boreliozy i odkleszczowego zapalenia mózgu. Kampania ta przypomina o odpowiednim ubiorze, stosowaniu odpowiednich preparatów ochronnych i kontroli ciała po pracy w terenie. Kości stawy, też rolnika sprawy. Kampania promuje ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawu.
0: Czy to się przekłada na wyniki? Czy liczba tych wypadków rośnie, maleje? Jak to wygląda na przestrzeni właśnie chociażby tych bieżącego, ale też ostatnich lat?
3: Biorąc pod uwagę rok 2025, jak i obecny, możemy stwierdzić, że poprzez działania prewencyjne faktycznie wypadki maleją. W oddziale terenowym Giżycko w 2025 roku zanotowaliśmy 22 wypadki. W 2026 mamy na obecną chwilę 16 zgłoszonych. W oddziale terenowym Rągowo mamy w 2025 roku zgłoszonych 20 wypadków. W 2026 8, więc widzimy już tutaj znaczny spadek. Ostróda w 2025 10 wypadków, w 2026 jeden wypadek, więc jest imponujący tutaj spadek. W oddziale terenowym Iława w 2025 23 wypadki zgłoszone, w 2026 6 wypadków, natomiast tutaj w oddziale w Olsztynie mamy 22 wypadki zgłoszone w roku 2025, zaś w 2026 11 wypadków. Rezygnacja też tutaj była jednej osoby ze zgłoszonego wypadku, czyli tak naprawdę mam zgłoszonych 10.
0: I też widzę, że dysponuje Pani takimi informacjami bardzo szczegółowymi, jeżeli chodzi o w zasadzie dwa takie kluczowe powiaty, przynajmniej jeżeli chodzi o nasz region, to jest Giżycko i Węgorzewo. Jak tutaj wypada, co tutaj najczęściej zawiodło, maszyna, człowiek, a może jakieś inne okoliczności? Jak wygląda ten podział?
3: Więc tutaj w gminie Giżycko faktycznie w 2025 roku odnotowaliśmy narowistość i agresję zwierząt, która nie wynikała z ich fizjologii. Następnie też niewłaściwe usytuowanie urządzeń, maszyn i narzędzi na stanowisku pracy rolnika. W 2026 roku odnotowaliśmy niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia, nieprawidłowo skonstruowane drabiny, podesty i rusztowania, nieodpowiedni też brak zabezpieczeń przed przechyleniem i osunięciem oraz zły stan i rozstaw szczebli. Dodatkowo był też zły stan nawierzchni, były one nierówne, śliskie i grząskie. W gminie Węgorzewo natomiast w 2025 roku odnotowaliśmy zły stan nawierzchni, czyli nierówne, śliskie i grzęskie. Były te nawierzchnie, nieużywanie odpowiedniego też obuwia roboczego, wykonywanie pracy w niepełnej obsadzie osobowej, czyli nie było dwóch osób, następnie niedostosowanie do rodzaju prowadzonej produkcji i stosowanej technologii produkcji, następnie też przechodzenie lub też przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych lub w strefie potencjalnego zagrożenia. W 2026 roku natomiast odnotowaliśmy przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych lub w strefie zagrożenia. Kolejno nieodpowiednie przejścia i dojścia, zastawione, wystające też elementy, niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi bądź też środków i przedmiotów w pracy, narowistość i agresja zwierząt nie wynikające z ich fizjologii.
0: Czy są takie historie albo sytuacje, które szczególnie zapadają w pamięć i pokazują, jak ważna jest profilaktyka?
3: Tak, najbardziej tak naprawdę zapadają nam w pamięci te sytuacje, w których do tragedii dochodzi podczas wykonywania pozornie prostych, codziennych czynności. Często są to zdarzenia, które rolnicy wykonywali setki razy wcześniej i dlatego też tracili czujność, weszła tutaj rutyna. Pamiętamy też o przypadkach, gdy ktoś chciał jedynie na chwilę oczyścić na przykład pracującą maszynę z zatoru bez wyłączania napędu. Niestety kończyło się to bardzo ciężkimi obrażeniami dłoni lub nawet utratą tej kończyny. Zdarzały się też upadki z drabin podczas drobnych napraw w gospodarstwie, czy też urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie podczas rutynowych wykonywanych prac. To właśnie takie sytuacje pokazują, że profilaktyka nie polega na skomplikowanych działaniach. Często tak naprawdę wystarczy zatrzymać maszynę, założyć odpowiednie środki ochrony lub poświęcić te kilka minut na ocenę ryzyka. Te kilka minut może zadecydować o naszym zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego nieustannie przypominamy, że bezpieczeństwo zaczyna się od codziennych nawyków i odpowiedzialnych decyzji. I o to apelujemy. Wiele zdarzeń wynika tutaj z braku osłon na maszynach, używania uszkodzonych drabin, śliskich i nierównych nawierzchni, które pokazują właśnie nam tutaj między innymi też statystyki, nieodpowiedniego stosowania obuwia i takiego pośpiechu, ale też i niewłaściwego obchodzenia się ze zwierzętami. Są to zagrożenia, które często można wyeliminować takim niewielkim kosztem lub przede wszystkim zmianą organizacji pracy.
0: Co najczęściej Państwa zaskakuje podczas wizyty w gospodarstwach?
3: No tutaj spotykamy się właśnie z takim lekceważeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, braku też osłon na wałach przegubowo-teleskopowych, prowizorycznych instalacji elektrycznych, zły stan ciągów komunikacyjnych, pozostawianie też i narzędzi i maszyn w miejscach stwarzających potencjalne zagrożenia, ale też i wykonywanie prac przez osoby starsze pomimo ich ograniczeń zdrowotnych. Często też spotykane są również sytuacje, w których rolnicy przyzwyczajają się do istniejących zagrożeń i tak naprawdę przestają je zauważać. Przewożenie też osób w miejscach do tego nieprzeznaczonych, brak też stosowania środków ochrony indywidualnej, ta praca w pośpiechu i też przemęczeniu, wchodzenie na wysokość bez odpowiednich zabezpieczeń, pozostawianie dzieci w pobliżu pracujących maszyn.
0: Co ważne, warto też zwrócić uwagę na to, że nie wiem, czy czasy się zmieniają, czy ludzie bardziej właśnie myślą o swoim bezpieczeństwie, jak się o nie zatroszczyć. Liczba wypadków maleje, co jest bardzo dobrą informacją.
3: Tak, uważam, że przede wszystkim też te działania prewencyjne KRUS-u mają ogromne znaczenie, ponieważ ta świadomość rolników znacząco wzrasta. To daje też takie długoterminowe liczby wypadków, które wskazują, że one wyraźnie maleją. Według KRUS-u w ciągu ostatnich 30 lat liczba zgłoszonych wypadków spadła o ponad 80%. To jest bardzo duży wskaźnik, pozytywny wskaźnik. W samym 2024 roku zgłoszono 9930 wypadków, czyli o 7,3% mniej niż rok ubiegły. Mimo poprawy statystyk nadal dochodzi do wielu poważnych zdarzeń, szczególnie związanych z maszynami i transportem, ale tutaj w tym zakresie również podejmujemy szereg działań prewencyjnych.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
4: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
4: A flat white?
1: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
8: Jak wygląda rozwielitka, jak kijanka, a jak larwa chrząszcza? Odpowiedzi na te i inne pytania znalazły przedszkolaki z Giżyckiej Czwórki. Tym razem grupa szósta zaliczyła wyjazd do Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji o wdzięcznej nazwie KUMAK w Urwitaucie. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
6: Wycieczka z przewodnikiem.
8: Tam najmłodsi przekonali się, że komary, o dziwo, to bardzo pożyteczne owady.
9: Ja wiem, że większość osób nie kocha komarów, ale właśnie na tej wystawie będziemy mogli się dowiedzieć, jak ważne komary są dla całego środowiska i jeśli zabraknie komarów kiedyś, to może my będziemy się cieszyć, że nas coś nie gryzie, ale tak naprawdę wiele zwierząt ucierpi, ponieważ komar jest bardzo ważnym elementem pokarmu.
8: W tym wydaniu pogadamy też trochę o przygotowaniach do imprezy, która już 27 czerwca na Wyspie Giżyckiej.
10: Inicjatorem wydarzenia jest Waterpark Bojen, Twierdza Bojen oraz Park Linowy Wiewióra. I co tam będzie się działo? W ten dzień od wczesnych godzin porannych będziecie mogli odwiedzić właśnie te trzy miejsca, gdzie będą czekać różnego typu stoiska gastronomiczne, kreatywne, zabawy, animacje dla całych rodzin. I tak jak powiedziałaś, odkryjemy tę Wyspę Giżycką na nowo, gdzie i mamy nadzieję, że ona też zyska taką nową tożsamość i wydarzenie będzie cykliczne.
8: Ale na początek wracamy do KUMAKa w Urwitaucie. Miejsce jest wyjątkowe i jedyne takie w Europie. Jednak więcej na ten temat kierownik Grzegorz Górecki.
9: Jak często bywa z takimi inwestycjami, trochę rodziła się w bólach. Pomysł rozszerzenia oferty stacji terenowej, która tak naprawdę w tym miejscu już jest od prawie 50 lat. Uniwersytet Warszawski ma tam stację terenową. Właśnie zrodziła się gdzieś około 15 lat temu, kiedy zaczęliśmy coraz bardziej rozwijać zajęcia edukacyjne dla szkół średnich i podstawowych. Nie tylko zajęcia dydaktyczne, które były wcześniej dla studentów i razem z gminą Mikołajki i wtedy Stowarzyszeniem Gmin Wielkich Jezior Mazurskich uznaliśmy, że to jest dobre miejsce, a my mamy jakby zaplecze merytoryczne, żeby rozszerzyć tą ofertę właśnie bardziej w kierunku edukacji nieformalnej, właśnie do grup nie tylko studenckich, ale właśnie u szkół średnich, podstawowych, czy nawet grup stowarzyszeniowych i tego typu osób.
11: Czy podczas realizacji tej inwestycji pojawiały się jakieś komplikacje?
9: Tak jak mówię, pomysł powstał 10 lat temu, sama już realizacja projektu to jest od 2019 roku. Wcześniej też, jak w naszych warunkach dość często bywa, dość dużo trzeba było załatwić pozwoleń administracyjnych, które to trwały. Sama inwestycja jest, choć jest na terenie stacji terenowej, tak jak wspomniałem wcześniej, która się jest w tym miejscu od 50 lat, to jednak są to dwa nowe budynki w otoczeniu rezerwatu przyrody Jezioro Łuknajno na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego i na terenie Natura 2000, więc zaplanowanie takiej inwestycji i zdobycie wszystkich zezwoleń zajęło, ponieważ bardzo starannie się przygotowaliśmy do tego, bo nie tylko to, co się dzieje, będzie się działo w tym nowym centrum, jest dla nas ważne, ale chcieliśmy, żeby sama inwestycja i sam obiekt był również takim obiektem, bym powiedział, wzorcowym dla obiektów, które powstają w cennych rejonach przyrodniczych.
8: Jaka jest najważniejsza funkcja centrum?
9: Miała być ochrona przyrody poprzez edukację i to jest dla nas bardzo ważny element. Edukacja, podkreślamy, nie jest tylko samą edukacją samą w sobie, ale dzisiaj ochrona przyrody, szczególnie na terenie Warmii i Mazur, gdzie dominuje krajobraz kulturowy, czyli taki krajobraz przekształcony przez człowieka, ale z drugiej strony na Mazurach mamy krajobraz nadal wspaniały przyrodniczo, mamy mnóstwo bardzo rzadkich i ciekawych gatunków zwierząt, cennych siedlisk, ale często te zwierzęta i siedliska są w jakiś sposób związane z krajobrazem przekształconym przez człowieka. I żeby je chronić, musimy działać tak zwaną czynną ochroną przyrody, czyli to są działania związane nie, że porzucamy samym sobie przyrodę, tylko musimy często pomagać w postaci pewnych działań związanych, na przykład jest to wypas, wykaszanie, czy w obecnych trudnych czasach klimatycznych, gdzie jest coraz mniej opadów, działania do czynnej ochrony przyrody, na przykład należy działania związane z małą retencją. I żeby to można było realizować, jest konieczna akceptacja, a wręcz często współpraca z mieszkańcami, właścicielami terenów, instytucjami takimi jak samorządy, i uznaliśmy, że bez tej edukacji i pokazywania celu tego jest jakby nie można realizować tego typu działań.
11: To jest jedyny taki obiekt na Mazurach?
9: Tego typu prawdopodobnie tak, chociaż oczywiście podobne działania prowadzi na przykład Mazurski Park Krajobrazowy, który ma też koło swojej siedziby muzeum i takie centrum edukacyjne. W innych częściach, pewnie inne parki krajobrazowe, nie znam szczegółów też, albo myślą, albo już mają tego typu placówki. W Ełku wiem, że też jest centrum edukacyjne, czyli jakby no, tego typu działania, o, Lasy Państwowe mają placówki edukacyjne, które też jakby ich głównym zadaniem jest promowanie jakby ochrony przyrody, pokazywanie tej przyrody Warmii i Mazur, chociaż nasza jest dość specyficzna, ponieważ mówi dość konkretnie o przyrodzie Mazur i chodzi o to, że to jest, skupiamy się na ekosystemach, czyli miejscach wodnych i zwierzętach wodnych. Powiem więcej, wodnych, ale tych małych oczek wodnych chcieliśmy dotrzeć blisko jakby wszystkich mieszkańców i chociaż jeziora dla mieszkańców Warmii i Mazur są takim elementem, bym powiedział, normalnym i stałym, w związku z tym chcieliśmy się skupić na tych elementach mniejszych, jakich oczkach wodnych, bagienkach, których jest mnóstwo na Mazurach i często o nich zapominamy, a są bardzo ważne.
8: Czyli głównym celem, który przyświecał powstaniu tego obiektu, jest po prostu ochrona przyrody.
9: Ochrona przyrody, oprócz tej części edukacyjnej, także projekt w projekcie była zrealizowana czynna ochrona przyrody w okolicy centrum. Dzięki współpracy z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym udało się przeprowadzić także działania związane właśnie z małą retencją, czyli zatrzymywaniem wody w tych małych zbiornikach wodnych, i ochrona przyrody przez edukację jest bardzo ważnym, tak, elementem.
8: To może jeszcze powiedzmy, jakie gatunki zwierząt, cenne gatunki zwierząt i roślin znajdują się właśnie w tym obiekcie.
9: Sam obiekt składa się z dwóch budynków. Jeden obiekt to są pracownie i zaplecze socjalne, ponieważ bardzo chcielibyśmy, żeby jak najliczniej nas odwiedzali uczniowie szkół średnich, podstawowych, które wspomniałem wcześniej. I uważamy, że zajęcia edukacyjne najlepsze są kilkudniowe, żeby poczuć tą przyrodę, żeby była możliwość wyjścia o wschodzie słońca, czy wyjścia w nocy w teren. Jest konieczne, są zajęcia, które trwają kilka dni i w okolicy można zaobserwować mnóstwo zwierząt typowych, ale także rzadkich dla Warmii Mazur, jak jeśli chodzi o w sezonie, jak ptaki rzadkie, jak rybołów czy bielik, ale zimą w okolicy stacji możemy zobaczyć tropy rysia czy wilka, więc są to dość cenne tereny. Na jeziorze Łuknajno można obserwować wiele gatunków rzadkich ptaków. Drugi obiekt, między innymi żółwia błotnego, z ryb strzeble błotne. Są to ryby, które występują właśnie często w małych zbiornikach. Na terenie Warmii Mazur są bardzo rzadkie, tylko w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego były stwierdzone, ale także skupiamy się na zwierzętach często częstych, o których wszyscy gdzieś tam słyszeli, ale nie zawsze mogą obejrzeć go z bliska. Na przykład komary, często są to modele powiększone, ale w sezonie będziemy pokazywali żywe larwy komarów, opowiadali o nich, czy płazy, których jest dużo jeszcze nadal na terenie Warmii Mazur.
8: No to jak jest z tymi komarami? Jest ich więcej czy mniej?
9: Tak, suche lata spowodowały, że jest ich coraz mniej, a właśnie chcemy pokazywać. Ja wiem, że większość osób nie kocha komarów, ale właśnie na tej wystawie będziemy mogli się dowiedzieć, jak ważne komary są dla całego środowiska i jeśli zabraknie komarów kiedyś, to może my będziemy się cieszyć, że nas coś nie gryzie, ale tak naprawdę wiele zwierząt ucierpi, ponieważ komar jest bardzo ważnym elementem pokarmu dla wielu grup zwierząt na Warmii Mazurach. Jeśli ich zabraknie, zostaną te zwierzęta po prostu bez pokarmu. Osoby, które będą bardziej zainteresowane, będą mogły spędzić cały dzień na tej wystawie, ponieważ pokazujemy dużo drobnych zwierząt, które wymagają pewnej uwagi i za zwolnienia w dzisiejszym szybkim świecie, czyli można po prostu w takim akwarium, gdzie będzie mnóstwo zwierząt bezkręgowych, spędzić i godzinę obserwując te zwierzęta, czy nawet kilka godzin. Ważnym elementem wystawy jest około 20 akwariów i terariów, gdzie będziemy przedstawiać i prezentować żywe zwierzęta. W związku z tym cała ta wystawa będzie czynna od wiosny, mniej więcej od połowy kwietnia 2024 do jesieni, ponieważ zimą po prostu te zwierzęta w naszym klimacie często albo śpią, albo w ogóle hibernują, czy są wręcz, jeśli chodzi o bezkręgowce, w postaci jaj, gdzieś tam na dnie zbiornika czekają na wiosnę.
8: W czerwcu wystawa jest czynna jedynie w weekendy, w lipcu, sierpniu i wrześniu, od czwartku do niedzieli. Szczegóły na profilu Komaka.
6: Co słychać w Giżycku?
8: Po tym, co mieliśmy okazję przed chwilą usłyszeć, hasło weekend blisko natury nabiera zupełnie nowego znaczenia. Ale jeśli chcielibyście być może trochę bliżej kultury niż natury, to też mam dla Was propozycję. Żaneta Sarnecka-Roch, Fundacja Esteat. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
8: I Giżyckie Centrum Kultury, ale dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o działaniach fundacji, bo Wyspa Giżycka w najbliższym czasie będziemy ją mogli odkryć na nowo. O co chodzi?
12: Zgadza się. Jesteśmy bardzo podekscytowani, bo po raz pierwszy w historii chyba Wyspy Giżyckiej możemy mówić o takim prawdziwym święcie tego miasta. Na rozpoczęcie wakacji 27 czerwca, Dzień Wyspy Giżyckiej, inicjatorem wydarzenia jest Waterpark Bojen, Twierdza Bojen oraz Park Linowy Wiewióra. I co tam będzie się działo? W ten dzień od wczesnych godzin porannych będziecie mogli odwiedzić właśnie te trzy miejsca, gdzie będą czekać różnego typu stoiska gastronomiczne, kreatywne, zabawy, animacje dla całych rodzin. I tak jak powiedziałaś, odkryjemy tę Wyspę Giżycką na nowo, gdzie i mamy nadzieję, że ona też zyska taką nową tożsamość i wydarzenie będzie cykliczne. My jako fundacja mamy przyjemność zaprosić sieć na kreatywne warsztaty manualne, gdzie w duchu DIY, dobrze to powiedziałam? Do it yourself, tak, tak, tutaj.
8: Zrób se sam, albo sobie.
12: Ja jestem fanką English, więc
8: Polinglish,
12: zgadza się. I będziemy tworzyć drewniane ozdoby, drewniane ramki, zakładki do książek oraz lampiony ze słoiczków. Wszystko właśnie w duchu ekologii. Będzie niespodzianka troszeczkę konkursowa, gdzie każdy jest zwycięzcą. I tak, zapraszamy na wielkie święto wyobraźni i na nasze stoisko warsztatowe. Będzie oczywiście więcej podmiotów, ale odkrywamy te karty stopniowo, że tak powiem.
8: Ten początek wakacji to jest data nieprzypadkowa, czy właśnie chcielibyście, żeby tak było, żeby właśnie w ten sposób wakacje nie tyle w Giżycku, co na Wyspie Giżyckiej się rozpoczynały?
12: Myślę, że to właśnie jest najlepszy moment, żeby ten dzień się odbył, ponieważ mamy raz. Młodzież cieszy się z zakończenia roku szkolnego, z rozpoczęcia wakacji, więc to jest takie symboliczne przejście z tego czasu pracy na czas rekreacji i wypoczynku. A gdzie? Jak nie właśnie tam, bo mamy trzy różne miejsca z różną ofertą i historyczną, i rozrywkową, obudowane również świetnymi rzeczami, świetnymi stoiskami, więc data nie jest przypadkowa, tym bardziej, że właśnie ten czerwiec, Giżycko troszeczkę budzi się do życia w sezonie. Maj oczywiście jest taką rozbiegówką, ale wiadomo, początek wakacji to jest początek wakacji i dlatego właśnie rozpoczynamy taki, miejmy nadzieję, nową tradycję na Wyspie Giżyckiej.
8: To była Żaneta Sarnecka-Roch z Fundacji Estart. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
8: Sezon kąpieliskowy właśnie wystartował, a powiat giżycki potwierdza, że jest wodną stolicą i to nie tylko regionu. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
6: Mokry temat.
8: Tego lata mieszkańcy i turyści mają do dyspozycji dokładnie 9 oficjalnych miejsc do kąpieli, w których jakość wody będzie regularnie kontrolowana. Co ciekawe, w porównaniu do innych części kraju wypadamy całkiem nieźle.
13: Szczególnie na wybrzeżu, no ta jakość jest słaba dosyć tych kąpielisk, a my mamy tutaj bardzo dobre kąpieliska. Bezpiecznie można się w nich kąpać.
8: A jakie parametry się mierzy tam?
13: My badamy zgodnie z rozporządzeniem dwa parametry, Escherichie coli i enterokoki kałowe.
8: Przez 4 najbliższe miesiące inspektorzy będą regularnie sprawdzać jakość wody. Na szczęście problemy z jej stanem nie zdarzają się często. Więcej na ten i inne tematy wasz i mój gość Sylwia Kowalewska z giżyckiego sanepidu.
14: Kolor ma zielony?
13: Taki kolor seledynowy.
14: Seledynowy.
13: Tak, więc tu u nas na jeziorze wyglądało, że jak przyszłyśmy zorientować się, czy to na pewno te sinice, no to już prawie na 100% byłyśmy pewne. Tylko jeden rzut okiem wystarczył, żeby stwierdzić, że to jest to, ponieważ cała przestrzeń kąpieliska aż gdzieś tak do około 3 metrów w głąb jeziora to była pokryta seledynowymi glonami. Naprawdę koloru takiego mocno zielonego, jaskrawego, jak seledynowa farba, to nie było żadnych co do tego wątpliwości. Im dłużej tam się przyglądałyśmy, tym bardziej było to pewne, że to jest to.
14: Teraz próbuję odszukać gdzieś, bo nie powiem, że taki kolor ma mój kalendarz, bo oczywiście w radiu nie widać, ale teraz się tak zastanawiam, do czego to porównać. Do głowy przyszedł mi Kulfon i Monika, i ta Monika, że ona jest zielona, że ona jest żabą, ale to też nie jest jak żaba zielona.
13: Tak, jak żaba zielona Monika, można tak powiedzieć, jak kiedyś były farby używane do malowania lamperii. Seledynowe.
14: Czyli to jest jeden z tych symptomów, który nas na wodzie powinien zaniepokoić. Na antenie Meloradia gość
13: Sylwia Kowalewska, kierownik sekcji komunalnej w Giżycku.
14: No i właśnie dzisiaj rozmawiamy o tych niebezpieczeństwach, a w zasadzie bezpieczeństwach, bo współpraca z giżyckim sanepidem, jeżeli jest właściciel kąpieliska, to jest pewnego rodzaju gwarancja tego, że ten wypoczynek pod tym względem, powiedzmy, epidemiologicznym będzie bezpieczny, bo państwo jako pracownicy sanitarnej stacji epidemiologicznej w Giżycku wodę badają na ilu kąpieliskach w tym roku?
13: W tym roku bez zmian w porównaniu do poprzedniego roku też mamy 9 kąpielisk zorganizowanych, utworzonych przez organizatorów w naszym powiecie. Mamy w gminie Ryn jedno kąpielisko na jeziorze Ołów, mamy w Giżycku na jeziorze Niegocin, 2 kąpieliska w gminie Kruklanki, 5 kąpielisk w gminie Giżycko, więc jest sporo tych kąpielisk, sporo pracy. I monitoring jest stały w sezonie kąpielowym, także bezpiecznie można się kąpać. My mamy to pod stałym nadzorem.
14: Jeżeli chodzi o te kąpieliska, no to wydaje mi się, że w sumie nie powinniśmy być zaskoczeni. Natomiast to jest taka fajna i miła ciekawostka. Powiat Giżycki w województwie bije rekordy kąpieliskowe.
13: Tak, mamy najwięcej kąpielisk w naszym województwie.
14: Już przed rozmową właśnie pani wspomniała, że wakacje to jest czas dla was, dla pracowników sanepidu, taki czas tej intensywnej pracy. Dlaczego? Jak to wygląda monitoring nad tymi kąpieliskami?
13: Kąpieliska są raportowane do Komisji Europejskiej, więc bardzo są wyśrubowane przepisy, jeśli chodzi o raportowanie i monitoring jakości wody w kąpieliskach. My badamy kąpieliska pod kątem mikrobiologicznym, jak również oceniamy wizualnie jezioro. Na przykład pod kątem zakwitów sinic, co jest niebagatelną tutaj rolą. W tamtym roku mieliśmy jeden epizod zakwitu sinic na jeziorze Niegocin, trwał niecałą dobę. No i tak właśnie charakterystycznie one wyglądały jak seledynowa farba rozlana na jeziorze, na całej powierzchni kąpieliska.
14: Co musi zrobić taki organizator kąpieliska, żeby państwo swoim dozorem objęli to kąpielisko?
13: Organizatorzy składają do gmin całą dokumentację. To jest też bardzo duża rola ich w tym i wkład, ogrom pracy, bardzo dużo dokumentów. My między innymi też opiniujemy jako powiatowa stacja te dokumenty. Wydajemy postanowienie, opinię przeważnie pozytywną. No i mamy wówczas zorganizowane kąpielisko, jeszcze gminy też wydają uchwały, rady gminy też opiniują te dokumenty. Więc to jest taka duża, rozległa procedura, to trwa do końca grudnia do gmin, natomiast do powiatowych stacji sanitarnych do końca lutego.
14: Skoro ta procedura jest tak długa, to dlaczego ci organizatorzy kąpielisk decydują się na tego typu właśnie współpracę? To jest gwarancja tego, że ten wypoczynek będzie po prostu bezpieczniejszy?
13: Tak, na pewno, to w głównej mierze, ponieważ dużo mamy tutaj kąpielisk, typu jak na przykład ośrodek Gwarek, AWF, baza harcerska ZHP w Rydzewie, tam są dzieci. Taki ośrodek na przykład Gwarek jest bardzo duży i to pod kątem bezpieczeństwa dla dzieci organizatorzy decydują się na utworzenie kąpieliska.
14: To jest magazyn reporterów Meloradia, na antenie gość Sylwia Kowalewska, kierownik działu higieny komunalnej w giżyckim sanepidzie. Jeszcze przejdźmy do tego jakby najbardziej czarnego scenariusza, jeżeli chodzi o wakacje, czyli ten zakwit sinic, ludzie przyjechali na Mazury albo po prostu mają urlop i wyszli się pokąpać, no i coś się dzieje, widzimy te, powiedzmy, seledynową taflę na jeziorze. Jaka jest procedura, co się wtedy dzieje, na co jako kąpiący się użytkownicy wody powinniśmy zwrócić uwagę?
13: Jeśli już ktoś zauważy coś podejrzanego, że to może wyglądać jak sinice, no to lepiej oczywiście zweryfikować i albo zadzwonić po prostu do nas, do powiatowej stacji, albo zgłosić to czy organizatorowi, czy ratownikowi i wtedy ratownicy, organizatorzy kontaktują się z nami i my natychmiast weryfikujemy, czy rzeczywiście jest to zagrożenie, czy nie, czy tylko... No bo nieraz się zdarzają pomyłki, bo niektórzy ludzie mają problem, co jest rzeczywiście uzasadnione.
14: Najczęściej mylimy sinice.
13: Najczęściej mylimy z takimi niegroźnymi glonami, jakimiś takimi w głębi jeziora są też takie rośliny po prostu wodne, więc one też pływają po powierzchni, mają liście takie po powierzchni pływające, więc drobne listki też, nieraz jest z rzęsą wodną też kojarzone. Jeśli mogę podpowiedzieć, jak to rozpoznać, to po prostu to są bardzo drobniutkie żyjątka o zabarwieniu też seledynowo-sinawym też. Natomiast w początkowej fazie kwitnienia sinice dają ten kolor taki seledynowy. Dopiero jak już rozwój ich jest dalszy, to mają już te takie sinawe zabarwienie, sinawo-seledynowe, dlatego też daje taki kolor opalizujący, więc to jest takie bardzo charakterystyczne. Czasem jest i piana, są smugi jakby rozlanej ropy. No i zapach charakterystyczny w późniejszych fazach kwitnienia, bagnisty, gnilny.
14: Niezachęcający.
13: Niezachęcający, ta woda jest gęsta, nieprzezroczysta, nie widać dna przez nią. Tak jakby normalnie wylać farbę i po prostu ciężko do tej wody wejść, bo ona odstręcza samym widokiem. Nieraz się zdarzają pomyłki, że przyjeżdżamy i no to nie są sinice, no to już wtedy mogą oddychać z ulgą, że można się kąpać, natomiast lepiej oczywiście zweryfikować, żeby nasi pracownicy to skontrolowali, niż mieć jakieś wątpliwości i się bać.
14: Jakie warunki pogodowe będą sprzyjały temu, że rzeczywiście tych sinicy można oczekiwać chociażby właśnie na szlaku Wielkich Jezior?
13: Warunki takie sprzyjające, no to do zakwitu sinic to jest przez dłuższy czas wysoka temperatura, między 25 a 30 stopni, jeśli utrzymuje się przez około tydzień i noce są ciepłe, no i jeszcze ta woda nie faluje, nie napowietrza się, no to jest duże ryzyko, że te sinice wystąpią. Nieraz jeszcze są takie wiatry wiejące do brzegu i takie zatoczki nieraz są na jeziora, że tak jest osłonięte, osłonięte i sprzyjają ku temu warunki, nieraz jeszcze z innych miejsc po prostu spychane są te sinice z wiatrem. I wtedy no przychodzi wiatr z drugiej strony i to wszystko gdzieś znowu popycha i nie ma. Więc on to się tak zdarza nieraz tak epizodycznie, że jest i w parę godzin może nie być już tych sinic.
14: Co też jest ważne, to ten portal kąpieliskowy, bo to jest naprawdę pełne i takie aktualne źródło informacji.
13: Tak, oczywiście zachęcam do korzystania z serwisu kąpieliskowego, gdzie każdy może wejść, bardzo łatwo sprawdzić jakość wody, aktualne badania wody, czy jest zakwit, czy jest woda bezpieczna. Tam jest wszystko bardzo ładnie i czytelnie opisane i zachęcam do korzystania z tego portalu.
14: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
13: Dziękuję serdecznie. Szczególnie na wybrzeżu, no ta jakość jest no, słaba dosyć tych kąpielisk, a my mamy tutaj bardzo dobre kąpieliska, więc te, które są zorganizowane, są bardzo dobre i bezpiecznie można się w nich kąpać.
14: A jakie parametry się mierzy tam, że później się wyciąga takie wnioski, że to jest naprawdę dobra jakość kąpieliska?
13: My badamy zgodnie z rozporządzeniem dwa parametry, Escherichia coli, enterokoki kałowe. Więc...
14: Boże! Na tej... Jaki łamaniec językowy, ale...
13: Troszeczkę. Więc na tej podstawie są takie specjalne percentyle. I na tej podstawie tych percentyli określamy, czy jest jakość doskonała, dobra, bardzo dobra, dostateczna, niedostateczna.
14: No i te kąpieliska, te 9 kąpielisk doskonała.
13: Tak, to jest jakoś doskonała. No bardzo jesteśmy zadowolone, że tak tutaj wszyscy dbają. No i organizator kąpieliska też prowadzi swój nadzór. To są 3 próby. Jeśli sezon kąpielowy w danym kąpielisku trwa więcej niż 8 tygodni, jeśli mniej niż 8 tygodni, to są to 2 próby z tak zwanej kontroli wewnętrznej organizatora.
14: Mali giżyczanie hucznie świętowali Dzień Dziecka. Były prezenty, lody i zabawa na Dmuchajcach. Każda ze szkół i przedszkoli ma własny pomysł na organizację imprezy. Tymczasem oddajemy głos najmłodszym.
15: Świat oczami dziecka. Ważne jest też, żeby nie pić wody z jeziora lub z innego, lub z jakichś mórz, bo tam pływają kaczki i inne stworzenia, które są no nie za bardzo czyste.
16: Jej koleżanka tak zaczęła topić, no i prawie udusiła moją mamę przez to, że się tak złapała.
14: Najmłodsi wiedzą sporo.
17: Bardzo dużo wiedzą i myślę, że dużo przypominają nam dorosłym, bo my też zapominamy pewne rzeczy podstawowe, bo człowiek chce się zrelaksować, a jednak żywioły robią swoje w tym czasie.
14: Jak będzie wyglądał świat za 100 lat?
18: Samochody będą mogły latać. Będzie stary świat. Ludzie będą latać.
19: Żeby był cały świat słodyczami.
20: I będą mogły być dinozaury.
14: A czym się między innymi zajmują strażacy?
21: Gaszeniem pożarów.
22: Ale nie tylko. Jeszcze nie tylko. Ratowaniem ludzi. Na przykład jak się zapali dom i wyciągają ich na przykład drabiną, tak?
23: Tak. Ja bym chciała dostać od mamy i taty
22: Pieska. Jeszcze dostać dwa truliczki, jednego malutkiego pieska żywego. Ja chcę cały dzień grać. A ja chcę zabawkowego konia.
0: Żywego króliczka.
2: Ja wolę dostać na dzień dziecka Lego Minecraft.
21: Ja nic bym nie chciała zostać, ale ja bym chciała, żeby mama lubiła tatę.
14: Czy pieniądze dają szczęście? Jak myślicie?
23: Dają, dlatego że jak się wrzuci do studni i pomyśli się życzenie, to może się spełnić.
24: Pieniądze dają szczęście, dlatego że można na przykład dać dla chorych.
25: Trzeba wszystkim dawać po pieniążku.
26: Nie. Bo trudniej jest dostać się do nieba.
27: W Szwecji mają jakiś festiwal i jak się wrzuca pieniądze do wody, to 1000 żółwi ubiera.
14: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
28: Jakby się pomyślało, że żeby samochód swój był cały kolorowy.
29: Na przykład ktoś sobie pomyślił, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
30: Że jutro będzie tęcza.
31: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
32: Trzeba się uśmiechać.
8: O pozytywnym myśleniu mówiły przedszkolaki z Miejskiej Czwórki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
14: Czy budka może zastąpić dziuple? Jak ptaki potrafią robić rzeczy, które wydają się niemożliwe? I czy po 10 latach konferencji ornitologicznej młody chłopak rzeczywiście zmienia się w starego dziada? Wcale sobie tego nie wymyśliłam. To takie między innymi tematy usłyszycie podczas 10. konferencji ornitologicznej, która wielkimi krokami zbliża się do Giżycka. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
6: Ludzie z zajawką.
14: Już 20 czerwca o godzinie 9:00 jubileuszowa 10. Giżycka Konferencja Ornitologiczna. Tym razem spotkamy się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Giżycku. To będzie nie tylko święto miłośników ptaków, ale też podsumowanie 5, och jak to szybko minęło, 5 lat działalności Stowarzyszenia Miłośników Mazurskiej Przyrody. A ponieważ, jak deklarują organizatorzy, jubileusz zobowiązuje, to naprawdę nie zabraknie ciekawych tematów i wyjątkowych prelegentów. Będzie m.in. o znikających krajobrazach, rehabilitacji dzikich ptaków. Prelegenci odliczają dni, miłośnicy przyrody odliczają dni, a nawet odlicza je Państwowa Szkoła Muzyczna, która najprawdopodobniej przygotuje jakiś wyjątkowy koncert, bo nie tylko ptasim śpiewem żyje konferencja ornitologiczna. Jedno jest pewne, w Giżycku 20 czerwca spotkają się ludzie, którzy o ptakach i nie tylko o ptakach potrafią gadać dosłownie godzinami i to naprawdę w wyjątkowy sposób.
33: Słyszę głos Puszczyka Uralskiego, bo to byłem bardzo zafascynowany i wręcz podekscytowany, bo to się okazuje, że to by była pierwsza obserwacja, pierwszy dowód na obecność takiego gatunku właśnie na terenie nie tylko Puszczy Boreckiej, ale całych Mazur. Dlatego, gdzie ten Puszczyk Uralski, a to kolega stały, widział mój samochód i puścił przez głośnik, żeby mi zrobić kawał. Tak?
14: Wśród prelegentów oczywiście Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda, który już dziś dzieli się z nami ciekawostkami. Na przykład pierwsza z nich jest taka, że ptaków latem raczej nie dokarmiamy. A to dlaczego, to już wasz i mój gość.
33: Te ptaki teraz mają dostęp do pożywienia i są w stanie same sobie poradzić, a tak naprawdę powinny właśnie gdzieś tam zakładać gniazda i załatwiać swoje sprawy lęgowe, żeby jakieś nowe kaczuszki przybywały, a nie tak, żeby tutaj cały czas czekać na te darmowe pożywienie. Ale widzę, że tam pojedyncze kaczki albo łabędzie jeszcze się kręcą od tych urządzeń i gdzieś tam dalej liczą na jakieś tam darmowe pożywienie, ziarno. Ale mówię, teraz odradzam dokarmianie, niech te ptaki się oduczą, niech idą na swoje, bo nie można ich tak cały czas wyręczać. Są w stanie same sobie zdobywać pożywienie, także wstrzymajmy się z tym do zimy, do czasu, kiedy rzeczywiście to jest dla nich czas trudny i kiedy nie mają wyjścia, tylko muszą korzystać z naszej pomocy. A tak niech sobie same radzą.
14: Jest w tym jakaś taka uniwersalna prawda, płynąca z mądrości matki natury.
33: Tak, dokładnie. No, no, żeby nie wyręczać, bo wiadomo, że to rozleniwia, tak jak i my nie chcemy rozleniwiać naszych dzieci, także też chcemy, żeby one szły trochę w samodzielności, jakbyśmy je cały czas wszystko im dawali pod nos.
14: Panie Krzysztofie, jeszcze wracając do konferencji, tak jak pan mówił, również i na pana prelekcje będzie można liczyć.
33: Powiem na pewno o jakichś ciekawych miejscach, o wszystkich obserwacjach najciekawszych, które miałem tutaj na terenie Giżycka, okolic najbliższych Giżycka, powiatu giżyckiego. Będę się ograniczał do tych właśnie najbliższych miejsc, żeby udowodnić, że tutaj mamy też to robić, jako każdy obserwator miłośników ma gdzie chodzić, co podziwiać, także, ale też to okraszę jakimiś swoimi ciekawymi historiami.
14: Jedna z nich, prosimy.
33: O tym na przykład, jak można zobaczyć, usłyszeć ptaka w Puszczy Boreckiej, którego nie ma, na przykład, to też jest taka możliwość. Puszcza Borecka jest bardzo ciekawa, także ma wiele gatunków ciekawych ptaków. Tutaj akurat był kolega, który miał udawać. Była taka sytuacja, że byłem na właśnie liczeniu w Puszczy Boreckiej i właśnie obserwowałem takiego też fajnego, ciekawy gatunek ptaka, jakim jest jarząbek, taki leśny kurak. Ale nagle słyszę, że z okolic tam, gdzie mniej więcej, gdzie zostawiłem samochód z drogi, słyszę głos puszczyka uralskiego. No to byłem bardzo zafascynowany i wręcz podekscytowany, bo to się okazuje, że to by była pierwsza obserwacja, pierwszy dowód na obecność takiego gatunku właśnie na terenie nie tylko Puszczy Boreckiej, ale całych Mazur. Dlatego myślę, jaka radość, słyszę puszczyka uralskiego, to jest coś niesamowitego. No i lecę do tego, zostawiłem tego jarząbka, myślę, jarząbek to jest gatunek akurat też fajny, rzadki, ale dla Puszczy Boreckiej jest dosyć pospolity, dlatego lecę szybko tutaj z tym wszystkim swoimi aparatami, lunetami, gdzie ten puszczyk uralski, a to kolega stał, widział mój samochód i puścił przez głośnik, żeby mi zrobić kawał, także można usłyszeć w Puszczy Boreckiej ptaki, których nie ma, ale będą też inne historie.

0: właśnie takie wabienie głosowe, tak jest w metodologii niektórych gatunków, żeby go jakby stwierdzić, to trzeba puścić głos, bo ten na przykład ptak się rzadko odzywa, a żeby mieć pewność, to trzeba go jakby zainspirować, gdzieś tam puścić ten głos i wtedy jak się odezwie, to mamy dowód, że ten gatunek jest. I czasami tak się obawiam nawet, że czy na przykład kilka kilometrów dalej nie ma mojego kolegi, który też robi te badania tego samego gatunku i gdzieś te głosy możemy słyszeć, odnotujemy, o, jest ten gatunek, a tak naprawdę możemy słyszeć głos z głośnika kolegi, także to też jest taka możliwość, ale się informujemy, czy ktoś jest w pobliżu, żeby uniknąć takich właśnie błędów odnotowania gatunku, który gdzieś jest puszczany z głośnika innego obserwatora, który jest w danym na przykład lesie.
1: O ptakach wiemy już z pana relacji dużo, ale przemierzając te wszystkie drogi bezdroża, lasy i polany, nie tylko ptaki, też inne gatunki zwierząt. Czy odnotował pan w ostatnim czasie jakieś nietypowe spotkania z mieszkańcami lasu?
0: Bardzo ciekawe spotkanie z borsukiem. Z borsukiem, na którego tak chciałem, jakby planowałem takie podejście, bo kolega mi cały czas namawia, że ma kilka takich znajomych już nor borsuczych, gdzie te borsuki się troszeczkę do niego przyzwyczaiły. Oczywiście z odpowiedniego dystansu, że mnie zabierze do tych nor, pod te nory, gdzie będziemy mogli sobie się spokojnie gdzieś tam usadowić w miejscu i pod wieczór poczekać, kiedy ten borsuk wyjdzie ze swojej nory. Oczywiście to trzeba o odpowiedniej porze pójść, bo są to gatunki, które charakteryzują się takim trybem życia, takim wieczorno-nocnym, także zaczynają swoją aktywność tak po zachodzie słońca albo króciutko przed i potem całą noc sobie chodzą, żerują, a nad ranem wracają do tej swojej nory. No i to też chcieliśmy tak pójść jeszcze wcześniej, wczesną wiosną, kiedy te nory są właśnie adaptowane, kiedy one się tam wprowadzają, kiedy zaczynają te swoje zasiedlenie tych nor. No ale jakoś tam się nam nie udało. Ja miałem jakieś swoje plany, kolega miał swoje, jak w zupełnie takim miejscu, gdzie w ogóle się nie spodziewałem takiego borsuka, bo byłem pod taką żwirownią niedaleko miejscowości Gawliki Wielkie. Małe, nieduże takie zarośla, kępa takich drzew, taki mini lasek, można by powiedzieć. I nagle słyszę, że idąc taką szutrówką właśnie przy tym do tego żwirowiska, po drodze mijałem tą kępę drzew, właśnie ten niewielki laseczek, była taka górka i nagle słyszę, że coś się tam szoruje w zaroślach, bardzo blisko tej drogi. No i zacząłem tak się rozglądać, i zobaczyłem tam nos takiego borsuka i patrzę, że jest całkiem niedaleko, gdzieś kilka metrów ode mnie. No i tak próbowałem mu zrobić zdjęcie, ale nie było łatwo, no bo to wszystkie te chaszcze, pokrzywy, zarośla, to jest ptak taki, który nisko chodzi kryje się w tych wszystkich zaroślach. Nie było łatwo, bo to ten ostrość nie mogła mi się ustawić, tak klepałem te zdjęcia, ale nic nie wychodziło. No i myślę, tak troszkę do niego podejdę, tak kucnąłem tam w te zarośla i tak wsadziłem swój nos, myślę, ucieknie. Chociaż to są ssaki, które
1: można stracić nos.
0: Tak sobie myślałem. To są tak naprawdę drapieżne ssaki, które jednak mają dosyć słaby wzrok, ale dobry węch. Ale myślę, no w końcu mnie wyczuje. Jestem 2 metry obok tego stworzenia, także pewnie mnie już gdzieś tam wyczuje. Ale patrzę, że on mnie wyczuwa. Ale zamiast uciekać, jednak się powinien troszkę obawiać takiego człowieka z aparatem fotograficznym, a on patrzy, że wydaje jakieś dziwne odgłosy, bulgocząco-gurguczące, jakieś gurgur, i on idzie w moim kierunku. Ale to fajnie, wyszedł mi z tych zarośli, zupełnie zacząłem mu robić.
1: Siły w nogach pan nie nabrał?
0: Ale tak na początkowo nie, ale patrzę, jest tu 2 metry obok niego, metr do mnie i cały czas gurgur. No ja w końcu skoczyłem na drugą stronę tej drogi, a on wyszedł sobie na drogę i patrzy, idzie w moim kierunku, stanął, rozejrzał się. Trochę mnie tam, nie wiem, co to miało znaczyć, czy to jakaś forma calotów, czy to forma jakiś bardziej może
1: odstraszająca.
0: Nie, trudno mi powiedzieć, bo jeszcze nie opanowałem
1: języka.
0: Język ptasi troszeczkę już mniej więcej mam pojęcie, jakie to są głosy alarmujące, jakie odstraszające, jakie tam bardziej
1: zalotne.
0: A tutaj taki język borsuków jest dla mnie zagadką, ale ustąpiłem mu miejsca, on mnie tak obejrzał troszeczkę, w ogóle się nie obawiał i zawrócił. No to ja znowu za nim, bo jeszcze myślę, takie fajne w tym krzaczkach bym jeszcze trochę zrobił zdjęcie. Kiedy on znowu się zobaczył, że ja za nim, to on znowu się obrócił i znowu gurguru i drugie podejście i znowu wychodzi. Także kilka takich zrobiliśmy sesji i w końcu on tak machnął na mnie ogonem i tak krótkim swoim ogonkiem i w końcu miał mnie dosyć i poszedł sobie, ale no rzeczywiście to było pierwsze moje takie bliskie spotkanie i nie musiałem gdzieś tam na niego czatować, tylko zupełnie przypadkowo. Także jak ktoś chodzi, jak ktoś długo gdzieś tam przemierza nasze mazurskie bezdroża, to może naprawdę przeżyć takie ciekawe spotkanie nie tylko z ptakami, ale też i z ssakami.
1: Wilki się zdarzają?
0: Myślę, że przybywa, przynajmniej ja akurat nie miałem szczęścia. Oczywiście miałem jedno takie jakieś spotkanie w Puszczy Boreckiej, ale tam wiadomo, że

0: że to jest miejsce, gdzie tych wilków jest trochę i widać ślady ich obecności na pewno, a miałem też jedno spotkanie takie dosyć zupełnie niespodziewane, ale widzę po zdjęciach i po właśnie relacjach od kolegów, że coraz częściej im się zdarza, że nawet udaje im się uwiecznić na zdjęciach, nie tylko w okolicach Giżycka, ale w ogóle w różnych miejscach, nawet niedaleko Olsztyna, także to mi się wydaje, że w całym województwie jest taka tendencja, ale też tu kolega też miał i w Pieczarkach, i w okolicach Lasu Miejskiego Giżyckiego, tylko że to są stworzenia tak czujne, tak ostrożne i tak nie chcą się rzucać, narzucać nam i rzucać nam w oczy i mają tak doskonały zmysł węchu, tak wyczuwają człowieka z dużej odległości i jednak mają taki przed człowiekiem jakby mores i nie chcą nam wchodzić w drogę, że dużo wcześniej nas wyczują niż my ich. Dlatego te spotkania są naprawdę niezwykle rzadkie i przypadkowe. Dlatego tak. Ktoś, kto zna, wie, może poznać to, czy tropy, czy właśnie odchody, może zobaczyć, to wtedy wie, że te wilki są w danym miejscu obecne i przebywają w takich miejscach, nawet nie tylko w samej puszczy, ale gdzieś już naokoło też.
1: Zdecydowanie częściej pewnie łosie, sarny, jelenie, dziki?
0: Dziki dosyć rzadko, chociaż się zdarzają, a oczywiście najczęstszym spotkaniem są spotkania z łosiami. Ludziom się to trochę podoba, że te łosie tak fajnie, takie to zjawisko nietypowe, niespotykane. Kiedyś był taki serial Przystanek Alaska, jeszcze w latach tam chyba 90, gdzie te łosie zawsze tam przechadzały się po tym małym miasteczku i to się wydawało taka historia niesamowita i taka egzotyka dla nas, tak jak północ.
1: A teraz mamy przystanek Giżycko.
0: A teraz jest przystanek Giżycko, gdzie tych łosi naprawdę się widzi mnóstwo w mieście i nie tylko już blisko gdzieś lasów, w obrzeżach, tak jak kiedyś tam w Gajewie i w okolicach Antonowa, dużo jezior, małych jeziorek, gdzie one się bardzo dobrze czują, mają te pożywienie, bo chętnie się odżywiają też tą roślinnością taką wodną, to są ich przysmaki. Nie mają w zasadzie jakichś naturalnych wrogów, bo generalnie mogą zagrozić młodym łosiom jeszcze wilki, ale to też nie jest takie proste, bo jeżeli jest opieka dorosłych, to raczej też nie bardzo. I naprawdę z takich swoich wypadów, takich dłuższych, całodziennych za ptakami, to chyba nie ma, szczególnie, że często tam na swoje obserwacje wybieram się o wczesnych godzinach porannych, to nie ma praktycznie takiego wypadu wyjazdu, żebym nie spotkał się.
1: No to już wiemy, że będzie zabawnie, naukowo i po prostu w znakomitym towarzystwie. Przypominamy, 10. konferencja ornitologiczna 20 czerwca w sali koncertowej w Giżyckiej Szkole Muzycznej. Po prostu warto przyjść, bo no, będzie można złapać tego bakcyla.
0: Zarażamy tą pasją i mam nadzieję, że to będzie lepsze niż ptasia grypa, nawet się bardziej będzie rozchodziła, że tam to będzie się cofało, a u nas będzie się rozprzestrzeniało. Zapraszamy teraz na konferencję na godzinę 9, także proszę bardzo osoby, które mają chęć jeszcze się do nas zgłosić, żeby zrobiły to przez naszego Facebooka Mazurska Przyroda.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był pan Krzysztof Pawlukoć z Stowarzyszenia Mazurska Przyroda. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Co wspólnego mają bańki mydlane i pies tropiący zaginione osoby? Całkiem sporo. A można się było o tym przekonać podczas tegorocznych wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Giżycku. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
2: Na sygnale.
1: W Ekomarinie na mieszkańców czekał festyn strażacki. Były pokazy gaszenia pożarów, nauka pierwszej pomocy, której nigdy zadość, i prezentacje pracy psów ratowniczych. Najmłodsi mogli na przykład spróbować ugasić pożar. I ta atrakcja, trzeba przyznać, cieszyła się niebywale wielką frekwencją.
3: Symulacja pożaru mieszkania. Tutaj mogą dzieci zobaczyć, jak strażacy widzą na własne oczy pożar od wewnątrz.
4: Trzymasz za rączkę, celujesz w stronę skrzynki. Po naciśnięciu gaśnika zadziała i celujesz w skrzynkę. Brawo, ugaszone.
5: Która to jest klasa?
6: Pierwsza klasa ze szkoły podstawowej numer 4 w Giżycku.
5: Jeszcze chłopcy deklaruje część, że chciałoby zostać strażakiem.
6: Ja najbardziej, tak.
1: Ciekawi jak było? posłuchajcie.
7: Jako jedyni w całym województwie mamy psy poszukiwawczo-ratownicze certyfikowane przez Państwową Straż Pożarną, więc jesteśmy tutaj z psami, jest koleżanka z psem, właśnie tutaj mamy urządzenia, które wykorzystujemy podczas pracy z psem, na przykład bańki mydlane.
1: To wielkie zaskoczenie, bańki mydlane, jak one się przydają?
7: Wygląda to jak zabawka, ale jest to jak najbardziej poważne dla nas narzędzie, mające poważne znaczenie, bo najważniejsze dla nas, dla przewodnika psa jest wiatr. Ja muszę wiedzieć, jak ten wiatr wieje, jaki jest jego kierunek, jaka jest jego siła, żeby tak zaplanować przejście przez sektor, żeby pies swoim nosem, bo pies nosem szuka osób zaginionych, tak, żeby pies tym nosem pokrył po prostu cały sektor. Dlatego ja muszę sprawdzać ten wiatr, kontrolować go na bieżąco i dostosowywać strategię przeszukania sektora.
1: Czyli nie tylko właśnie zwierzęta i ich doskonały zmysł, przede wszystkim właśnie psy, ale też technologia, która pomaga. Czasem są to banalne rozwiązania.
7: Jak najbardziej tak. Filip Gęstwicki, koordynator grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Pomoc Matanska w Klebarku Wielkim. Tutaj ważne jest szkolenie również przewodnika, żeby on wiedział, jak skutecznie wykorzystać te narzędzie, które posiada, tak, tego psa. I właśnie proste rzeczy często są najlepsze, tak? Tak tutaj właśnie mamy z tymi bańkami mydlanymi.
1: A jak to się stało? Niewielka miejscowość, OSP i takie zainteresowania właśnie akurat tym sektorem działalności straży.
7: Tak, jesteśmy z OSP w Klebarku Wielkim, gmina Purda pod Olsztynem. No i tam po prostu spotkała się grupa zapaleńców, która chciała swoją pasję do psów, do pracy z psami, połączyć też z drugą pasją, jaką jest po prostu ratownictwo i niesienie pomocy. Tam się spotkaliśmy, no już niedługo 12 lat minie, jak jesteśmy. Jesteśmy pierwszą i do tej pory jedyną grupą w województwie warmińsko-mazurskim, która dysponuje psami certyfikowanymi przez Państwową Straż Pożarną do poszukiwania osób zaginionych. No i regularnie od tego czasu pracujemy. Również poszerzamy tutaj spektrum naszych możliwości, jeżeli chodzi o zastosowanie sprzętu. Od pewnego czasu dysponujemy dronem z kamerą termowizyjną, który również pozwala uzupełniać tak naprawdę. Tak? Psa wyślemy w trudny teren, gęsty las, natomiast drona wyślemy, gdzie mamy teren otwarty, jakieś pole, łąkę albo ewentualnie jakieś mniejsze zagajniki i tam z wykorzystaniem termowizji również możemy wykorzystywać i pracować w poszukiwaniu tych osób.
1: Mają panowie i panie, pewnie też są panie? No to czy macie państwo takie miesiące bardziej wzmożonej tej pracy, jeżeli chodzi o poszukiwania, w szczególności pewnie osób?
7: Tak, tutaj no sezon grzybowy, co tu dużo mówić, jest takim...
1: Daje się wam w kość.
7: Tak, jest takim okresem, kiedy po prostu no ludzie wychodzą tak do lasu, są to też osoby starsze, są to dzieci, czyli osoby najbardziej podatne właśnie na to, żeby gdzieś odłączyć się w sposób niekontrolowany. No i po prostu rodzina wtedy traci kontakt, gdzie jest ta osoba, musi wzywać pomocy i właśnie w takich sytuacjach pomagamy my.
1: A to ciekawe, co pan mówi, bo jakiś czas temu rozmawiałam z leśnikami, mówił, a to tak nie słyszeliśmy, żeby ktoś się gubił. Czyli jednak ludzie, mimo tego, że w telefony mają GPS, że te mapy są coraz bardziej aktualne, gubią się nadal w lesie.
7: Gubią się, oczywiście tutaj działania profilaktyczne jak najbardziej są ważne, czyli właśnie jak mamy telefon, no to jesteśmy w stanie już, policja tak z BTS-ów jest w stanie mocno zawęzić obszar poszukiwań. No ale właśnie takie grupy, profile osób poszukiwanych to są przede wszystkim dzieci, osoby starsze, no ale też na przykład osoby z demencją, osoby, które no, mają problemy i na przykład chcą się targnąć na życie, tak? Więc też nieraz jest po prostu zagrożenie próby samobójczej i wtedy też jesteśmy uruchamiani do poszukiwania. Mieliśmy już takie sytuacje.
1: Co częściej, szczęśliwy czy nieszczęśliwy finał poszukiwań?
7: Z naszych doświadczeń częściej szczęśliwy, aczkolwiek też mieliśmy doświadczenia finałów nieszczęśliwych, gdzie no niestety ta próba samobójcza doszła do skutku na przykład. Albo pewna, mieliśmy sytuację, kiedy starsza pani no pokłóciwszy się z córką po prostu wyjęła baterię z telefonu i poszła w las na grzyby, teoretycznie swoje okolice, ale niestety właśnie straciła orientację, a mieszkała sama, więc informacja też przyszła stosunkowo późno. No i niestety po paru dniach gdzieś tam została odnaleziona już martwa.
1: I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, w zasadzie najważniejsza. Pies, który psy? Pies? Ile ich jest tych czworonogów?
7: Jeżeli chodzi o liczbę psów, no to się u nas zmienia. Teraz jesteśmy w takim etapie, można powiedzieć, zmiany pokoleniowej. Mamy już z tych psów, które zaczynały z nami na początku pracę, już właściwie żaden nie jest w czynnej służbie.
8: Idą na emeryturę.
7: Dokładnie
8: i co,
7: tak.
8: I co się z nimi dzieje na emeryturze?
7: Jesteśmy ochotnikami, to są nasze psy, także my je kupujemy, my je utrzymujemy, leczymy, dbamy o nie, szkolimy, robimy wszystko po prostu w ramach wolontariatu, a więc taki pies na emeryturze po prostu kontynuuje nasze życie z nami, tak, bo on cały czas żyje z nami, to nie są psy służbowe, które gdzieś tam mają swoje miejsce, to są nasze psy żyjące z nami, śpiące często z nami w łóżkach.
8: Rasy?
7: Tak bywa. Rasy różnorakie, mamy owczarki belgijskie Groenendale, mamy labradory, mieliśmy wilczaki czechosłowackie również, taka rasa nietypowa, nie kojarzona z pracą w ratownictwie, ale też mieliśmy tak naprawdę pierwszego w kraju certyfikowanego wilczaka czechosłowackiego.
8: Ile trwa cykl szkolenia takiego pieska? Czy to też zależy od rasy? Nie wiem, może od predyspozycji, czy właśnie człowieka, czy może tego czworonoga?
7: Czynników jest wiele. Jako takie minimum, nawet formalnie można powiedzieć, są te 2 lata, ponieważ pies musi mieć 24 miesiące, żeby podejść do certyfikatu, więc w regulaminie Państwowej Straży Pożarnej to mówi, ale tak naprawdę 2-3 lata trzeba i tak zakładać, że szkolenie będzie trwało. Przy czym znowu, to nie jest kurs na obsługę sprzętu, który się kończy i sprzęt się chowa tak na półkę i później się go wyciąga za miesiąc i się pracuje. To jest żywe stworzenie, więc praca trwa cały czas, dlatego też certyfikaty trzeba odnawiać co roku. Tak, więc jak ja się raz certyfikowałem, za rok musiałem certyfikat odnowić, żeby mieć uprawnienia do udziału w tych akcjach. Więc 2 treningi w tygodniu, takie stricte ratownicze, plus jakieś inne treningi, współpraca, posłuszeństwo, to jest codzienność pracy przewodnika.
8: No dzisiaj mamy ten wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, czyli tak jak strażacy po prostu muszą doskonalić, trenować swoje umiejętności na bieżąco, również te czworonogi.
7: Tak jest, nasze psy cały czas muszą być w treningu i najważniejszym aspektem tego treningu jest motywacja, bo pies nie robi tego na rozkaz, pies nie robi tego, bo wie, że musi, pies musi pracować, bo musi chcieć pracować, tak? Więc my cały czas musimy programować tego psa, żeby mu się chciało, żeby zawsze miał właśnie motywację do pracy.
8: Zdarza się, że tutaj przyjeżdżacie panowie i panie na interwencję?
7: Aż tak daleko nam się nie zdarzało jeszcze zapuszczać, aczkolwiek mieliśmy akcje nawet poza województwem. Tak? Mimo, że OSP co do zasady tak jest dedykowana do działania na obszarze gminy, no ale nasza tutaj charakterystyka naszej tutaj grupy jest taka no, unikatowa tak naprawdę, jeżeli chodzi o struktury Straży Pożarnej, więc też mamy wyjazdy dalej.
9: Starsza sekcyjna Agnieszka Siemieniuk, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie. Na tym stoisku mamy gogle do wirtualnej rzeczywistości. Dzieciaki, które przychodzą, mają szansę zobaczyć symulowanie udzielania pierwszej pomocy albo segregację poszkodowanych na podstawie obrażeń od ciężkich do najlżejszych.
8: Tak w praktyce wygląda. Jest to trudniejsze, czy w tej symulacji pani zdaniem jest to zadanie trudniejsze?
9: W zależności od okoliczności. Jeżeli mamy możliwość trenowania w sali konferencyjnej w komfortowych warunkach, a symulacja jest zdarzenia bardzo trudnego, wypadku bardzo ciężkiego, gdzie trzeba rzeczywiście tą swoją wiedzę no, na bieżąco sprawdzić, to obydwa rozwiązania są bardzo dobre, bo trudno zasymulować bardzo poważny wypadek masowy, żeby sprawdzić swoje umiejętności, co dla strażaków jest bardzo ważne, bo szkolimy się w najróżniejszych sytuacjach, a w naszej pracy jest to bardzo ważne, że przychodząc na służbę nie wiemy, co się wydarzy, kiedy się wydarzy, więc jesteśmy przygotowani na różne okoliczności, dlatego scenariusze przewidują różne zachowania.
8: Czyli tak naprawdę to jest sprzęt, który ułatwia Wam trening tych umiejętności.
9: Dokładnie tak. Można tutaj wgrać, my mamy oprogramowanie do udzielania pierwszej pomocy, do działań poszukiwawczo-ratowniczych, jest możliwość wgrania kolejnych, jest to nowy nabytek, więc rozwijamy się w tej dziedzinie i staramy się zrobić, żeby to wszystko działało jak najlepiej, wprowadzać nowe technologie do Straży Pożarnej i korzystać z nich.
8: Czyli przede wszystkim w tej sytuacji, zarówno w tych warunkach laboratoryjnych, jak i praca na żywym organizmie, rada podstawowa zachowanie zimnej krwi.
9: Zdecydowanie tak. Wezwać pomoc, zorientować się, co się dzieje i krok po kroku zachowaniem zasad własnego bezpieczeństwa przede wszystkim, bo najważniejszy jest żywy ratownik, więc przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo własne. Następnie staramy się jak najlepiej udzielić pierwszej pomocy osobie, która tego potrzebuje.
10: Jeszcze dr Katarzyna Karolska, Urząd Miejski Giżycko, samodzielne stanowisko do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej.
11: No i tutaj dzisiaj wojewódzkie obchody Dnia Strażaka i ze swoim stoiskiem miasto Giżycko. Dlaczego takie stoisko i co na tym stoisku znajdziemy?
10: Jesteśmy oczywiście na pół z Państwową Strażą Pożarną, akurat z Olecka. Tutaj mam kolegów strażaków. No bardzo potrzebne są te stoiska, żeby mówić o bezpieczeństwie, żeby wzmacniać naszą odporność społeczną. I rzeczywiście mam tutaj część stoiska swojego, gdzie mogę pokazać, co w ramach dofinansowania od wojewody warmińsko-mazurskiego z ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiliśmy na potrzeby naszego miasta Giżycka i coś, co się znajdzie w naszym magazynie, który będzie w przyszłym roku.
11: No właśnie, tutaj mamy różne torby swoją drogą nie tak bardzo tajemniczymi nazwami, bo na przykład hasło płyny. No to chyba każdy wie, o co chodzi. Nie wiem, jakaś sól fizjologiczna, coś do dezynfekcji.
10: Tak, oczywiście akurat tutaj pani redaktor mamy torbę R1 PSP. Według wymogów jest to najnowszy wypust torby, którą posiadają zarówno ratownicy medyczni, jak i strażacy jadąc do wypadku. Taka torba jest wyposażona w bardzo dobre rzeczy, które nam ratują życie, między innymi i podzielona zarówno na kolory i na sytuacje, z którymi możemy mieć do czynienia podczas wypadku. Mamy sprzęt do krwotoków, mamy sprzęt do złamań, mamy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy również dla dziecka przeznaczoną, dedykowaną maseczkę, na przykład tak, bo tu chodzi o rozmiar buzi. Mamy też na różne skaleczenia, mamy stabilizatory, mamy właśnie, tak jak pani wspomniała, płyny. Także to wszystko jest potrzebne do tego, żeby ratować poszkodowaną osobę. Najpierw oceniamy oczywiście stan osoby poszkodowanej, a później bierzemy odpowiednią część torby i udzielamy pierwszej pomocy.
11: I hasło, które brzmi znowuż może trochę bardziej tajemniczo niż reszta, bo reszta jest oczywista, trauma. O co chodzi?
10: No trauma to oczywiście jesteśmy niby świadomi, że jesteśmy uczestnikami wypadku, ale tak naprawdę nasza psychika nie jest do tego absolutnie przygotowana, w związku z czym no, znajdują się tutaj też leki na uspokojenie, różne okłady, które pozwolą nam jakby powrócić w miarę możliwości do stanu pierwotnego, więc chodzi o to, żeby zadbać o nasze zdrowie psychiczne.
11: To jest wszystko, składa się na jedną właśnie taką dużą torbę, jak to zamkniemy, to jest to, co widzimy u ratowników. Lekkie nie jest na pewno, ile to waży?
10: Około 35 kilo.
11: Około 35 kilo i to oznacza, że ten sprzęt, który zawsze widzimy, mam nadzieję, że najczęściej gdzieś i tak w filmach, to jest ten sprzęt, który na co dzień muszą dźwigać właśnie ratownicy.
10: Tak, oczywiście i rzeczywiście też zrobiłam taką próbę w urzędzie z poziomu minus 1, czyli z piwnicy, weszłam na samą górę, żeby zobaczyć, jak to jest. Mimo tego, że jestem silną osobą, to muszę przyznać, że nie było to lada wyzwanie dla mnie, bo rzeczywiście ta torba jest ciężka i przy takim obciążeniu wchodzić na czwarte piętro, no to naprawdę szapoba dla wszystkich ratowników i strażaków.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Po reklamie.
2: No, dzień dobry, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas oczywiście najbardziej rozkręcająca muzyka, która przypomni, że niedziela to też weekend. Yearbooks, Graceland, pierwsze. To weekendowe melo, poka, siema.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Alok Kali z numerem Dive Into Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radio. Niedziela jest, jakby ktoś nie wiedział. To tak tylko nieśmiało przypominam. Do środy taka pogoda jak jeszcze teraz. 15-20 stopni max. Przelotne opady w niektórych miejscach. Momentami mogą pojawić się również ulewne deszcze, ale od środy ma się zmieniać pogoda na taką bardziej letnią, bo przecież do lata się powoli zbliżamy. Do tego czasu to my będziemy waszym słońcem. Get This Party Started i West End przed wami, a potem Daya Albi z numerem Good Boys w Melo.

0: How does it feel? Dubdox i Fezo w Melo Radio. Takie numery gramy wam o poranku, bo 10 w niedzielę to przecież poranek. David Guetta już za chwilę przejmuje stery.
1: Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
16: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.

Stary sprawdzony numer. Sorry, zapomniałem portfela z domu. Możesz dzisiaj ty zapłacić? No money, Galantis w Meloradiu. To trochę o tym. A jeżeli brakuje w portfelu pieniędzy, to sięgajcie po szybką kasę do Meloradia. Mamy dla was hajsiwo. Jeżeli macie ochotę, wbijcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, na co byście wydali parę stówek, gdyby do was trafiły, bo my chętnie się tymi pieniędzmi podzielimy. Szybka kasa w Meloradiu. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl. A teraz śle do was szybki numer od Feliksa, Jaena i Kaskady. Boy, You Turn Me, róbcie głośniej. Sztosik.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: nie czekamy, tylko lecimy dalej, bo za chwilę kolejna godzina weekendowego Melo, a w niej między innymi takie wyjątkowe propozycje jak Talk to You, Another i Five for Ultra, ale to trochę później niż o 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Pierwsze będzie Turn the Lights Off.

0: To promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Siemanko Polska, siemanko zagranica. Gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać, czekam na głosówki, na wiadomości, na zdjęcia, filmy. Wszystko, na wszystko czekam. Przy naszym WhatsAppie wysyłajcie, wysyłajcie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbijecie na smartfonach. Pierwszy numer zapowiadany, Turn the Lights Off, Just Eject Style. Opoka, siema.

Christian Dior i MK Crystal w Meloradiu. Takie numery mamy dla was w weekendowym Melo, w którym teraz Thomas Gray z kolejnym gorącym numerem na niedzielne przedpołudnie.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, kolejną ogłoszoną gwiazdą tegorocznej edycji Sunrise Festival. Wspaniale, bo będziemy bawić się przy ich muzyce razem z wami. Już w ramach Sunrise Festival On Air możecie sięgnąć po zaproszenia, szczegóły na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Disney Plus.
15: To jest mój czas.
14: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
16: Mam propozycję.
17: To nie jest jakaś wkrętka?
14: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
19: Wygrałam w Cherry Money.
16: Cherry Money?
19: Nowy Ekspres Los.
16: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
20: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
22: Po reklamie.

0: Polskie duo producenckie Alchemist Project z numerem Tell Me Numer z 2007 roku. Ponoć ludzie już listów nie piszą, a jednak...
1: Elo melo, ja aktualnie w drodze na Słowenię z zostawą poczty na rano. Pozdrawiam wszystkich, co za sterami. Aktualnie jestem w okolice Brna, niestety.

0: pogoda butelkowa. Pozdrawiam.
1: Paweł, pozdrawiamy serdecznie, jedź ostrożnie, szerokiej drogi ci życzymy. No i co, jak macie ochotę dać znać co u was, czy też tak jak Paweł w drodze, czy może jednak gdzieś stacjonarnie się bawicie, spędzacie miłą niedzielę, dajcie znać, czekam na głosówki. To jest ten czas, to jest czas na weekendowe tyry ty. David Guetta i Milki dla was.

0: Jonas Blue otwierał w 2019 roku finał Ligi Europy UEFA w Baku tym właśnie numerem, śpiewając Perfect Strangers. U nas zaśpiewał przed momentem w Melo Radio w weekendowym Melo. Śledzicie Mistrzostwa Świata? Kanada, Meksyk, USA? Macie swoich faworytów? No, na pewno to nie Polska, wiadomix. Dajcie znać, komu kibicujecie, za kogo trzymacie kciuki.
1: A już o 12 zagramy.
0: Oni grają i my też gramy. Fast Cars and Superstars.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
0: Po reklamie.
4: Inni gadają, a my już wam gramy taką gorącą muzykę. Fast Cars and Superstar, Christian Marcia, potem Swedish House Mafia. 2/3 z nich pojawią się w tym roku na Sunrise Festival.

Holy Priest w Ataku James Hype nieco dalej. Sprawdźcie całą jedenastkę, którą przygotował Sunrise Festival w swoich social mediach. Jedenastkę najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. Tak ułożoną trochę pod te mistrzostwa świata, które trwają w Ameryce Północnej. No swoją drogą ciekawe, czy uda wam się sięgnąć po wejściówki od nas, czy może już sobie je skołowaliście. Dajcie znać, czy jedziecie na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na naszym WhatsAppie. James Hype, który przed chwilą grał, oczywiście jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Cieszymy się, że będziemy tam z wami. A teraz dla was Filipa Kinel z numerem Będzie Jaśniej.

Mam nadzieję, że u was jak w tym tytule Beautiful, wszystko dookoła i wszyscy dookoła. Anima, Joji, piękni ludzie pojawią się w tym roku oczywiście nad Bałtykiem. 31 lipca wtedy zaczyna się Sunrise Festival 2026. No ciekawe, kto z was będzie spał na polu namiotowym w Sun City, a kto w kamperze na przykład. Dajcie znać.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: niedawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet.
6: Miski wypełnione po brzegi.
7: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: O reklamie.

Duże oczy, smolasty trips w Melo Radiu, a my zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na player meloradio.pl. Odnajdźcie 30 Melo Radia i głosujcie na numery, które są waszymi numerami najbardziej ulubionymi, tymi numerami, przy których nawet jak za oknami jest pochmurno i pada, tak jak ma być do środy, to wy stajecie się ludźmi radosnymi, pogodnymi i szczęśliwymi. Wbijajcie na player meloradio.pl, tam 30 numerów plus propozycje, czy Kygo i Khalid z numerem Save My Love radzą sobie dobrze, a może już sobie nie radzą? Proszę sprawdzić samemu player meloradio.pl.

0: takie idealne na niedzielę, co? Jakby człowiek w hamaczku sobie leżał. Pitbull, Neo, Time of Our Lives w Melo Radio, prawie 13:00, a my sobie płyniemy przez to piękne popołudnie. Wiem, za oknami mogłoby być lepiej, ale nie marudzimy, nie dramatyzujemy. Od połowy przyszłego tygodnia podobno lato i wysokie temperatury.
1: A już od 13:00 zagramy.
0: A u nas już za chwilę gorąco, bo Justin Bieber się pojawi. Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim. Zaczynamy za chwilę.
1: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Po reklamie. Feeling blue without you.

Dzień dobry, cześć, siemanko. Justin Bieber wjeżdża do Meloradia, Nicki Minaj razem z nim na tym rumaku. Beauty and the Beat, róbcie głośniej, bo to jest fajny numer. Opoka, siema, to weekendowe Melo.

Mówcie co chcecie, ale palmy by się przydały do tego numeru, co? Jak się zamknie oczy, to nawet można sobie je w pokoju ustawić. Bob Sinclair i Chiesa z numerem I Can't Wait w Meloradiu. Jagoda i Dominika jadą na Tomorrowland razem z nami. Jak Jagoda zareaguje, kiedy stanie przed main stage? No właśnie. Jak? Jeszcze raz? Ja myślę, że co drugi z nas by tak zareagował, bo to naprawdę jest niesamowite przeżycie zobaczyć to na własne oczy. No w zeszłym roku tyle się działo, tak bardzo dużo było emocji skrajnych oczywiście związanych z main stage, że mamy nadzieję, że wszystkie te negatywne zostały wyczerpane i tylko to, co dobre w tym roku, i konsciencja po prostu zachwyci wszystkich, nie możemy się doczekać. Wy też możecie pojechać z nami na Tomorrowland, wbijacie na meloradio.pl, wysyłacie zdjęcia albo filmik ze swoim, no właśnie, partnerem, partnerką, kimś, z kim chcecie przeżyć Tomorrowland. Piszecie, dlaczego właśnie on, ona, a reszta dzieje się sama.

Tak, tak, król takiego właśnie elektronicznego brzmienia latino będzie w tym roku nad Bałtykiem, przyjeżdża, przylatuje do Kołobrzegu i będzie grał dla was na Sunrise Festival 2026. Hugel z numerem Better już teraz pojawił się w Melo Radio.

By Your Side, Jonas Blue, brytyjski producent w Melo Radio, i Ray, która wspaniale wspierała go swoim cudownym głosem. Świetny numer na te najświetniejsze z najświetniejszych. Ty głosować możecie cały czas. Player meloradio.pl. Hugel z Moving to the Sun na miejscu pierwszym i nie ma się co dziwić, bo to jest numer, który podbija listy przebojów, który wiralem rozchodzi się po internecie, który gra na każdym dużym wydarzeniu muzycznym. Po prostu jest świetny. A my go mamy i z wielką dumą oczywiście po niego sięgamy. Ale teraz sięgniemy sobie po Johna Samita. All the Time już u nas. Zróbcie głośniej. The Chainsmokers z nim.

0: Changes w Melo Radio, 14 prawie. Zaraz zmieniamy godziny na zegarkach. Zmieni nam się lada moment również pora roku, bo to parę dni do lata zostało. Sezon truskawkowy trwa. A ja chciałbym spytać, w jakiej postaci truskawy lubicie najbardziej? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: A już o 14 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jaen.

0: Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: Po reklamie.
6: Dzień dobry, siemanko. Jak ktoś ma ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to podejmij wyzwanie niebawem. 321-321-37, proszę dzwonić. Felix Jan teraz.

0: Daj mi wyzwanie.
1: Dobra. Razem ze mną jest Krzysiek, jego radosna ekipa. Siemano, Krzychu.
2: Cześć, cześć, siemano. Hej, hej, hej.
1: Dojechałeś do mety, odebrałeś. Kogo ty tam odebrałeś?
2: Słuchaj, odebrałem mojego szwagra, moją siostrę, czy nie jest mój siostrzeniec.
1: Wow.
2: Dawid.
1: Cała ekipa, cała ekipa, cała ekipa.
2: Tak jest.
1: Bardzo dobrze. I popołudnie przed wami. Dobra, Krzysiu, to jest podejmij wyzwanie, więc ty nie wiesz, co za chwilkę będziesz musiał zrobić. Ja ci to zaraz powiem do telefonu, ale będziesz musiał w takim razie zaangażować w to swoją ekipę. Chciałbym, żebyście wszyscy razem, jak jeden mąż, poczuli, że jesteście teraz na jakimś fajnym, niezwykłym wydarzeniu muzycznym. Wyobraź sobie, że to Tomorrowland albo Sunrise Festival, wszystko jedno. Ty jesteś na scenie, masz mikrofon, masz ich zmobilizować do tego, żeby weszli z tobą w interakcję. Ty krzyczysz melo, oni krzyczą radio. Ty krzyczysz melo, oni radio. I tak trzy razy. Jak im to wszystko wytłumaczysz i zmobilizujesz, to nasz melo merch leci do ciebie. Start!
2: Melo, radio. Trzy razy.
3: Dobra.
2: Melo!
3: Radio!
2: Melo!
1: Jesteście tam, miało być trzy razy, ale dobra, rozumiem, że coś przerwało. Rozumiem, było głośno i wyraźnie, słyszeliśmy. Tak, ekipa została wciągnięta do naszej zabawy. Skryty pakuję, wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że ta trema, nieśmiałość za chwilę znikną. Nie wiem, z kim ja rozmawiam już teraz nie mam pojęcia, ktoś tam się odzywa. Dobra, Krzychu, pakujemy skryty, wysyłamy do ciebie. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Melo Radio oczywiście podkręca tempo wszędzie, gdzie jesteście. A teraz podkręcamy numerem od Klingande, posłuchajcie tego sztosa. Bo Dave.

0: Magnetic Bossa, ależ tego się słucha. Piękny numer, który niesie się wiralem przez świat i bardzo dobrze, niech takie numery zdobywają jak największą rzeszę miłośników, zwolenników, docierają do jak największej liczby ludzi. A jeżeli mowa o tych, którzy dotarli do szalenie ogromnej ilości fanów, Calvin Harris, Dua Lipa, no chyba top, nie? To oni za chwilę u nas.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz...

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
15: fresh. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Ale sztosy!
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
22: Zapraszamy do salonu O Moda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w
2: prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja.

Melo Radio. To jest Melo.

0: Pitbull, Back in Time w Melo Radio. Podobno każdy z nas ma swoją bucket list, taką listę rzeczy, które przynajmniej raz w życiu musi zrobić. Ma taką listę również Litka, nasza słuchaczka.
1: Sunrise już od lat jest na top liście moich marzeń do spełnienia i w sierpniu skończę 30 urodziny, więc gdzieś tam po cichu liczę, że może uda mi się ten fart i wygram te bilety.
0: Kto by nie chciał pojechać na Sunrise Festival. Zabieramy was tam oczywiście i dajemy szansę, żebyście sięgnęli po wejściówy. Słuchajcie, Sunrise Festival on air w każdy piątek wieczorem, to jeszcze przed dobrym Melo. Olek Pych, zapraszam w jego imieniu. Tam możecie oczywiście po wejściówki sięgnąć, bo warto, po prostu warto tam być, zobaczyć to na własne oczy, bawić się i żyć po prostu. Griffin, Julia Church przed wami.

0: Zmokłeś czy zdążyłeś?
1: Jak widzisz, niestety trochę tak.
0: Kapało na głowę. Tak, uwaga, uwaga, zaczyna padać. Więc jak możecie się gdzieś schować, to się schowajcie, tylko nie pod drzewa, bo tam jest niebezpiecznie. My oczywiście będziemy dzisiaj waszym słoneczkiem. Ja już się chowam na chwilę za horyzontem, ale wychodzi kolejne słońce w postaci oczywiście Konrada, który przejmuje antenę i za chwilę rozgrzewa was dalej w to niedzielne popołudnie. Piękne popołudnie mimo wszystko.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria.
0: Dwa tygodnie do wakacji. Bawcie się dobrze, strzała.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
4: To już 15 na zegarkach, a oczywiście w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Hertz się pojawi. Konrad Straczyk, witajcie.

Martin Garrix jest Sheeran w Melo Radio na 15 minut po 15. To się nazywa kradzież. Policja w Żerardowie zatrzymała ostatnio, słuchajcie, typa, który ukradł sprzed sklepu w nocy blisko 1800 rolek papieru toaletowego. No stały wziął, a teraz będzie miał problemy. No ale w sumie to dobrze, że chłop sobie zrobił duży zapas papieru, bo trochę teraz może posiedzieć nawet 5 lat w pace.

I tak sobie chillujemy przy niedzieli i przy numerze Talk to You, 27 minut po 15. To Melo Radio, a my nieustająco podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby podczas tych wakacji przeżyć coś, czego nie zapomnicie nigdy. Sam Say to też już za moment u nas, także nie odchodźcie za daleko.

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu razem z numerem Kisses. To tempo podkręcone też będzie nieźle na Tomorrowland w Belgii. Wy tam możecie pojechać razem z Melo, tak jak na przykład Jagoda. Co jest takim trzema must have?
1: Bez bidona musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: A wy już teraz napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Wally Lopez w Melo Radio jeszcze przed 16, a kto ma niedosyt, to tak tylko przypomnę, że 1 sierpnia na Sunrise Festiwalu w Kołobrzegu do posłuchania na żywo. Ten startuje już 31 lipca. No już niedługo, już niedługo.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sunfelt i Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście nie przegapili ani jednego dźwięku.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: No aż sam się jaram na to, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Sam Felt na dobre wejście w 16, za chwilę też między innymi Ariana Grande, będzie też Two Colors, modelki włodarskie, a ja to Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

modelki włodarskiej. Lubię cię jak lato w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 15 minut po 16. A propos lata, to okazuje się, że to będzie w tym roku bardzo, bardzo gorące, bo słuchajcie, idą do nas jakieś ciepłe fronty atmosferyczne, no i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się naprawdę mega, mega upałów. Także szykujcie się, no ale ma to i swoje plusy, bo w takim razie w wakacje nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i bulić hajsu w euro, tylko wystarczy sobie po prostu kupić kiełbę, bułki, węgiel, no i będzie grill na Rodos w Polsce.

0: James Hype podkręca tempo w Meloradiu 27 minut po 16. To tempo podkręci też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia odliczamy, bo to będzie bardzo gorąca impreza. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby już jutro zgarnąć niezłą kasę. Zagra nam też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
22: Po reklamie.

Jane w Melo Radio tak nam podkręca tempo. Upały się do Polski zbliżają, czyli idealna pogoda, żeby już niebawem wyjść na rower. Może jakiś fajny uchwyt byście na rower potrzebowali, a może chcielibyście na jakiś fajny piknik rowerowy pojechać i potrzebujecie siana. No to nic prostszego, wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy od Melo Radia. Już jutro szansa na 200 dla kogoś z was. Wystarczy, że teraz się zgłosicie. meloradio.pl, tam piszcie, na co potrzebujecie kasy. A my dalej podkręcamy tempo, to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta w Melo, ale da czadu na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to napiszcie i pokażcie nam z kim i dlaczego. Możecie to zrobić na meloradio.pl. Zaglądajcie, a za chwilę u nas oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 17:00 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno podkręcimy tempo. John Summit, The Chainsmokers to punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo jeszcze przed nami.
1: Melo Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

Korzystajmy z weekendu, póki jeszcze trwa, no i grajmy najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers na dobre wejście w 17, za chwilę też Years and Years. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Bob Sinclair to Melo Radio, to 14 minut po 17, a w internetach, słuchajcie, tak gorąco, że ja już zupełnie tego wszystkiego nie ogarniam. Jakiś czas temu w internetach pojawiła się informacja, że Jakob Kosel i ciocia Lifestyle się rozstali. No i tak sobie to trwało, a Kosel dzisiaj, słuchajcie, wrzucił relację na Insta, że ona go zaobserwowała na Instagramie, no i że aż musiał to pójść rozbiegać. No i ja już nic z tego nie rozumiem, nie wiem jak wy, czy oni wrócili, czy nie wrócili. Trudne sprawy przy tym to nic. Ale oczywiście niezależnie życzymy im szczęścia. Dick DeMont, Jack Jones to już teraz przed nami. Za chwilę też Bebe Rexha i Faithless. Jeszcze przed 18 też między innymi Anima.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melu Radio. Anima u nas 26 minut po 17. Za chwilę też Alan Walker jeszcze przed 18, także ostro podkręcimy tempo. Nigdzie się nie ruszajcie.
1: Melu Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
1: Po reklamie.

3, Psikubańczyk w Melo na 20 minut przed 18. Im młodziej wyglądamy, tym dłużej będziemy żyć. Takie rzeczy czytam w internetach. Ostatnio takie badania zrobili, z których okazało się właśnie, że osoby, które wyglądają młodziej, mają często lepsze zdrowie, dłużej żyją, no i też dłużej zachowują sprawność umysłową. No to biorąc pod uwagę, że większość dziewczyn zawsze wygląda, jakby miały 18 lat, no to przed nimi znakomite życie. A to już świeżynka w naszej playce. David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: time. Ray Dalton, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to niedziela, no i korzystamy z tych ostatnich godzin wypoczywania, bo jutro poniedziałek, ale o nim na razie starajmy się nie myśleć, tym bardziej, że w kolejnej godzinie sporo dobrego.
1: A już o 18 zagramy
0: Loco Loco. I tak punktualnie wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Select. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
5: Nie ma na co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Loco Loco na dobre wejście w 18. Za chwilę też między innymi Lily Wood. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 18. Gips za nami. Co zrobić, żeby wybić się w internetach? No okazuje się, że wystarczy wstawić zdjęcie jajka, bo przeglądam taki ranking, jeśli chodzi o posty na Insta, które mają największą liczbę polubień. Pierwsze i trzecie miejsce zajmują zdjęcia Leo Messiego, natomiast na drugim jest zdjęcie jajka, które polubiło ponad 60 milionów osób. Cóż to by było, jakby ktoś wstawił zdjęcie dwóch jajek w takim razie? Właśnie ogarnąłem, jak to zabrzmiało. Rihanna przed nami.

Ależ to jest dobry i mocny numer. Moonlight w Meloradiu, 26 minut po 18. Tak podkręcamy tempo. Czy chcemy, czy nie, jutro poniedziałek, przed nami niedziela powoli zmierza do końca, a bez czego tego poniedziałku sobie nie wyobrażacie? Co trzeba jeszcze w niedzielę na poniedziałek przygotować? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w głosówce albo wiadomości odnośnik na meloradio.pl.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money.
15: Cherry Money?
14: Nowy ekspres los.
15: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroën.
18: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Ten numer chyba nigdy się nie zestarzeje. Aaron Chupa, Little Sisnora, I'm an Albert Frost. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 19 i przed poniedziałkiem. Pytałem was, jakie są wasze patenty na ten poniedziałek, co koniecznie trzeba przygotować, Grzesiek się nagrał na WhatsAppie.
1: Żeby przetrwać poniedziałek, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma się odpowiedni zapas kawy. Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Wiola z kolei pochwaliła się, że właśnie piecze w kuchni babeczki dla swoich koleżanek z biura, żeby przyjemnie jutro zacząć dzień. Babeczki plus ta kawa od Grześka, połączenie idealne, tak jak i połączenie muzyczne w Melo już teraz. Rehab, If I Could Stop Time, to świeżynka w naszej plejce. My zadbamy o muzę jutro także.

0: Można sobie ponucić w furce. No tytuł padł wiele razy tego numeru, Dudu, Bartcode Brothers, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Meloradiu, no ale oczywiście po 19 też to zrobimy, bo spać bynajmniej nie idziemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Mówiłem, że podkręcimy tempo też po 19, a dokładniej to punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: emocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Zdunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
1: Po reklamie.

Jakiś dobry napój macie pod ręką? No to świetnie się składa. Zocaria na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie, zapraszam. Ruszamy, za chwilę też Friday się muzycznie pojawi.

Michał Dozytfil w Melo Radio. Taka pora, że niektórzy teraz pewnie będą za chwilę brali prysznic, ale właśnie pytanie, czy brać prysznic rano, czy wieczorem? No, eksperci w tej sprawie są podzieleni, ale większość twierdzi, że jednak najlepiej to rano, no bo później człowiek przez cały dzień jest świeży. To tak w internetach napisali. Tylko panowie, jak wasze kobiety po całym dniu będą się wam kazały wykąpać wieczorem, to nie mówcie tylko proszę potem, że słyszeliście w Melo, że lepiej się myć rano, bo ja potem telefonów z pretensjami odbierał nie będę.

Ależ to dobrze brzmi. Jugel w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 25 minut po 19. Jugel też na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia. Nie zabraknie znakomitych artystów. Będzie Sigala, będzie Sonny Fodera, będzie Wally Lopez, Afrojack i długo bym tak mógł wymieniać. A ciekawostki o Sunrise Festival w Sunrise On Air w Meloradiu w piątki o 21. Słuchajcie, żeby niczego nie przegapić. A u nas za chwilę Calvi Remy.

Clean Bandit i Zara Larsson w Melo Radio jeszcze przed 20. Czy ktoś wam kiedyś zapłacił 200 zł za wejście na stronę internetową, a później za odebranie telefonu? No, w Melo to możliwe, bo już jutro 200 zł będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, po co takiego siana potrzebujecie, a jutro miejcie telefon pod ręką i odbierzcie połączenie od nas. Wtedy 200 zł do wydania, na co tylko potrzebujecie.

Carla Fernandez w Meloradiu jeszcze przed 20. Wy bądźcie z nami także po 20, bo przez cały czas podkręcamy tempo. Ja wracam do was w sobotę po 15. Życzę wam dobrego tygodnia. Bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Loradia Giżycko.
1: Cześć, przy mikrofonie Ola Bobicz, a to jest kolejne wydanie magazynu reporterów Meloradia. I dziś będziemy rozmawiać o bardzo ważnym temacie, który wbrew pozorom nie dotyczy tylko naszych babci czy dziadków, a jest związany z nami wszystkimi. Oszustwa, bo o nich mowa, dały się we znaki sporej grupie mieszkańców powiatu giżyckiego. Był wnuczek policjant, a nawet agent CBŚ. Każdy z nich kłamał po to, by wyłudzić pieniądze. No i wyłudził. I to blisko 500 000 zł. Tylko od początku stycznia. Policja i Mazurski Bank Spółdzielczy uruchomili kampanię pod hasłem Wygraj z manipulacją.
2: Do jednego z mieszkań próbował wejść mężczyzna i on mi wytłumaczył, że chce wodomierz. Ja mówię, a pokaże pan jakiś, że pan nie miał? No dobra, to ja dzwonię na policję.
1: I co?
2: Zmył się.
3: Naprawdę dużo nie trzeba.
1: Do klientów banku i mieszkańców w najbliższym czasie będą trafiać ulotki opracowane przez bankowców i mundurowych. Znajdziemy tam garść cennych informacji, no co tu dużo mówić, jak nie dać nabić się w butelkę.
4: Potrafią wmówić nam takie rzeczy, że ktoś z pracowników banku współpracuje z mafią, współpracuje z przestępcami i ktoś jest w stanie uwierzyć w to, że warto posłuchać tego, kto pierwszy raz do nich dzwoni, a nie tej osoby, z którą się rozmawia codziennie, czy raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, która siedzi tutaj za biurkiem i nas obsługuje.
5: Ewa Cichowska, prezes Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku.
1: Dzisiaj akcja, można powiedzieć, edukacyjna, świadomościowa, nie tylko chyba dla klientów banku, ale dla nas wszystkich.
5: Tak, dla mieszkańców. Niestety temat oszustw, wyłudzeń jest ciągle aktualny. Dziękuję policji naszej, że chciała uczestniczyć również w tym pomyśle. I te ulotki, które zostały przygotowane właśnie przez policję, są bardzo drogocenne, bo one zawierają informacje, slogany, którymi się posługują oszuści.
1: Tak? I tutaj wspólnie żeście Państwo podjęli taką inicjatywę, żeby wyprodukować tego typu właśnie materiały, które pomogą nam ustrzec się przed oszustami. Natomiast Pani Dyrektor, chciałabym zapytać, czy tutaj zdarzały się takie sytuacje, że ktoś przyszedł, ktoś wypłacił, ktoś próbował weryfikować, czy rzeczywiście jakiś sygnał był z banku w kontekście odbioru pieniędzy?
5: Tak, oczywiście. To jest kampania Razem Przeciwko Oszustom. Pomysł się zrodził, ponieważ no niestety nasi klienci również padają ofiarami. Tych ludzi my znamy od pokoleń. Dlatego moment już, kiedy klient pobiera te pieniądze, pomimo naszej reakcji, klient nie wierzy, pobiera i oddaje swoje środki, doszliśmy do wniosku, że to jest za późno, że trzeba przeciwdziałać jeszcze zanim dochodzi do takiego telefonu. Przy założeniu konta, przy każdym kontakcie z klientem będziemy rozdawali te ulotki.
4: Mariusz Bujnicki, jestem członkiem zarządu Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku.
1: No i dzisiaj rozmawiamy o tych oszustwach na bankowca, na policjanta, na kogokolwiek. Czy tutaj bezpośrednio w banku zdarzają się takie sytuacje, próby chociażby?
4: Takie akcje zdarzają się cały czas. Przestępcy, można powiedzieć, nie śpią. Próbują wyłudzić na różne sposoby pieniądze od nas. Mieliśmy przypadki, że udało się udaremnić takie przestępstwa. Mieliśmy takie przypadki, że również nam się nie udało i ludzie padli ofiarą przestępstwa na bardzo duże pieniądze.
1: I jak wyglądał dotychczasowy schemat działania tych oszustów?
4: Nie można mówić o jednym schemacie. Jest wiele sposobów, na które się powołują przestępcy. Od wnuczka poprzez policjanta pracownika CBŚ-u. My akurat tutaj mieliśmy przypadki właśnie na pracownika służb. Tłumaczył temu klientowi, że pracownicy banku są we współpracy z przestępcami, żeby wybrał pieniądze w gotówce, żeby na gorącym uczynku złapać przestępcę. I tak się zdarzyło.
1: Duże to były sumy?
4: To nie był jeden przypadek, ale to jest, jeżeli się im uda, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, nawet więcej czasami się zdarza. Dlatego właśnie ta akcja, bo pomimo tego, tych wszystkich informacji, które są w mediach, pomimo tego, że cały czas my próbujemy, policja próbuje edukować ludzi, właśnie media, cały czas te przestępstwa się zdarzają. Przestępcy cały czas zmieniają sposoby dotarcia do tych osób, ale efekt jest taki sam. Ludzie tracą pieniądze. To nie jest tak, że jeżeli jest się młodym, to jest się odpornym na przestępców. Mają takie socjotechniki, stosują takie socjotechniki, że naprawdę każdy może się dać na to nabrać.
1: Czyli co, ktoś przychodzi do okienka, po prostu ma jakieś pieniądze na swoim koncie i mówi, ach, chciałbym wybrać, nie wiem, 60 tysięcy.
4: Tak, zdarzają się takie sytuacje. My, nasi pracownicy są wyedukowani w tej kwestii, że jeżeli tylko klient zachowuje się nieracjonalnie, są takie przesłanki, które nam wskazują na możliwość próby wyłudzenia i wtedy pracownicy próbują odwieźć go od tego działania, próbują wytłumaczyć, że może akurat teraz jest właśnie pod presją przestępców. Czasami do ludzi to dociera, czasami nie. Przestępcy naprawdę mają świetne sposoby na to, żeby wyłudzić te pieniądze. Gdyby nie mieli, to byśmy nie spotykali się dzisiaj tutaj.
1: No właśnie. Chciałabym jeszcze zapytać a propos tych udaremnionych prób wyłudzenia pieniędzy, bo i takie macie na swoim koncie.
4: To właśnie dlatego wpadliśmy na pomysł takiej wspólnej akcji z policją, bo współpracujemy z nimi od dawna. Czasami właśnie nam się uda udaremnić, czasami na przykład może nam się udać nawet odzyskać pieniądze, które wyszły, bo to nie tylko w gotówce. Są przestępstwa, które tak naprawdę nie mają związku z gotówką. Gotówka jest na samym końcu, gdzie przestępcy wysyłają pieniądze do bankomatu, pobierają i w tym momencie ślad ginie. Nawet jeżeli przekaże się na inny rachunek, to jest bardzo szybko z tego kolejnego rachunku rozchodzą się te pieniądze na kilka innych rachunków, a z tych kilku innych rachunków już do bankomatów wybierają przestępcy gotówkę i ślad po nich ginie.
1: Tak jak pan wspomniał, przychodzi tutaj klient i są jakieś nieracjonalne przesłanki, że potencjalnie może być akurat w trakcie tego oszustwa. Co robicie? Jaka jest wasza reakcja?
4: Rozmawiam. Przestępcy rozmawiają, my też rozmawiamy. Trzeba pamiętać o tym, że nasi pracownicy są znani, to nie są przestępcy, tylko właśnie są po tej samej stronie, co nasi klienci. I w ten sposób próbujemy wytłumaczyć, żeby uważać, żeby być ostrożnym na każdym kroku i żeby nie dawać nikomu pieniędzy, kogo nie znamy.
1: Ma pan nadzieję, że takie akcje przyczynią się do tego, że po prostu w tej sferze będzie nieco bezpieczniej?
4: Oczywiście, bardzo ciężko jest z tym walczyć, bo co chwila słyszymy o kolejnych oszustwach, ale jeżeli uda się udaremnić kilka procent nawet, czy kilkanaście procent takich przestępstw, to już będziemy zadowoleni, bo to są konkretne pieniądze naszych klientów. Mieliśmy taki przypadek, że właśnie słup, czyli osoba podstawiona do wybrania pieniędzy, miał wybrać z bankomatu pieniądze pochodzące z przestępstwa. No to przyszedł z takim kartonem i przykrył miejsce mniej więcej tam, gdzie jest kamera, żeby w ogóle nie było go widać. Poza tym mieliśmy przypadki, że właśnie w czapeczce, bejsbolówce, w ciemnych okularach dużych, pod takim kątem, żeby trudno było rozpoznać jego twarz, a nawet jeżeli udałoby się policji uzyskać wizerunek tej osoby, to jest osoba, która tak naprawdę tylko współpracuje z tymi prawdziwymi przestępcami, dostaje drobną kwotę za to, że wybierze pieniądze, przekaże przestępcom i oni oddają mu trochę pieniędzy. Oni nie ryzykują. Oni bardzo często, jeżeli nawet jest podejrzenie wpadki, to oni odstępują od przestępstwa, żeby nie wpaść. Wolą się wycofać, stracić. Ciężko powiedzieć, że stracie, jeżeli się oszukuje.
1: No tak.
4: Ale stracić ewentualny przychód z przestępstwa, niż narazić się na złapanie.
0: Już do tej pory, od początku roku, miliona złotych strat. Mieszkańcy powiatu zostali oszukani. Na taką kwotę. Jest to horrendalna kwota.
1: Grzegorz Świetczak z giżyckiej policji. No właśnie, jeszcze nie minęło połowy roku, a już są biedniejsi o pół miliona złotych. W jaki sposób ci oszuści próbują dotrzeć do mieszkańców? Chociażby tutaj akurat mówimy o powiecie giżyckim.
0: To tutaj można powiedzieć o takich, tak jak na tej ulotce jest przedstawione, o takich trzech głównych próbach, tak zwanych legendach. Na początku możemy tutaj zaprezentować dzień dobry, dzwonię z banku. Jest taka podstawowa legenda. Dzwoni niby pracownik banku, który nawet potrafi podszyć się pod numer bankowy i poprosi nas, wzbudza w nas jakiś niepokój, że nasze pieniądze zostały zagrożone, bądź że ktoś wykonał jakąś próbę podjęcia tych naszych pieniędzy, bądź jakiś próbował wziąć na nas kredyt. Dzięki temu oszust wzbudza w nas jakąś taką niepewność i szybko pod wpływem emocji dzwonimy. Tak jak tutaj na ulotce jest napisane, musimy zwrócić na to uwagę, że pracownik banku nigdy nie prosi o podanie haseł, PIN-u, danych karty. Nie prosi również o wypłaty i zabezpieczenie pieniędzy na bezpiecznych rachunkach. Taki termin bezpieczne rachunki. Czasami osoba myśli, o tam na bezpiecznym rachunku jest to inny rachunek niż mój, tam przeleję pieniądze, będzie bezpiecznie, a nie, to jest po prostu rachunek oszusta. Kolejną jakąś metodą, taką, którą tutaj wskazaliśmy również w tej ulotce jest...
1: Czarny PR dla was, czyli na policjanta.
0: Na policjanta, czyli dzwoni policjant. Może to być policjant, może być to prokurator, pracownik innej służby, ABW bądź
1: CBS. Tutaj o CBS właśnie była mowa.
0: Dokładnie. I też policjant bądź inny pracownik służby wzbudza w jakiś sposób autorytet i osoba boi się przeciwstawić w ogóle takiej osobie i to wszystko, co mówi, bierze na poważnie, że tak jest. Bardzo często wprowadzają w błąd ci oszuści, mówiąc, iż w jakiś sposób jest skorumpowany i działa w jakiejś grupie przestępczej i oni próbują jako policjanci bądź pracownicy służb ujawnić taką osobę. Jest to taka głównie legenda i wzbudzają w osobie taki niepokój i powodują to, że ta osoba nie wierzy pracownikowi banku, tak jak wcześniej było to również powiedziane. Mamy do czynienia z pracownikiem banku, który wiele lat już, z którym dokonujemy jakichś wpłat, operacji bankowych i spotykamy się z nim nawet kilka razy w miesiącu, a tutaj dzwoni zupełnie jakaś inna osoba i mówi, że to nie jest, że ten pracownik banku działa w jakiejś akcji korupcyjnej i muszą ujawnić i proszą, aby na przykład taka osoba poszła do tego banku i zabezpieczyła właśnie te pieniądze. Pamiętajmy o tym, że prawdziwy funkcjonariusz nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie żąda, abyś brał udział tutaj w jakiejś akcji antykorupcyjnej w celu ujęcia...
1: Cywile nie są zaprzęgani w takie inicjatywy.
0: Niestety tak to nie wygląda.
1: Może w jakichś filmach?
0: Tak, w filmach za dużo może czasami oglądamy filmów, w amerykańskich filmach może tak jest, że bierzemy szybciutko, policja bierze z ulicy jakąś osobę i tutaj zaprzęga do jakiejś akcji, ale tak to nie działa. Ostatnią taką legendą bardzo popularną jest, tak jak tutaj nazwaliśmy, to babciu pomóż to ja, czyli tak zwany wnuczek. Dzwoni wnuczek, babcia bądź dziadek odbiera i ten wnuczek również wzbudza w babci niepokój, bo wchodzi tu jakaś rola dużych pieniędzy, zagrożenie życia, wnuczek może pójść do więzienia bądź jakiś członek inny rodziny. I bardzo często taka osoba nawet sama podaje imię tego wnuczka, a później się dziwimy, skąd te imię na przykład znał oszust, ale tak naprawdę ta osoba, ten dziadek bądź babcia wcześniej zasugerowała oszustowi to imię. W wyniku manipulacji ten oszust wyciągnął to imię od babci, żeby bardziej się uprawdopodobnić.
1: No właśnie też kiedyś mieliśmy taką rodzinną sytuację i rzeczywiście oszust zadzwonił do babci i babcia zapytała naiwnie i z dobrego serca, czy Michaś to ty, prawda?
0: Tak, dokładnie, a oszust nawet się nie zastanawiał, więc chwili dłużej odpowie, tak babciu, to ja, Michaś, potrzebuję szybko pieniędzy, bo potrąciłem na przykład kobietę w ciąży i chcą mnie zamknąć w więzieniu i muszę wpłacić kaucję i po babciu poczekaj, za chwilę podejdzie mój kolega za chwilę i proszę mu przekazać te pieniądze.
1: To właśnie też to, o czym warto powiedzieć, to wspomniałeś o tym, że to są te socjotechniki. Tutaj jest potrącenie, kobieta w ciąży, czyli bardzo dużo emocji wokół tego oszustwa się dzieje, prawda?
0: Tak, ogólnie oszuści grają na emocjach, przeprowadzają z nami rozmowy, które są bardzo długie. Nawet później nie zastanawiamy się, ale taka rozmowa potrafi trwać godzinę, nawet ponad godzinę czasu. I pamiętajmy, że zawsze, jeżeli mamy coś takiego, podejrzenie, żeby rozłączyć się i zadzwonić do faktycznego bliskiego, do którego my mamy numer telefonu, zapytać się, czy to on potrzebuje pomocy. Nie przekazujmy pieniędzy osobie, której w ogóle nie znamy. Tutaj można też wspomnieć tą metodę na blika, jeżeli ktoś nas prosi o pieniądze, żebyśmy przekazali mu blika przez komunikator internetowy, to upewnijmy się, czy ta osoba na pewno chce od nas tego blika. Bardzo często już jest to oszustwo u nas ujawniane, bardzo dużo osób się na to nabiera, także apelujemy o to, żeby mimo to, że otrzymaliśmy na portalach społecznościowych jakąś taką informację od naszego znajomego, zadzwońmy do niego jeszcze my, sami zainicjujmy to połączenie. Zadzwońmy, zapytajmy się, czy to on potrzebuje przed wysłaniem pieniędzy.
1: Złapanie takiego przestępstwa, no tutaj powiedziałeś 500 000 zł, natomiast są takie, powiedzmy, drobne zdarzenia, że ktoś wyłudzi 200 zł. Jak to w ogóle jest później z odzyskaniem tych pieniędzy? Czy to jest w ogóle możliwe?
0: Dokładnie, zdarzają się sytuacje, ogólnie oszuści też bardzo często bazują na takich małych kwotach, bo myślą, że dzięki temu pokrzywdzony nie będzie tego w ogóle nigdzie zgłaszał i będą jakby bardziej bezpieczni. Pamiętajmy, że wypłata blik jest wypłatą natychmiastową. Ktoś podchodzi do bankomatu, wpisuje kod, odbiera pieniądze i już tych pieniędzy nie ma.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Są aktywne przez większość roku, a swoich ofiar szukają nie tylko w lasach. Kleszcze. Spotkanie ich na swojej drodze nie musi wiązać się od razu z boreliozą czy odkleszczowym zapaleniem mózgu. Często wystarczą czujność i szybka reakcja. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
3: Na luzie, ale serio.
1: co zrobić w przypadku niechcianego gościa. Więcej na ten temat Adriana Banaszkiewicz-Gałas z Giżyckiego Sanepidu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: No i to już jest ten czas, kiedy musimy wrócić do tego tematu, kleszcze i zagrożenia związane tak naprawdę z tymi pajęczakami. Pani Adriano, czy już się pojawiły, czy już są jakieś pierwsze przypadki, czy chorób odkleszczowych, czy może zgłaszają coś lekarze?
6: O zgłoszeniach jeszcze nic nie wiemy, natomiast ja chciałabym zaznaczyć, że my nie chcemy straszyć mieszkańców, tylko po prostu mówić o takich prostych zasadach profilaktycznych, bo tak naprawdę przecież zdajemy sobie z tego sprawę, że nie każdy kleszcz jest zakażony i nie każdy przenosi choroby.
1: To, co jest ważne, to właśnie ta profilaktyka. Tutaj przed rozmową wspomniałyśmy, że w roku są takie różne okresy, kiedy są tematy profilaktyczne mniej lub bardziej popularne. Był temat higieny, który jest aktualny cały rok, natomiast kiedy wraca wiosna, to mamy ten temat kleszczy i wtedy chociażby w szkołach, przedszkolach ta profilaktyka się toczy. Na czym ona polega? Jak przekazać ludziom od najmłodszego do najstarszego wiedzę na temat kleszczy?
6: No, spotykamy się oczywiście w szkołach, w przedszkolach z dziećmi, z młodzieżą i przekazujemy takie najprostsze zasady. No na przykład to, że w dzisiejszych czasach, tak, to kleszcz nie kojarzy się tylko z lasem. Znaczy może się nam kojarzyć, ale tak naprawdę nie występuje tylko w lasach. Możemy go spotkać w parkach, na placach zabaw, nie tylko tereny zielone i tutaj to musi być wybrzmieć, że jednak kleszcze występują dziś nie tylko w lasach, ale również w parkach, ogrodach, terenach miejskich, dlatego warto zachować ostrożność i na pewno oglądać się po każdym, nawet najkrótszym takim spacerze.
1: Czy to jest tak, że są miejsca wolne od kleszcze, że tam na pewno nie złapiemy?
6: Jeśli stosujemy takie preparaty, takie repelenty, które oczywiście na tereny, nie na siebie, bo są takie opryski specjalne, które się stosuje, no to możemy powiedzieć, tam kleszcz nie występuje. Rzeczywiście ja znałam dwa takie miejsca, gdzie swego czasu były obozy harcerskie i oni dbali o to, żeby oprysk szedł na ten obszar i tam te kleszcze się nie pojawiały, a jeśli się jakiś pojawił, to taki zagubiony 1-2.
1: Gdzieś tam z jakiejś historii, że tak powiem, od znajomych, kojarzę takie, o na przykład żołnierze też opowiadają, że to się zdarzy, że gdzieś tam na poligonie mają te swoje zadania i w zasadzie gdzieś tam po jakimś wyjeździe te kleszcze można liczyć już na palcach nie na jednej, a na palcach dwóch rąk i po kilkadziesiąt sztuk się zdarza, więc rzeczywiście jakieś tam pola, łąki, lasy na pewno.
6: Tak, jak najbardziej. Tam, gdzie jest wilgotno, gdzieś na przejściu z lasu do dróżki, gdzie są wilgotne jakieś rowy, to te rzeczywiście kleszcze tam występują.
1: Jeżeli chodzi o nasz powiat giżycki, to jakoś się wyróżnia to miejsce pod względem, w stosunku do innych miejsc w regionie, że u nas, nie wiem, jest więcej albo mniej?
6: Mogę powiedzieć, że nasze województwo warmińsko-mazurskie i Podlasie to są takie najbardziej endemiczne miejsca, gdzie tych kleszczy jest naprawdę bardzo dużo. Po biegach rodzinnych tutaj usłyszałam, że w lesie miejskim też było troszeczkę przypadków, że gdzieś te kleszcze się wpięły.
1: Czy są takie miejsca na ciele, że po prostu one lubią tam bardziej, że tam jakby jak przychodzimy ze spaceru, to najpierw zajrzyj tam. Ja kojarzę na przykład takie, że za uchem.
6: Tak, za uchem, pod pachami, w pachwinach, pod kolanami, w zgięciach łokci, tam gdzie jest wilgotno, to najczęściej właśnie się ukrywają te kleszcze. Ale jeśli chodzi o dzieci, to też bardzo często się zdarzają, że gdzieś tam w główce, tak? Więc trzeba przejrzeć całą głowę. Całe ciałko naprawdę trzeba przeglądać. Nawet jeśli dziecko chodzi do przedszkola, do żłobka, chodzą na spacery, na placach zabaw, to tak samo trzeba sprawdzać po takim przyjściu nawet dziecka z przedszkola. Ja sama miałam taki przypadek, że moje dziecko przyszło z placu zabaw. Malutkie było. Akurat był... miał taką wilgotną główkę i tam zajrzałam i dosłownie centralnie siedział duży, już taki nawet napity, wydaje mi się, kleszcz.
1: I co wtedy w takich sytuacjach zrobić? Pani to na pewno przeszła szkolenie, wie co zrobić. Natomiast ja teraz się tak zastanawiam, co ja bym zrobiła.
6: Na pewno nie panikować, ale obserwować, tak? Jeśli pojawił się jakiś niepokój...
7: Usunąć go?
6: Jak najszybciej usunąć, tak? Ja usuwam kleszcze łapkami. To jest taki przyrząd taki do usuwania kleszczy. Nie polecam pensety, bo jednak trudno jest złapać przy samej skórze, trudno jest odciągnąć jednym takim bezpiecznym ruchem, można go niestety urwać, natomiast kleszczołapki to jest takie urządzenie, które nie powoduje na pewno urwania tego kleszcza, bardzo szybko usunąć i później obserwować. Bardzo ważne jest to, żeby nie smarować żadnymi tłuszczami ani alkoholem przed wyciągnięciem kleszcza, dlatego że on wtedy może te wszystkie swoje krętki boreli, jeśli takie są w nim, zwrócić do naszego krwioobiegu, tak? Także możemy się zakazić szybciej.
7: Ja to tak znam, że on się może zdenerwować.
6: Tak mówię na antenie, nie chciałabym tak mówić obrazowo, ale tak.
7: Nie jest to pewnie słownictwo medyczne, po prostu to jest pewnie jakiś element obronny, o tak.
6: Tak, nie? Dokładnie. Mhm. Natomiast już później, po usunięciu, można odkazić jak najbardziej, obserwować to miejsce, jeśli pojawią się niepokojące jakieś objawy, typu bóle głowy, wymioty, jakieś takie przeziębieniowe, czy pojawi się rumień wędrujący. Przez kilka dni, a nawet tygodni należy się obserwować po prostu, a później jeśli coś niepokoi, to skonsultować się z lekarzem.
7: Wychodzi na to, że warto stosować i repelenty, a jeżeli ktoś nie ma na wyposażeniu tej domowej apteczki, te kleszczołapki warto mieć gdzieś tam w swojej szufladzie.
6: Dokładnie tak, ale tak naprawdę jeśli się odpowiednio ubierzemy na spacer taki, prawda, na grzyby, czy na spacer w lesie, na wycieczkę, jeśli się odpowiednio ubierzemy, popsikamy się odpowiednimi repelentami, a po przyjeździe, po przyjściu z lasu, ze spaceru obejrzymy to ciało i nie będzie, no to są takie naprawdę podstawowe zasady, proste bardzo, tak?
7: Ile on potrzebuje czasu, żeby zadziałać negatywnie na nasze ciało? Czy są jakieś, nie wiem, badania, jak to wygląda?
6: To znaczy, ja jestem uczona, że ten kleszcz jak chodzi po nas, to szuka sobie jakieś 2-3 godzinki czasu, miejsca, żeby się wkuć. Natomiast teraz doświadczenie pokazuje mi, że czasami po prostu to miejsce się znajdzie bardzo szybko i bardzo szybko się wkuwa, tak? Mm. Także bardzo szybko może się wkuć, a później jeśli chodzi o objawy, no to niektóre się pojawiają bardzo szybko, a drugie trzeba czekać nawet tygodniami, tak? Mm. Zaznaczam, że jeśli chodzi o szczepienia, to szczepienia od kleszczowego zapalenia mózgu jest, od boreliozy jeszcze nie mamy, tak? Mm. Warto dla tych osób, które się bardzo często nawet zawodowo zajmują właśnie przebywaniem w tych lasach, to zaszczepić się taką szczepionką od kleszczowego zapalenia mózgu.
7: No właśnie, bo w przypadku niektórych zawodów jest to traktowane jako choroba zawodowa, o czym też żeśmy jakiś czas temu, z tego co pamiętam, rozmawiali.
6: Tak, rozmawialiśmy, pani wtedy od higieny pracy mówiła właśnie o tych zawodach, które są bardziej narażone, między innymi leśnicy czy rolnicy.
7: Ale też pamiętam sytuacja taka, no gdzieś tam pan presował w jakichś chyba wodociągach, no w każdym razie miał styczność z studzienkami, musiał udowodnić, że rzeczywiście to się mogło.
6: Tak, przy której studzience był kleszcz, tak, było coś takiego. Mm-hmm. Coś kojarzę.
7: No właśnie, także te sytuacje tak naprawdę mogą się wydarzyć każdemu. Warto pamiętać, żeby siebie oglądać po powrocie ze spaceru. Czy będzie jakiś taki czas, kiedy działalność tych kleszczy, sądząc po pogodzie, będzie bardziej intensywna, czy nie?
6: Jak jest wilgotno i ciepło, one zaczynają żerować, tak jak powiem. Tak, powyżej 4, nawet 5 stopni na plusie one zaczynają już wychodzić. Mhm. Więc tak naprawdę przez okrągły rok możemy mieć do czynienia, jeśli zimy nie mamy konkretnej. W tym roku zima była konkretna, natomiast tych kleszczy wydawałoby się, że może coś się zadziało.
7: No
6: że
7: właśnie.
6: Nie, absolutnie nie. Ja po swoim nawet obszarze widzę, że tych kleszczy jest naprawdę bardzo dużo w tym roku. Mhm.
7: Jak się udamy do lekarza, to co nas czeka, jak mamy rumień?
6: No, jeśli chodzi o boreliozę, no to leczymy antybiotykiem, tak? 21 dni minimum. Mhm. Ale to już każdy decyduje, rzeczywiście to nie jest moja już, że tak powiem, strona, tutaj już lekarz decyduje, czym leczymy, kiedy leczymy i jak leczymy. Ale są antybiotyki.
7: Grzyby są w lesie?
6: Pojawiają się już.
7: Pojawiają się już.
6: Już był przypadek, że był... No i teraz jak on się nazywał? Żółciak siarczysty?
7: Pierun ognisty. Nie, żartuję. Już tutaj podpowiada nam Atlas Grzybów, a ja powiem,
6: żółciak
7: że...
6: Żółciak siarkowy. Tak, grzyb przypominający kubę, ale nie chciałabym podpowiadać, żeby nie wszyscy nie szukali teraz
7: no
6: tych
7: właśnie,
6: grzybów.
7: No właśnie, nie szukajcie żółciaka. Boże.
6: Żółciak siarkowy, on jest jadalny, natomiast Wydaje mi się, że też nie jest, nie można go pomylić z innym grzybem, ale zjadajmy te grzyby, które znamy po prostu.
7: Tak jak grzyby mają kapelusze, tak moje pytanie nie było od czapy, bo przypominam, że pani Adriana jest klasyfikatorem grzybów, ale są marzenia na coś więcej.
6: No, są marzenia na grzyboznawcę. Zobaczymy, jak to w przyszłości będzie. Natomiast klasyfikator tak.
7: Co pokazują poprzednie lata, z czym teraz mamy końcówkę maja, czerwiec, lipiec? Czego możemy się spodziewać tutaj w naszych lasach?
6: No, ja mam nadzieję, że będzie więcej grzybów w tym roku niż w zeszłym roku i że będą zdrowe i takie naprawdę obficie będą nam sterowywać lasy. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak teraz będzie, bo teraz jest sucho, prawda? Jak jest maj, czerwiec, mokry, lipiec, to wtedy możemy się spodziewać tych grzybów na jesieni. Natomiast jak jest taka przesuszona ta ściółka, to troszeczkę mniej.
7: I to, co jest ważne, to też wspominam o tym temacie nieprzypadkowo, bo jak już się zdarzy, że szczęśliwie uda się nazbierać, to jeżeli nie jesteśmy pewni, to można tu przyjść ale pod pewnymi warunkami, nie z każdym grzybem suszonym czy w słoiku, nie. Natomiast ze świeżym takim można przyjść, pokazać i pani powie, czy warto.
6: Świeży grzyb do 48 godzin po zerwaniu, oczywiście przechowywany w chłodnych warunkach, ma być w całości, nie może być ucięty, musi być zdrowy w sensie takim, że nie jakiś taki przemoczony czy nadgniły, bo takich po prostu grzybów nie powinniśmy zabierać w ogóle z lasu.
7: Zdarza się, że przynosimy jako mieszkańcy w słoik albo jakieś inne przetworzone.
6: Zdarzają się i w słoikach, i w kartonach, i zgniłe, i nadgniłe, także ludzie trochę, no, jednak przynoszą takie grzyby.
7: I polecamy jeszcze boczniaki i flaczki.
6: A polecamy boczniaki, tak.
7: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była Adriana Banaszkiewicz-Gałas, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
7: A teraz z polan pełnych kleszczy niestety i lasów pełnych grzybów, miejmy nadzieję, przenosimy się na Mazurskie Jeziora, bo to jeden z tematów, które warto poruszyć w przededniu szczytu sezonu turystycznego. Ponad 60 mandatów w minionym sezonie żeglugowym wystawili funkcjonariusze Urzędu Żeglugi Śródlądowej. O najczęstszych przewinieniach żeglarzy i motorowodniaków Łukasz Gieczewski, dyrektor giżyckiej delegatury.
8: Albo oznakowanie łodzi, albo rutynowa kontrola, w której wychodzą, że nie ma patentu, czy to dokumentów łodzi, czasami wyposażenia. Większość mandatów, które została nałożona, to jest właśnie za brak dokumentów łodzi. W niektórych przypadkach są sprawy kierowane do sądu i no, później są nieprzyjemności. A po co mamy mieć nieprzyjemności, jeżeli możemy mieć fajnie spędzić sobie weekend nad wodą? Co prawda z każdym rokiem jest coraz lepiej. Ludzie mają tą coraz większą świadomość tego, że muszą mieć te dokumenty, muszą mieć kamizelki, muszą mieć wyposażenie, muszą dbać o swoje bezpieczeństwo. I my też staramy się, aby ta świadomość ludzi wzrastała. Stąd te nasze kontrole. Nie robimy tego po złości każdemu, tylko robimy to po to, żeby ludzie byli bezpieczni. A sam pierwszy punkt naszej ustawy o żegludze mówi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi. To są moje obowiązki. Do obowiązku dyrektora należy nadzór nad bezpieczeństwem, więc na tym się skupiamy. Tak jak mówię, to nie jest nasza złośliwość. To, że kogoś zatrzymujemy, to nie po to, żeby mu wlepić mandat, tylko po to, żeby z nim porozmawiać, uświadomić go. Słuchaj, no nie masz tego dokumentu, tak? Nie możesz dalej płynąć, niestety musimy cię skierować bezpośrednio do portu, tak? Chyba, że są naprawdę jakieś bardzo duże przewinienia, no to wtedy już niestety, ale bloczek mandatowy idzie w ruch, tak? Mhm. Z tego, co się orientuję i z tego, co pamiętam, to w tamtym roku było około 60 par mandatów. Więc mamy faktycznie dwa województwa, w których musimy być i jesteśmy potrzebni, oprócz tego, że jest z nami policja, bo z policją też bardzo często współpracujemy. Ja wiem, że tutaj osoby, które czarterują te jachty czy łodzie motorowe, boją się, że jeżeli dadzą oryginalne dokumenty, że one nagle w jakichś nieznanych nam okolicznościach zginą, bądź ktoś im to ukradnie, bądź ktoś im ukradnie łódź. Tak jak to jest na drodze, że jeżeli idziesz do wypożyczalni samochodowej, to dostajesz komplet dokumentów. I tam też niestety no, wiąże się to z tym, że ten dokument może zaginąć, może coś się stać. No to jest woda, wiadomo, tak?
7: To był Łukasz Gieczewski z Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, dyrektor delegatury w Giżycku. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
7: Mazurskie jeziora nie zdradzają tak od razu swoich tajemnic. Czasem trzeba zanurkować głębiej, czasem wystarczy odrobina szczęścia. Jedno jest pewne, pod wodą wciąż czeka wiele historii do odkrycia.
1: Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Mokry temat.
1: Na przykład w okolicach Bogaczewa na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy trafiają na ślady ludzi, którzy żyli tu setki, a nawet tysiące lat temu. I choć pytań nadal jest więcej niż odpowiedzi, to coraz bardziej pomaga technologia. Na przykład sonary i mapy dna jezior pokazują dziś miejsca, do których jeszcze niedawno nie mieliśmy dostępu. Czy pod wodą kryją się pozostałości domów, a może ślady dawnych rytuałów i codziennego życia mieszkańców tych ziem? O tym wasz i mój gość.
9: Dzień dobry, Magda Nowakowska, Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski oraz jednocześnie Stowarzyszenie Archeologia Podwodna.
7: I to jest ta osoba, która dzisiaj otworzy nam oczy trochę bardziej na przeszłość Mazur i na to, jakie bogactwa mamy tak naprawdę pod nosem. Temat niby znany z jednej strony, ale z drugiej wciąż nie tak bardzo skomercjalizowany. Nie wiem w zasadzie, czy tak powinno być. Za chwilę o tym pogadamy. Domy na wodzie to jest coś unikatowego. Pytanie jest tendencyjne.
9: Absolutnie unikatowego. To jest skarb. To jest naprawdę perła Mazur, można powiedzieć. Mało kto o tym wie. Mało, tak naprawdę też niewiele osób zajmuje się chronologicznie tym okresem, bo tutaj mamy do czynienia z pierwszym tysiącleciem przed naszą erą. Tak generalnie, bo nie chcę wchodzić w szczegóły. Wtedy panuje taka moda, mamy dosyć mocne osadnictwo na Mazurach, na całej części Mazur i wtedy mamy takie zjawisko, gdzie ludzie oczywiście jak zawsze lubią osiedlać się nad jeziorami, lubią osiedlać się na cyplach wybitnych, terenach lekko wyniesionych nad poziom wody, ale w tym czasie bardzo polubili osadnictwo na wyspach naturalnych, na jeziorach. One po prostu stwarzają to, są bezpieczne dla nich, jak również budują osiedla nawodne. Osiedla nawodne, które są oddalone od brzegu, nie są na głębinach przede wszystkim, są na wodach raczej płytkich, także można było podstawy tych osiedli w jakiś sposób palami do dna przymocowywać, ale tak naprawdę są to pojedyncze, są to ruszty budowane, na których platformy, na których mieszkają wtedy ludzie. I to jest zjawisko, które jest jedyne takie w naszym kraju. Mazury, no tu też wchodzi nam kawałeczek Podlasia, Warmia, ale generalnie ja to nazywam obszar jezior Niżu Polskiego. Inne zjawiska będziemy mieli w Polsce Zachodniej, tam są bardziej wykorzystywane wyspy, ale tutaj, tak, to jest specyfika tak zwanej kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, chociaż, no, to jest o ramy jej egzystowania kłócimy się cały czas z archeologami, w każdym razie specyfika dla tych ludzi, którzy nie wiadomo dlaczego, bo funkcja tych osiedli dalej jest nieznana, nie wiadomo dlaczego postanawiają zamieszkać na wodzie.
7: To jest wielka zagadka.
9: Jest to zagadka, ponieważ funkcje tych osiedli, no mogłoby nam się wydawać oczywiście obronność. No ale obronność, jeżeli one są z drewna i to są chaty, budowane są ruszty tak naprawdę z takich plecionek, z mierzwy przekładane. No to jest teren, który nie jest, znaczy izoluje nas od wody, prawda? Możemy na tym postawić jakieś chałupy, natomiast nie jest to teren, który by nas bronił w jakikolwiek sposób od ognia, który jest jednak największym zagrożeniem. Są one często połączone mostami z brzegiem. Znowu jakby dajemy tutaj tą formę przejścia, prawda? Że ktoś nas może zaatakować, ktoś nas może zaatakować. Jest ten most, nie będziemy niszczyć mostów, budować i niszczyć. Poza tym tak chronione są wyspy. Do wysp często nie mamy tych mostów dostępu. Oczywiście zawsze jak nie wiemy, co jak wytłumaczyć, funkcja kultowa. No dobrze, funkcja kultowa, tak jak zwykle, ale my tam mamy świadectwa po prostu jam gospodarczych, obiektów gospodarczych. Mamy świadectwa wytapiania metali na jakąś taką własną potrzebę prawdopodobnie.
7: Czyli są... po prostu życie codzienne się tam toczyło.
9: Tak, z tych naszych obserwacji, które mamy, jest to życie codzienne, także mieszkali tam gospodarze, być może ci ważniejsi, nie wiemy. No na pewno było rolnictwo, na pewno było bydło. Także to też nie jest tak, jak w czasach wcześniejszego rolnictwa albo jeszcze przed rolnictwem zamieszkiwano wyspy jako takie miejsca bardzo bezpieczne, izolacyjne i też w tym momencie to rybołówstwo i łowiectwo nie ma roli dominującej, tylko gospodarka. Więc nie są to też rybackie osiedla, jakbyśmy mogli to powiedzieć, rybaczówki, nie.
7: No właśnie, tak najbardziej na chłopski rozum, no to się wydaje, że po prostu blisko wody, żeby mieć blisko do pracy, o tak.
9: Tak, ale właśnie, oczywiście łowili ryby, to jak najbardziej, zbierali muszle, zbierali małże najprawdopodobniej, również były w diecie, łowili ryby, jak najbardziej czerpali z jeziora, ale to był, moim zdaniem, to był taki element, jak ryby są dzisiaj obecne w naszej diecie. One są, ale nie są dominujące. Natomiast pył, pyłki pochodzące z odwiertów palinologicznych tutaj z nawarstwień, które mamy tam na tych osiedlach, wskazują na to, mamy resztki, mamy koprolity, czyli odchody zwierzęce zmineralizowane, które dają nam świadectwo obecności bydła, obecności też i owcy, i kozy.
7: Wszystko
9: i
7: na tych rusztach, na tych platformach?
9: I tak, i niekoniecznie, bo też mógł ten wypas być prowadzony na zewnątrz, natomiast jakieś obory, jakieś takie budynki, gdzie te zwierzęta były, mogły również tutaj towarzyszyć. Też zawsze, to już pamiętam, ale z opowieści w latach 60., że bardzo często na wyspy, niewielkie wyspy na jeziora, przeprawiano krowy do wypasania się. Krowa sama z wyspy nie uciekała. Natomiast były to, no tylko, że tutaj to raczej są to absolutnie miejsca gospodarcze, tak jak mówię, mamy elementy tej, mamy dużą bardzo ilość ceramiki, jam różnego rodzaju gospodarczych, paleniska, także no, świadczy to o normalnej egzystencji ludzkiej w tamtym terenie, na osiedlach nawodnych.
1: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
7: To jeszcze tylko zahaczymy właśnie o tego archeologa, który pod wodą pracuje. No takie naprawdę połączenie, można powiedzieć, turbo, tak jak tutaj wspomniałyście, MacGyver i chyba Indiana Jones w jednym, tak?
9: Tak, no jak można sobie utrudnić życie albo połączyć pasję z nauką? No właśnie, bo tak naprawdę archeologia, mamy tą archeologię w jaskiniach, mamy w lasach, tak jak ludzie żyli wszędzie, prawda? Wykorzystywali no, różne zasoby przyrody, terenu i tak dalej. W tym wypadku również właśnie to, co mówiłyśmy, wykorzystywali wyspy, wykorzystywali półwyspy. My nieodzownie jesteśmy związani z wodą. Albo później nauczyliśmy się kopać studnie, ale jeżeli mamy tą wodę pod nosem, to będziemy mieszkać tam, gdzie jest dobre dojście do wody, gdzie czujemy się bezpiecznie i gdzie mamy dobre miejsce do uprawy. Dlatego też właśnie często schodzimy pod wodę, ponieważ jesteśmy nieodzownie związani z wodą. W tym wypadku mówimy o osiedlach rusztowych, które mówię, są fenomenem. Osiedla nawodne, te najbardziej znane na świecie, znane są z terytorium, może powiem, Alp. To są Szwajcaria, Austria, północne Włochy, te tereny zgrupowane w ogóle pod ochroną UNESCO, oraz ze Szkocji to są kranogi budowane na jeziorach. My tutaj mamy osiedla rusztowe. Szczątki tych osiedli są w wodzie i to jest dla nas przeogromne bogactwo, jeżeli chodzi o zachowuje się organika. Także pozyskujemy nie tylko zabytki, ale przede wszystkim pozyskujemy materiał organiczny, który służy nam uzyskaniu dat, prawdziwych dat, takich jak sobie mówimy. Możemy z pobranych próbek uzyskać daty bezwzględne, kiedy tak naprawdę to było budowane, kiedy zostało ścięte drzewo i użyte do budowy, oraz przede wszystkim przez odwierty nawarstwień, które tworzą się przez to, że ludzie użytkują, drzewa pylą, zboża pylą, mamy różnego rodzaju właśnie szczątki, które pochodzą z naturalne szczątki oraz nasze konsumpcyjne, możemy tutaj wnioskować o tym, jaki był klimat, jaka była pogoda, jaki był poziom wody, jakie było odlesienie w tym czasie, na jaką skalę była ta antropopresja, czyli jak człowiek zmieniał środowisko, to wszystko jest widoczne w pyłkach, w analizach palinologicznych. Także to jest tak ogromna skarbnica wiedzy, że my nie tylko na podstawie zabytków, ale tych właśnie analiz specjalistycznych możemy zrekonstruować środowisko, w jakim żyli ówcześni ludzie. A żyli tak naprawdę tak trochę jak my żyjemy. My zawsze widzimy takich trochę prymitywnych, ale patrząc po tym, że znajdujemy naczynia, ale znajdujemy też ozdoby. Oni też lubili ładnie się ubierać, robili różnego rodzaju ozdoby, przykładają bardzo dużą wagę do pochówków. W tym czasie budowane tutaj na tym terenie są kurhany, w których był obrządek ciałopalenia, ale są budowane duże kurhany, gdzie składano urny. Także to absolutnie wiązało się z kulturą materialną, ale też i kulturą duchową bardzo, bardzo rozwiniętą. Także ja myślę, że to były naprawdę fajne aglomeracje powiązania sieci osadniczych. Tak naprawdę no, mamy pecha, nie pecha, ale ta specyfika tutaj, że to nie jest tak widoczne w terenie, że nie jest taką atrakcją turystyczną widoczną, prawda? Bo widzimy kurhan, widzimy grodzisko, ale tego, co jest pod wodą, bądź tego, co jest w ziemi, na płaskim terenie, nie widzimy, jest to, że mieliśmy budownictwo drewniane. I tak naprawdę, dopóki nie wszedł beton i cegła na duży użytek, to było budownictwo drewniane, które pozostawia po sobie tylko ślady w ziemi. I to jest ten nasz pech. Ja zawsze tak mówię studentom, mówię, wyobraźcie sobie, że budujemy z kamienia. Wyobraźcie sobie, że na tych terenach wszędzie budujemy z kamienia i teraz wyobraźcie wyobraźcie sobie, że każda ta jama, każdy rowek posłupowy po domostwie, to stoi budynek. I to w ogóle zmienia jakby nasze spojrzenie na ówczesną sieć osadniczą. Także to, nie chciałabym mówić, że gdzieś daleko w puszczy, gdzie nie wiadomo, co się działo. Nie, to wszystko było szlaki handlowe, szlaki połączone, te szlaki, które odbijają troszeczkę od szlaku, głównego szlaku bursztynowego, bo szlaki idące na Sambię. Także tu życie naprawdę też tętniło.
7: Jeszcze bardzo ważna rzecz, pani tutaj wspomniała dużo o drewnie, czyli te osiedla rusztowe to oczywiście na palach drewnianych budowane i to są taki materiał, który w wodzie właśnie doskonale zachowuje ten ślad genetyczny.
9: Tak, ja tu jeszcze chciałam sprostować, bo to jest takie częste właśnie, my tutaj nie mamy palafitów, nie mamy osiedli na palach, tylko to są takie platformy, właśnie takie ruszty, dokładnie ruszty, plecionkowe, przeplatane takie jakby platformy i one palami były pod różnym kątem te pale. One nie były tak właśnie, że pale nam wystają z wody i na tym budujemy jakąś platformę, tylko to palami było wkopywane w grunt. Także one się tworzyły takie wielowarstwowe ruszty, więc my mamy taką specyfikę. Nie jest to kranok, nie jest to palafit, mamy ruszt. Ale tak, właśnie dzięki temu, że to było wszystko z materii organicznej, z drewna, więc ma szansę, bardzo dobrze przechowuje się organika w takim środowisku, w środowisku beztlenowym, gdzie mamy w tym wypadku w jeziorach mamy muł, przykrywane jest to kolejnymi warstwami piachu, mułu, muszelek i to powoduje właśnie środowisko bezlenowe, powoduje nam bardzo dobre zachowanie organiki, dlatego też później przy użyciu metod radiowęglowych bądź dendrochronologicznych mamy szansę na datowanie takich stanowisk i przy okazji, poprzez później już takie relacje, analogie w zabytkach, możemy dzięki temu tak naprawdę datować przylegające, znaczy datować mikroregiony osadnicze, w jakich one czasach funkcjonowały poprzez już analogie, prawda, w zabytkach. Także to jest, no to jest naprawdę skarb.
7: Jeżeli popatrzymy na Mazury, no to tutaj dużo dzisiaj było o Bogaczewie, czyli w bardzo bliskiej odległości Giżycka, Jezioro Boczne zdaje się i tam naprawdę, jeśli mówimy o całym kontekście, to dzieje się sporo.
9: Dzieje się sporo. Ja przyznam, że osobiście na drugą stronę Jeziora Bocznego, tutaj na strefę wschodnią, nie przeszłam nigdy archeologicznie. Oczywiście jeździłam tam, zwiedzałam, Rydzewo. Ale tak, Rydzewo, to wszystko zwiedzałam bardziej. Moi koledzy prowadzili tam badania. Ja tutaj najdalej zaszłam do Bogaczewa, ale tak naprawdę mamy w tym regionie, w regionie Giżycka, mamy przepiękne, wczesnożelazne i później kolejna faza, ostatnia, to jest średniowieczne stanowisko w Jeziorku, osiedle obronne w Jeziorku.

0: wczesnożelaznych, jakbyśmy mogli właśnie to korelować tak w czasie, nie mamy zbyt wiele w tym regionie. Także to jest jakiś taki troszeczkę nasz łącznik, tak naprawdę bym powiedziała, między tym Pojezierzem Mrągowskim, a dalej już tą strefą osadniczą Pojezierza Mazur Wschodni. Może to być też kwestia rozpoznania terenu, po prostu niewystarczającego rozpoznania terenu, ale to osiedle jest takim tutaj naszym punktem, no, dla nas niezwykle ciekawym, cały czas dostępnym, bo duża część osiedli już nie jest dostępna, jest ona albo zniszczona nieodwracalnie, albo po prostu jest zarośnięta, ponieważ one były przybrzeżne, zarastane są często przez trzcinę, później to wszystko jest proces torfienia, to jest cały czas dostępne, no i niestety, muszę powiedzieć, kocham żagle, ale to jest miejsce kotwicowiska żaglówek, więc to...
1: Czyli antropopresja, o której dzisiaj też znowu już było sporo.
0: I to ta niestety, gdzie, to naprawdę, żeglarze nie są niczemu winni, bo oni są nieświadomi, to jest popularne miejsce do cumowania łodzi i po prostu na wieczór rozrzucamy kotwicę, siedzimy sobie przy takim piknikowisku, te szczątki cały czas są w jakiś sposób tam przez kotwicę, nie niszczone aż tak na ogromną skalę, ale gdyby była świadomość, że coś takiego tam jest, to fajnie było, gdyby te kotwiczki sobie tam obok, wokół tego miejsca cumowały.
1: Czyli wniosek jest taki, że jeżeli o coś haczymy, to nie zawsze jest to mielizna albo kamienie, przynajmniej w przypadku Mazur. Gościem magazynu reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Ziemia potrafi mówić, woda też. Trzeba tylko wiedzieć, jak ich słuchać. Mazurskie jeziora od lat odsłaniają kolejne tajemnice. Ślady osad i konstrukcji, które przez wieki pozostawały niewidoczne dla ludzkiego oka. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
2: Mokry temat.
1: Choć pod powierzchnią wciąż kryje się sporo zagadek, wiemy coraz więcej. Pomagają w tym nowoczesne technologie. Na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy próbują odczytać historię zapisaną w drewnie, osadach i przedmiotach ukrytych pod wodą. Czy uda się ocalić bezcenne ślady przeszłości i dlaczego naukowcy mówią o odkryciach unikatowych w skali Europy? Ale na początek garść wiedzy dla ciekawskich. Co zrobić, gdy podczas spaceru, nurkowania albo po prostu zwykłego wypadu nad jezioro traficie na przedmiot, który wygląda na bardzo stary? Zabrać go ze sobą, zostawić? Wiecie, że takie odkrycie może zmienić wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy? Więcej na ten temat wasz i mój gość Magda Nowakowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Fajnie jest zwracać na coś takiego uwagę. Każdemu polecam, proszę się nie bać zgłaszać takich miejsc i proszę się nie bać tego, że ktoś tam powie, nie, no przecież to jest miejsce rybackie, to są tarłowiska dla ryb. Lepiej powiedzieć, zauważyć, zgłosić, niż trzymać to sobie w tajemnicy, bo nieraz dla nas to są naprawdę bardzo cenne wskazówki, gdzie możemy coś nowego odkryć, albo też możemy weryfikować tak naprawdę, czy to stanowisko jest znane, nieznane, więc tutaj namawiam do takiej, to się nazywa nauka obywatelska, do takiej współpracy i niekoniecznie trzeba to zadzwonić na uniwersytet. Nie, wystarczy tak naprawdę.
1: I z profesorem koniecznie.
0: Tak, nie. Powiedzieć w lokalnym muzeum, poprosić o kontakt konserwatora, sołtysowi poprosić o przekazanie takiej informacji dalej. Te wszystkie organy samorządowe mają obowiązek dalej przekazania informacji, więc a to dla nas bardzo często może okazać się cenne. Nawet ciężarki do sieci, ciężarki tkackie, wykonane z kamienia, z ceramiki, często są bardzo bezcenne, a po prostu ktoś myśli, że jeżeli nie znajdzie złotego jajka, się śmieje, oczywiście nie chce nikogo obrażać.
1: Ale jednoznacznie kojarzymy skarb.
0: Tak, jednocześnie skarb czy zabytek widzimy. To często naprawdę uważam, że lepiej się zapytać, czy to coś jest, czy to jest tylko forma geologiczna na przykład. Musiałam ostatnio podać wycenę fragmentu tratwy, która była budowana z takich dłubanek jednopiennych, złożone, wydrążone, to pochodziła ta dłubanka nie z okresu XVIII-XIX wieku. Kłoda drewna wydrążona, które później się łączyło, tworzyły tratwę. Jak można wycenić coś takiego? No nie wiem, dla mnie jest to informacja, gdzie wiem w tym momencie, że tutaj taki transport się odbywał, że była taka tradycja transportu. Daje nam to bardzo dużo informacji, ale jak to wycenić? Dla mnie jest to bezcenna informacja.
1: Nie wszystko jest na sprzedaż.
0: Tak, nie wszystko jest na sprzedaż, a naprawdę te źródła są dla nas bezcenne. Do tego wszystkiego jeszcze tak, to co zawsze prosimy, jeżeli coś nie ulegnie zniszczeniu, jeżeli coś jest w ziemi. Teraz mamy każdy telefon, zrobić zdjęcie jakąś. Najfajniej, jak się robi zdjęcie i na przykład coś, nie mamy zawsze tam linijki czy czegoś, żeby taką skalę położyć. Połóżmy, tak, zegarek, but. Najfajniej to jest w ogóle to zabezpieczyć i zgłosić. Nie wyciągać, bo dla nas, słuchajcie, to, co jest najważniejsze, to jest kontekst. Tylko to, co jest dookoła. To, co może być dla zwyczajnych ludzi po prostu niewidoczne. To są właśnie szczątki roślin.

0: Czy szczątki jakiejś organiki, które nam powiedzą dużo więcej, w jakim kontekście to zostało znalezione, czyli w jakich okolicznościach. Może to było w jakimś koszyku, a może obok tego są jakieś innego rodzaju zabytki, które no właśnie niekoniecznie wydają się wartościowe, albo nawet nierozpoznane przez nich, jak skorupy ceramiki, prawda? Niektórzy myślą, że to są po prostu kamienie, a to są potłuczone naczynia ceramiczne, więc bardzo namawiam takiej współpracy, bo to jest, to przynosi, a Mazury są naprawdę bardzo fajne, osadniczo, bardzo ciekawe i należy się nimi chwalić.
1: Czy jako naukowcy wracacie na Mazury? Wracacie pod wodę? Czy coś się dzieje w tym kierunku?
0: Tak, cały czas. W ogóle jest taką, mamy trochę zasadę, że nie powinniśmy nigdy do końca przykopywać stanowisk. Ta metoda taka lat trochę 80., 70., jeszcze wcześniejsza nie, ponieważ staramy się zawsze sprawdzić, zrobić podstawowe analizy, wydatować, dowiedzieć się czegoś o tym stanowisku. Natomiast proszę zobaczyć, jak bardzo szybko idzie rozwój technologii. Coś, co było dla nas jeszcze 10 lat temu niemożliwe, w tej chwili jest standardem. Choćby nie wiem, używanie smartfonów, używanie zdjęć satelitarnych, georadarów i tak dalej. Niektóre z tych aplikacji możemy sobie wgrać wręcz na telefon i robić dokumentację. Dlatego też, jeżeli czegoś nie możemy zrobić, bądź nie mamy finansowania, zostawmy. Zostawmy, zabezpieczmy, zostawmy. Zróbmy monitoring nad tym, żeby to było nieniszczone, kontrolowane, powiedzmy, ale poczekajmy. To nie jest tak, że czasy właśnie Indiana Jonesa już minęły, że wow, odkrycia, prawda? Liczy się, jakby nie ma usprawiedliwienia dla niezrobienia odpowiedniej dokumentacji. Trzeba wstrzymać badania, ale ta dokumentacja to wyciągnięcie wszystkich możliwych wniosków, jakie są możliwe z badań na stanowiskach archeologicznych, stoi zawsze na pierwszym planie. Nie spieszmy się, naprawdę. Przede wszystkim opublikujmy. Opublikujmy, promujmy, tak żeby tutaj lokalne środowisko, ale też i szerzej, wiedzieli o tym, co skrywa ta ziemia, bo edukacja jest taką naszą podstawą tak naprawdę i nie ma to, jak ludzie są dumni z miejsc, w których żyją. To jest najfajniejsze. Ale też właśnie nie rozkopujmy. To naprawdę nic nam nie da. Ja zawsze tak mówię, kiedyś taka była straszna moda przywożenia sobie amfor różnych tam okolic Morza Śródziemnego bądź Adriatyku. Ja zawsze mówię, to jest historia jednego zabytku. Szał, mamy amforę, super, stoi w centralnym miejscu dużego pokoju. Przychodzą goście, oglądają, prawda? Za chwilę jest remont, coś, wiesz, to lepiej posłuży jako doniczka na balkonie. Idzie na balkon, zaczyna się rozsypywać, coś, ląduje w piwnicy. Kolejna przeprowadzka, coś, nie, no to jest grat zakurzony, zbiera grzyby, wszystko wyrzućmy na śmietnik. Niestety. Bardzo często takie są losy zabytków zabranych do domu.
1: Właśnie dużo jest badań jakości wody. Wiem, że to jest spora współpraca właśnie w tym kontekście właśnie z Uniwersytetem Warszawskim. A te badania archeologiczne, coś się dzieje teraz?
0: Czekamy po prostu na kolejne finansowanie. Projekt na Bogaczewie. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli nasi koledzy, czy z Torunia, czy z Warszawy uzyskują finansowania na inne badania, sonarują dna jezior, to często również przejeżdżają przy okazji, żeby zrobić coś więcej. Również mamy często takie badania krótsze, projekty studenckie. U nas dosyć prężnie na uniwersytecie działa koło naukowe badań podwodnych i bardzo często weryfikowane są miejsca jakichś znalezisk archiwalnych. Na przykład wiemy, że w jakimś jeziorze została znaleziona fibula, czyli taka broszka, zapinka z okresu rzymskiego i również takie miejsce zostało zweryfikowane, czy coś tam jest jeszcze. Więc bardzo często mamy takie krótkie projekty weryfikujące właśnie zgłaszane nam znaleziska.
1: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czy powinniśmy tą wiedzę na temat przyszłości tego regionu, a w szczególności właśnie tych domów na Rusztach, w jakiś sposób, nie wiem czy to dobre słowo, skomercjalizować i w jakiś inny sposób do tego podejść, zrobić z tego atrakcję turystyczną, coś, czego tak naprawdę nikt w Polsce więcej nie ma?
0: To jest nasze marzenie. To jest absolutnie nasze marzenie, tak jak to funkcjonuje i mamy wiele przykładów już przepracowanych. To jest właśnie Austria, to jest Szwajcaria, to są kranogi szkockie, gdzie oczywiście nie budujemy na stanowiskach. Na stanowiskach się nie buduje, na stanowiska się chroni. Ale właśnie na przykład Jezioro Boczne, Bogaczewo, obok mamy Giżycko, mamy Twierdzę Bojen, mamy szlak jezior. Gdyby taka rekonstrukcja powstała, nie musi być to rekonstrukcja tego konkretnie osiedla, ale generalnie jak to wyglądało, powstała, to tworzy kolejne centrum kulturowe. Centrum, no, gdzie może się wiązać z wystawami czasowymi, ale też z działaniami przede wszystkim dla stowarzyszeń, fundacji, dla władz lokalnych, gdzie mogą się tworzyć różnego rodzaju izby turystyczne, bądź wręcz fantastyczna działalność. Ja zawsze podziwiałam stowarzyszenia oraz fundacje, do czego są zdolni, bo z tej inicjatywy na przykład to jest takie jedno stanowisko i rekonstrukcja w Austrii, gdzie na stanowisku znaleziono naczynie, gdzie było wiadomo, że w tym naczyniu znajdowało się piwo. I proszę sobie wyobrazić, że udało się w miarę odtworzyć recepturę i wypuścili okazjonalnie jakąś tam serię piwa pradziejowego, prawda? Tak, nie namawiam nikogo do picia piwa, ale wiem że też, że działają takie grupy rekonstrukcyjne, które odtwarzają życie w dawnych czasach, odtwarzają kuchnię, odtwarzają religię w jakiś sposób, prawda? Odtwarzają obrządki. To jest naprawdę, uważam, że przyszłość dla Mazur fantastyczna. Na szlakach żeglarskich to ściąga ludzi, bo tak naprawdę zobaczmy, jak się zmieniła nasza turystyka. To już nie jest tak, że...
1: Popić i zakończyć w porcie, tylko ludzie chcą zobaczyć, oczekują czegoś więcej.
0: Tak, oczekują czegoś jeszcze. Już im się trochę all inclusive znudziło, czy tam all inclusive organizowane przez siebie, prawda? Tylko chcieliby coś jeszcze. A jak już pada deszcz, czy wieje jak to Mazury, to jest przyciąganie na Mazury turystów i nie tylko turystów, bo to ośrodki edukacyjne tworzą się w ten sposób. Przez cały rok to pozwala funkcjonować społecznościom lokalnym, tak naprawdę, przez cały rok informować i w ogóle no, mega współpraca wtedy z historykami, z archeologami, gdzie te wyniki badań nie trzymamy na półkach, gdzieś tam w urzędach konserwatorskich, czekamy na publikację, tylko przy takiej współpracy możemy jakby na bieżąco robić właśnie jakieś wystawy czasowe, plansze, pokazywać wystawy. Jak tylko byłby taka możliwość, włączamy się w to na 100%.
1: To też tak trochę jest, że właśnie ta droga instytucjonalna, że gdzieś zarejestrować, zgłosić, to jest zawsze trochę dłuższa, nawet nie trochę, ścieżka tego, żeby pokazać coś ludziom, prawda?
0: Tak, ale właśnie to jest, mamy o tyle furtkę otwartą, że te drogi, jak to zrobić, jak to organizować, one już zostały przetarte przez naszych kolegów, tutaj głównie ze strefy alpejskiej. To jest takie dobre porównanie. Kranogi są jeszcze położone w trudniejszych warunkach tak naprawdę. Szkocja no, nie rozpieszcza nas ani pogodą, ani widokami, tak, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o łatwość przeżycia w terenie, no i ściąga to bardzo, bardzo wielu turystów, bardzo wielu badaczy. I pamiętajmy o tym, nie tylko archeologów, nie tylko historyków. To jest ogromne pole do popisu dla biologów, dla hydrobiologów, dla w ogóle też osób pracujących nad fauną, florą, dla edukacji w każdym zakresie, jeżeli chodzi o region. Bo też współpracujemy ściśle z biologami, współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Uniwersytetem w Olsztynie, gdzie z kolei nasi koledzy walczą o jakość, czystość wody, o przywracanie tej jakości wody sposobami często naturalnymi, właśnie nie chemicznie, że oczyścimy chemicznie jezioro, nie, absolutnie, ale właśnie na bieżąco informują, mamy taki znowu monitoring społeczny, że ludność informuje na przykład o rozprzestrzenianiu się jakiejś tam roślinności, która jest bardzo inwazyjna na jeziorach. I tak samo właśnie może być z archeologią, może być z historią, ze wszystkim. I takie centra, jak powstają przez ludzi, no, oczywiście zakręconych z różnych stron, to naprawdę mamy otwartą furtkę, teraz tylko brać przykłady i mam nadzieję, że uda się wprowadzać w życie takie miejsce. Giżycko jest fantastyczne.
1: No właśnie, i Giżycko, ale też teraz mi tak przyszło na myśl Węgorzewo, już tutaj dzisiaj padło Muzeum Kultury Ludowej i oczywiście pan Marek Łapo, tak, który też na swoim koncie ma mnóstwo.
0: No, Marek Łapo, będąc studentem, razem z profesorem Waldemarem Osowskim, kumplem, i oni byli w kole badań podwodnych Instytutu Archeologii w Toruniu i to oni w latach 80. mieli studencki projekt weryfikacji osiedli nawodnych według map stworzonych na początku XX wieku przez badaczy Prus Wschodnich. Ich weryfikacje są dla nas bezcenne absolutnie, bo po pierwsze, tak naprawdę oni pierwsi weryfikowali, czy coś jeszcze tam jest. To było naprawdę bardzo, bardzo prekursorskie, świetne. Mało tego, zrobiona przeogromna praca, bo jeżeli oni znajdowali relikty takich osiedli, wszystko jest zadokumentowane i wszystko jest opublikowane. My wchodząc teraz na te stanowiska, po części już one nie są dostępne. Albo pozarastały przy tak ogromnej antropopresji, rozwoju rolnictwa, no i wszystko po kolei, zmiany klimatyczne i tak dalej. One bardzo często już są gdzieś pod torfami, są niedostępne, są zarośnięte trzcinami. Dlatego też one są tak bezcenne, że dopóki, jeżeli coś mamy jeszcze pod wodą, możemy to zweryfikować, możemy to odkryć. Właśnie pobranie tych prób, pobranie odwiertów, rekonstrukcja środowiska, kolejne pozyskanie danych. No właśnie, co jedli, co pili, a może jakąś kuchnię stworzymy osiedli rusztowych, prawda? Restauracja na Ruszcie na przykład.
1: No brzmi smakowicie.
0: Okres rzymski bardzo bogato reprezentowany na całych Mazurach. Okres wędrówek ludów, no i średniowiecze. Tu się naprawdę dużo działo. To jest też strefa kontaktów. Tak jak moglibyśmy powiedzieć, że w tej chwili pozornie strefa strefa spokoju, prawda?
2: Ale proszę, też styków.
0: I dokładnie tak było zawsze. Mhm. Pozornie spokoju, ale styku. Z jednej strony wpływów wschodnich, bardzo silnych, Sambia Północ, no i oczywiście ta wielka cywilizacja brnąca tutaj z południa, z strefy i alpejskiej i ze wszystkich tych szlaków, które były takie największe. Więc to wszystko wpływało na Mazury, to wszystko promieniowało na Mazury. Te stanowiska dają nam dużo wyobrażenia o kontaktach. Właśnie jak to funkcjonowało przez importy, ci ludzie się kontaktowali, tutaj jednak ktoś przyjeżdżał, przybywał i to jednak była taka strefa działająca. Tak jak dzisiaj. Tutaj moim zdaniem za każdym razem mamy zagadkę. Dlatego Mazury są bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o wykopaliska. Wbrew pozorom nie działa tu zbyt wielu archeologów, więc mamy dużo odkrywania, dużo do opracowania. Oczywiście wykopaliska to fajna przygoda, spędzany czas w terenie, a dodatkowo proszę Państwa, jeżeli przez 20 lat spędzało się całe wakacje na Mazurach, to nie może być nic piękniejszego.
1: I pod wodą i w ziemi. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Gościem magazynu Reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Życko. Słuchaj na 107 FM. Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Wciąż nie opadły emocje po imprezie Mazury Tuning Fest 2K26. Wydarzenie zorganizowała grupa miłośników motoryzacji o wdzięcznej nazwie Motive 8. Wyjątkowe spotkanie zgromadziło właścicieli naprawdę ciekawych projektów, pasjonatów motoryzacji i wszystkich tych, którzy chcieli spędzić czas pośród niepowtarzalnych samochodów i po prostu pozytywnej atmosfery. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Co słychać w Giżu?
1: Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie przerosło ich oczekiwania, zarówno pod względem frekwencji, jak i zaangażowania uczestników. Dlatego już teraz planują dla nas kolejne motoryzacyjne emocje. Tymczasem po czasie i już w chłodnej perspektywie wydarzenie ocenia współorganizator i pomysłodawca imprezy Łukasz Gieczewski.
2: W tym roku, za namową właśnie mojego bardzo dobrego znajomego, zrób Mazury Tuning Fest. Ta impreza kiedyś była, nie w Giżycku, ale tutaj w miastach ościennych. Słuchaj, zrób, zobaczymy co z tego będzie. No i tak pod namową, no dobra, no to lecimy z Mazury Tuning Fest. Jak widać, frekwencja naprawdę nam dopisała. Mieliśmy 120 aut i pełen plac zapełniony, plus stały samochody na drodze zamkniętej Kopernika i jeszcze 40 aut nie wpuściliśmy, bo już nie mieliśmy gdzie.
3: To największa była frekwencja, odkąd organizujesz te wydarzenia?
2: Tak, wydaje mi się, że to była największa frekwencja, tak? Z uwagi na to, że mieliśmy tak dużo wystawców, dużo osób takich oglądających, które przyszły, widzów.
3: To zdrać te kulisy, jak to w ogóle wygląda od kuchni?
2: Wieczny stres.
3: Czyli też jak w przypadku chyba większości wydarzeń, które się organizuje.
2: Znaczy, to jest wieczny stres, dużo niepewności, dużo takich znaków zapytania, czy to na pewno wyjdzie, czy to na pewno ludziom się spodoba, czy oni będą chcieli przyjechać, czy coś robimy dobrze, czy to jest impreza właśnie taka duża, tak, czy ta mniejsza, to nie ma znaczenia. Zawsze jest wiele znaków zapytania, wiele takiej niepewności. Później, jak już jest po tej imprezie i te komentarze pozytywne, ludzie podchodzący do nas mówiący super, zrobiliście to kawał dobrej roboty, wtedy dopiero można odetchnąć na spokojnie i wiedzieć, że się zrobiło naprawdę kawał dobrej roboty.
3: Czyli po prostu takie podsumowanie, że warto było.
2: Dokładnie, że warto było. Czy są jakieś tam problematyczne? Oczywiście, że są problematyczne. No przede wszystkim problemem jest zgrać to wszystko, zgrać tych ludzi, zgrać miejsce, czas. Wiadomo, dużo jest takich papierologii, żeby to wszystko do każdego wysłać, do każdego mieć zgodę, żeby z każdym się jakoś konkretnie dogadać. To są ludzie, no wiadomo, z ludźmi czasami jest trudno się porozumieć, natomiast tu mamy akurat w Giżycku bardzo przychylne władze, bardzo przychylnych partnerów, którzy byli razem z nami, więc z tego się bardzo cieszę i działamy, dlatego działamy dalej.
3: Na coraz bardziej kreatywne pomysły, co by tu zrobić, wpada wasza ekipa.
4: Dużo tam się dzieje po prostu.
2: Znaczy tak, dużo się dzieje z uwagi na to, że mamy to wsparcie. Są osoby, które faktycznie chcą wyjść do nas, pomóc nam. Są to głównie służby, tak, które tutaj z nami współpracują, czy to policja, czy to straż pożarna, czy to nawet medycy. Więc to oni tutaj też wychodzą do nas, władze miasta również. Są też pojedyncze, takie malutkie firmy, które też chcą się pokazać. Bo to też jest ważne. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców, którzy faktycznie gdzieś tam robią dobrą robotę, a nie są w stanie przebić się tak jakby do większej publiki, do większych rzeszy ludzi, żeby sprzedać swoje na przykład jakieś tam wyroby czy coś. To też jest dla nich promocja. My działamy na zasadzie promocji. Działamy na zasadzie współpracy partnerowej czasami nawet, tak, żeby po prostu jedni drugim pomagamy.
3: Robiłam materiał właśnie ze zlotu, natomiast jeszcze tak nie poznałam tych wyników. Opowiadaj trochę, kto wygrał, w jakich kategoriach i czy ten właściciel Kary Limbo uwierzył, że ma niżej posadowiony ten samochód niż w rzeczywistości. Jak to wygląda?
2: No, jeśli chodzi o konkurencję, tak, to zawsze jest dużo adrenaliny, dużo emocji. Pierwsza główna nagroda, która została ufundowana przez Autoidea Mercedes-Benz Olsztyn, to był samochód na weekend. Wygrała go tutaj właśnie Giżyczanka, dziewczyna o imieniu Hania, swoim Dodge'em, więc miała bardzo dużo głosów. Niewiele, co prawda też niewiele więcej niż, niż seryjny Polonez, który był. Więc
3: taki, tutaj... taki, że tak powiem, śrubka w śrubkę, tak?
2: Tak, dokładnie. Tam 10 głosów różnicy było tylko, natomiast ludzie bardzo chętnie głosowali.
3: A jaki kolor tylko?
2: Fioletowy docz.
3: A Polonez?
2: Zielony.
3: A zielony, bo ja kojarzę, pomarańczowy dziadek miał, ale to właśnie, no dobra, ale zielony też pewnie ktoś już tam sobie uruchomił wyobraźnię i pamięć i też pewnie ciepłe wspomnienia, tak?
2: No tak, no. Podejrzewam, że tak, choć śmiesznie też było, bo była karteczka na Polonezie, zagłosuj na mnie, dostaniesz cukierka, więc...
3: Czyli przekupstwo.
2: Czyli było przekupstwo, tak, kupno głosów. Natomiast fajnie było, fajna atmosfera była dzięki właśnie tym, że ludzie bardzo chętnie głosowali na te samochody, to mieliśmy tak, rzut oponą, no to tam są zawsze duże emocje, tam zawsze każdy konkuruje, zwłaszcza, że ta konkurencja, ten konkurs był otwarty dla wszystkich, to nie tylko dla osób, które były na zlocie, wystawiały się, ale też widzów, którzy przechodzili, tak?
3: No dobra, to znowu uruchamiamy wyobraźnię. Oponą od czego? Jaki tam, ile tam cali, tak? To się, w czym się mierzy oponę? W calach. Ile cali i jaki jest rekord? O tak.
2: To tak, mężczyźni, bo były dwie kategorie, kobieta, mężczyzna. Mężczyźni rzucali oponą od Dodge'a Vipera, to było 335 chyba na 35 na 20. Mhm. 20 cali miała opona, więc to był kawał opony, ja ledwo ją podnosiłem, ona była naprawdę bardzo ciężka. Natomiast kobietki rzucały troszeczkę mniejszą, lżejszą oponą. Rekord u mężczyzn to było chyba 10 metrów. Rzut kobiet było chyba 7, dokładnie teraz już nie pamiętam, bo te cyferki mi uciekły. Natomiast no, trzeba byłoby mieć parę w łapach, żeby to po prostu rzucić. Nie?
3: Ciężar konkretny.
2: Bardzo konkretny ciężar. Tam nie było taryfy ulgowej, tam po prostu trzeba było się wykazać siłą, ogromną siłą i przede wszystkim techniką, bo ta technika też miała znaczenie. Więc tak, i też nie podchodzimy do tego tak bardzo poważnie, bo też jesteśmy troszeczkę niepoważnymi ludźmi, bo mamy różne dziwne pomysły.
3: No wiesz, no to nie jest dyscyplina olimpijska, rzut oponą od nie wiem, od czego, od Mustanga, tak?
2: No od Dodge'a na przykład.
3: Od Dodge'a na przykład, no.
2: Ale też lubimy tak jakby powodować uśmiech na twarzach ludzi, kiedy wręczamy nasze puchary. Tytuły na pucharach za właśnie rzut oponą to był królowa gumy i król gumy, także...
3: No, gumy można na przykład palić, to w nomenklaturze to...
2: Tak,
3: to,
2: dokładnie, to dokładnie, tu chodziło przede wszystkim o sprawy motoryzacyjne. Więc tak, lubimy też widzieć, jak troszeczkę zakłopotanie ludzi, którzy wchodzą na scenę i odbierają nasze nagrody, także, także tak podobnie było na przykład z Carlimbo, też wygrała Mazda MX-5, zwana też Mazdą Miata. I też tytuł był na przykład niżej nie godzina już nie zejdziesz, na przykład.
3: Czyli można.
2: Tak, można to połączyć. Można.
3: Na chwilę jeszcze pogadamy o tej wyobraźni i dziecięcej wyobraźni, bo było właśnie o dorosłych, którzy bawili się, poważni ludzie bawili się w niepoważne konkurencje i wychodziły z tego całkiem poważne nagrody, a teraz o dzieciakach, które te swoje wymarzone auto rysowały. Jaką wizję mają tego swojego wymarzonego auta? Czy to jest taki, powiedzmy, futuryzm, że nie wiem, że już ma lata, już nie ma kół? Jak to wygląda?
2: Nie.
3: To dalej
2: są,
3: na kołach.
2: Dalej są samochody na kołach. To są bardzo takie... To nas zdziwiło, bardzo takie realne i przyziemne rzeczy. Czasami to są samochody, które już dziecko ma, tak, w rodzinie gdzieś i na przykład wygrała główną nagrodę, wygrała dziewczynka, która napisała, że jej wymarzonym autem jest Toyota, którą już ma. Więc podejrzewam, że rodzice mają już ten samochód, ona go widziała i chciałaby, jakby dorośnie już też mieć takie autko, serca, tak dużo serca, jak właśnie pasjonaci tej motoryzacji, którzy wkładają serce w swoje auta, w swój tuning, więc to nas urzekło i właśnie dzięki temu otrzymała tą nagrodę. A oprócz tego, że były te konkursy, konkurs dla dzieci, daliśmy też dzieciom troszeczkę takiej wolności na zlocie, gdzie mieliśmy samochód, który dzieci mogły legalnie sobie malować.
3: Tam... O właśnie, nie róbcie tego w domu, to jest właśnie koszmar chyba każdego rodzica, ale jednocześnie I love you daddy, nie wiem, czy kojarzysz tego mema?
2: Tak, tak, kojarzę, tak.
3: Narysowane śrubokrętem po karoserii, nie róbcie tego w domu, natomiast tutaj może nie śrubokręt, ale właśnie mazaki też widziałam, super zabawa.
2: Tak, mazaki, farby, wszelkiego rodzaju pisadła wchodziły w grę i dzieci mogły naprawdę pokazać swoją twórczość na tym aucie. Czasami jest to naprawdę fajne, tak popatrzeć, co dzieci mają w swoich główkach, co tam sobie myślą, jak one to widzą, te wszystkie kolory. No.
1: To jest magazyn reporterów, a na antenie Łukasz Gieczewski.
3: Organizator Mazury Tuning Fest znalazł na to przestrzeń i to jest bardzo ważne, że bawią się i starsi, i ci najmłodsi. I dlatego pomysł powróci i to całkiem niedługo, bo będziemy musieli tylko czekać całe wakacje i po wakacjach znów coś przed nami.
2: Tak, serdecznie już zapraszam właśnie w dniu dzisiejszym na kolejną imprezę, która odbędzie się we wrześniu. Nie chcę na razie jeszcze konkretnie zdradzać, gdzie to będzie, ale na pewno będzie to nad wodą. Chcemy wrócić nad wodę, chcemy zostawić troszeczkę miejsca, tak żeby można było zgromadzić większą rzeszę ludzi, tak? Chcielibyśmy otworzyć się jeszcze bardziej, z uwagi na to, że Plac Piłsudskiego w Giżycku daje nam ograniczone możliwości i możemy tam wpuścić tylko niewiele samochodów, tak jak tutaj akurat było podczas tej imprezy, tylko 120 aut. Chcemy się otworzyć na większą liczbę osób, zorganizować jeszcze większe show, więcej atrakcji połączonych. Nawet takim moim pomysłem jest, żeby zrobić też koncert. Jeszcze nie wiem kogo, jeszcze nie mamy planów. Natomiast tak, jeszcze jedna sprawa, będzie to w gminie. Nie będzie to tutaj w mieście, tylko będzie to w gminie. Więc chcemy tutaj już właśnie tak jakby zaangażować do tego gminę. Gmina już wstępnie po rozmowach, jesteśmy z gminą wstępnie w rozmowach. Mamy wsparcie gminy, z czego bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że wójt się na to zgodził. No i będziemy ruszać, tak? Wrzesień, także czekajcie na informacje. Tutaj zapraszam Was też już serdecznie do Giżycka. Czekajcie na informacje. I jeszcze mogę zdradzić, że będzie to połowa września. Zapraszam Was tutaj bardzo serdecznie. Na naszych socialach możecie też obserwować wszystko, co się dzieje.
3: To powiedz, co wpisać.
2: Ciężko jest nas wyszukać ostatnio, bo Facebook nie działa na naszą korzyść, więc spróbujcie wpisać w wyszukiwarce Stowarzyszenie Motivate. Motyw 8. Pierwsze, co powinno Wam się wyświetlić, to ostatnia impreza, czyli Mazury Tuning Fest. I klikajcie po prostu w link, szukajcie naszej strony, klikajcie, polubiajcie naszą stronę. Bardzo nam to pomoże trafić do większej rzeszy ludzi. Sami też gdzieś tam umieszczamy informacje. Także Stowarzyszenie Motivate. Działamy. Kolejna impreza, połowa września, gmina Giżycko. No i cóż, czekajcie na wydarzenie. No, na pewno będzie warto, bo mam dużo różnych pomysłów, czasami takich bardzo odrealnionych, ale będę starał się je realizować. Nie chcę, żeby to była taka sztampowa impreza, że zawsze jest to samo. Chcę coś innego, chcę gdzieś ludzi też troszeczkę zaskoczyć, wyjść do szerszego grona tych ludzi, tak, gdzieś dotrzeć dalej, tak, żeby wiedzieli, że na Mazurach też można robić dobre imprezy motoryzacyjne, nie tylko na przykład Wrocław, czy gdzieś Warszawa, czy Kołobrzeg.
3: A powiedz, zdarzało się, że gdzieś tam właśnie wyjeżdżałeś, żeby w takich zlotach albo w takich jakichś targach brać udział?
2: Tak, ja bardzo często wyjeżdżam i z tego właśnie wzięło się to, że poznałem tych moich znajomych, którzy mnie bardzo wspierają, tak? Są to osoby z Łomży, z Ostrołęki, z Białegostoku, więc oni bardzo mnie wspierają przy tym i tak jakby no, dają ten impuls do tego, żeby działać, tak? Bo wiem, że oni mi w tym pomogą, przyjadą, tak? Tak jakby nie oczekując nic, tylko po prostu czysta pomoc. Zresztą ja też tak jeżdżę. Ja też tak jeżdżę do ludzi, też pomagam. Jeżdżę po całej Polsce. Ostatnio nawet zdarzyło mi się z dnia na dzień wsiąść w samochód i pojechać do Żnina na zlot Mustangu.
3: Warto się spotkać. Będzie najprawdopodobniej w połowie września. To był Łukasz Gieczewski, grupa Motivate i organizator Mazury Tuning Fest. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę.
4: Motoryzacja zbliża po prostu.
2: Znaczy my jesteśmy pozytywnie zakręceni. Ja tutaj nie ma normalnych ludzi, którzy by pchali...
3: A Łukasz, ile wyciskasz oponą?
2: Ja nie rzucałem.
3: Nie rzucałeś?
2: Nie. Ja jestem za słaby na te klocki.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Mówi się, że pośpiech jest złym doradcą. I chyba każdy z nas zna przynajmniej jedną historię, która to potwierdza. Na przykład ktoś chciał wyjąć blachę z piekarnika i zapomniał o rękawicy. Ktoś inny podczas letniego wypoczynku dał się ponieść chwili i wskoczył do zimnej wody bez zastanowienia. Naprawdę, wystarczy moment nieuwagi, rutyna albo przekonanie, że przecież nic się nie stanie, a jednak wypadki zdarzają się każdemu. I nikt z nas nie jest od nich całkowicie wolny. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Blisko ludzi.
1: Dziś pogadamy o tym, dlaczego ważna jest chwila refleksji, zdrowy rozsądek i odpoczynek. Tylko jak znaleźć czas na odpoczynek w przypadku rolników, kiedy obowiązków naprawdę nie ubywa, a pogoda, sami zresztą wiecie, dyktuje własne warunki. To pytanie szczególnie aktualne właśnie dla tej branży, która wchodzi w jeden z najbardziej intensywnych okresów w roku. Przedstawiciele KRUS apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Statystyki dokładnie pokazują, że około 1/4 najpoważniejszych wypadków w rolnictwie ma właśnie miejsce podczas żniw. Tylko w ubiegłym roku na terenie powiatu giżyckiego odnotowano aż 22 wypadki rolnicze. Najczęściej są to potknięcia, upadki, przygniecenia czy urazy spowodowane przez zwierzęta albo maszyny. O tym, jak nie dać się rutynie, dlaczego zmęczenie bywa równie niebezpieczne jak niesprawny sprzęt i jak zadbać o bezpieczeństwo w gorącym okresie prac polowych, za chwilę porozmawiam z Waszym i moim gościem.
5: Dzień dobry, Agnieszka Wasaczonek, zastępca dyrektora oddziału regionalnego KRUS w Olsztynie.
1: I dziś będziemy rozmawiać na temat bieżącej sytuacji bezpieczeństwa tak naprawdę rolników, bo jak KRUS to bezpieczeństwo, a w zasadzie tak jak przed chwilą też mieliśmy okazję porozmawiać, im mniej nieprzyjemnych sytuacji zdarza się w rolnictwie, tym dla KRUS-u i dla wszystkich użytkowników systemu lepiej. Ale może na początek chciałabym, żeby Pani odpowiedziała mi na pytanie, kiedy najczęściej w ogóle te wypadki się zdarzają? Może są po prostu takie miesiące? Jak to wygląda?
5: Najwięcej wypadków odnotowuje się oczywiście w okresie intensywnych prac polowych, szczególnie podczas żniw i zbiorów letnich, czyli tak naprawdę najczęściej od miesiąca czerwca do września. Według też danych KRUS-u około 25% wszystkich poszkodowanych w gospodarstwach rolnych ulega wypadkom właśnie w czasie żniw. W tym okresie występuje pośpiech, długi też czas pracy, zmęczenie oraz zwiększone wykorzystywanie maszyn rolniczych.
1: Jakie są to zdarzenia?
5: No tutaj możemy wyszczególnić najczęściej, to są oczywiście złamania kończyn, skręcenia i zwichnięcia, urazy też kręgosłupa, stłuczenia, rany cięte i szarpane. No do najmniej przyjemnych oczywiście to amputacje palców lub kończyn przy maszynach rolniczych oraz urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie. Największą grupą stanowią urazy wynikające też z upadków. Ponad połowa wszystkich odszkodowań wypłacanych przez KRUS dotyczy właśnie takich zdarzeń.
1: Czyli tak naprawdę już pomijając fakt, że dzieją się one w gospodarstwach, coś co może potencjalnie spotkać każdego z nas bez względu na wiek i okoliczności, tak? To są te najzwyczajniej w świecie upadki.
5: Dokładnie tak. Mhm.
1: Jakie działania profilaktyczne Państwo prowadzą, żeby tych zdarzeń było mniej, albo żeby po prostu informować, jak tych zdarzeń skutecznie unikać, jak to wygląda?
5: KRUS jest zaangażowany w prowadzenie działalności prewencyjnej. Są to przede wszystkim szkolenia dla rolników, kursy dotyczące bezpiecznego gospodarstwa rolnego, pokazy bezpiecznej obsługi maszyn, kampanie informacyjne podczas targów i dożynek, kampanie też promujące ochronę układu do ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawów. Bezpiecznie z niebezpiecznymi też substancjami. Jest to taka akcja profilaktyczna, która dotyczy prawidłowego stosowania, jak i też przechowywania i transportu środków ochrony roślin, nawozu, paliw i innych substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Obecnie KRUS prowadzi też kilka ogólnopolskich kampanii prewencyjnych, których celem jest przede wszystkim ograniczenie liczby wypadków przy pracy rolniczej oraz chorób zawodowych rolników. Działania te realizowane są w ramach projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś. I takie najważniejsze najważniejsze aktualne kampanie prewencyjne KRUS to przede wszystkim dobrostan rolnika. Jest to taka najmłodsza kampania KRUS-u, skupiająca się przede wszystkim na zdrowiu fizycznym i psychicznym rolników. Promuje ona profilaktykę chorób cywilizacyjnych, odpoczynek, właściwą regenerację oraz dbanie o kondycję psychiczną. Kolejną taką kampanią to jest rola rolnika w upadku unikał, kampania dotycząca zapobiegania upadkom, które nadal stanowią największą grupę wypadków w gospodarstwach rolnych. Następne to jest mądrze postępujesz, w wypadku nie spowodujesz. Kampania skierowana jest głównie do użytkowników maszyn i urządzeń rolniczych. Ona przypomina o konieczności stosowania osłon, wyłączania napędu podczas napraw oraz przestrzegania zasad bezpiecznej obsługi sprzętu. Następna kampania to nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz. Kampania ta dotyczy bezpiecznej pracy ze zwierzętami gospodarskimi oraz ograniczenia ryzyka urazów związanych z ich obsługą. Kolejna taka bardzo ciekawa akcja, bardzo nam bliska w obecnym czasie, to Rolniku nie daj się kleszczom, program poświęcony profilaktyce chorób odkleszczowych, bardzo ważna. Dotyczy ona przede wszystkim boreliozy i odkleszczowego zapalenia mózgu. Kampania ta przypomina o odpowiednim ubiorze, stosowaniu odpowiednich preparatów ochronnych i kontroli ciała po pracy w terenie. Kości i stawy, też rolnika sprawy. Kampania promuje ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawu.
3: Czy to się przekłada na wyniki? Czy liczba tych wypadków rośnie, maleje? Jak to wygląda na przestrzeni właśnie chociażby tych bieżącego, ale też ostatnich lat?
5: Biorąc pod uwagę rok 2025, jak i obecny, możemy stwierdzić, że poprzez działania prewencyjne faktycznie wypadki maleją. W oddziale terenowym Giżycko w 2025 roku zanotowaliśmy 22 wypadki. W 2026 mamy na obecną chwilę 16 zgłoszonych. W oddziale terenowym Rągowo mamy w 2025 roku zgłoszonych 20 wypadków. W 2026 8, więc widzimy już tutaj znaczny spadek. Ostróda w 2025 10 wypadków, w 2026 1 wypadek, więc jest imponujący tutaj spadek. W oddziale terenowym Iławan w 2025 23 wypadki zgłoszone, w 2026 6 wypadków, natomiast tutaj w oddziale w Olsztynie mamy 22 wypadki zgłoszone w roku 2025, zaś w 26 11 wypadków. Rezygnacja też tutaj była jednej osoby ze zgłoszonego wypadku, czyli tak naprawdę mam zgłoszonych 10.
3: Aha. I też widzę, że dysponuje Pani takimi informacjami bardzo szczegółowymi, jeżeli chodzi o w zasadzie dwa takie kluczowe powiaty, przynajmniej jeżeli chodzi o nasz region, to jest Giżycko i Węgorzewo. Jak tutaj wypada, co tutaj najczęściej zawiodło, maszyna, człowiek, a może jakieś inne okoliczności? Jak wygląda ten podział?
5: Więc tutaj w gminie Giżycko faktycznie w 2025 roku odnotowaliśmy narowistość i agresję zwierząt, która nie wynikała z ich fizjologii. Następnie też niewłaściwe usytuowanie urządzeń, maszyn i narzędzi na stanowisku pracy rolnika. W 2026 roku odnotowaliśmy niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia, nieprawidłowo skonstruowane drabiny, podesty i rusztowania, nieodpowiedni też brak zabezpieczeń przed przechyleniem i osunięciem oraz zły stan i rozstaw szczebli. Dodatkowo był też zły stan nawierzchni, były one nierówne, śliskie i grząskie. W gminie Węgorzewo natomiast w 2025 roku odnotowaliśmy zły stan nawierzchni, czyli nierówne, śliskie i grzęskie były te nawierzchnie, nieużywanie odpowiedniego też obuwia roboczego, wykonywanie pracy w niepełnej obsadzie osobowej, czyli nie było dwóch osób, następnie niedostosowanie do rodzaju prowadzonej produkcji i stosowanej technologii produkcji, następnie też przechodzenie lub też przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych lub w strefie potencjalnego zagrożenia. W 2026 roku natomiast natomiast odnotowaliśmy przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych lub w strefie zagrożenia. Kolejno nieodpowiednie przejścia i dojścia, zastawione, wystające też elementy, niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi bądź też środków i przedmiotów w pracy, narowistość i agresja zwierząt nie wynikające z ich fizjologii.
3: Ale czy są takie historie albo sytuacje, które szczególnie zapadają w pamięć i pokazują, jak ważna jest profilaktyka?
5: Tak, najbardziej tak naprawdę zapadają nam w pamięci te sytuacje, w których do tragedii dochodzi podczas wykonywania pozornie prostych, codziennych czynności. Często są to zdarzenia, które rolnicy wykonywali setki razy wcześniej i dlatego też tracili czujność, weszła tutaj rutyna. Pamiętamy też o przypadkach, gdy ktoś chciał jedynie na chwilę oczyścić na przykład pracującą maszynę z zatoru bez wyłączania napędu. Niestety kończyło się to bardzo ciężkimi obrażeniami dłoni lub nawet utratą tej kończyny. Zdarzały się też upadki z drabin podczas drobnych napraw w gospodarstwie, czy też urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie podczas rutynowych wykonywanych prac. To właśnie takie sytuacje pokazują, że profilaktyka nie polega na skomplikowanych działaniach. Często tak naprawdę wystarczy zatrzymać maszynę, założyć odpowiednie środki ochrony lub poświęcić te kilka minut na ocenę ryzyka. Te kilka minut może zadecydować o naszym zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego nieustannie przypominamy, że bezpieczeństwo zaczyna się od codziennych nawyków i odpowiedzialnych decyzji. I o to apelujemy. Wiele zdarzeń wynika tutaj z braku osłon na maszynach, używania uszkodzonych drabin, śliskich i nierównych nawierzchni, które pokazują właśnie nam tutaj między innymi też statystyki, nieodpowiedniego stosowania obuwia i takiego pośpiechu, ale też i niewłaściwego obchodzenia się ze zwierzętami. Są to zagrożenia, które często można wyeliminować takim niewielkim kosztem lub przede wszystkim zmianą organizacji pracy.
3: Co najczęściej Państwa zaskakuje podczas wizyty w gospodarstwach?
5: No tutaj spotykamy się właśnie z takim lekceważeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, braku też osłon na wałach przegubowo-teleskopowych, prowizorycznych instalacji elektrycznych, zły stan ciągów komunikacyjnych, pozostawianie też i narzędzi i maszyn w miejscach stwarzających potencjalne zagrożenia, ale też i wykonywanie prac przez osoby starsze pomimo ich ograniczeń zdrowotnych. Często też spotykane są również sytuacje, w których rolnicy przyzwyczajają się do istniejących zagrożeń i tak naprawdę przestają je zauważać. Przewożenie też osób w miejscach do tego nieprzeznaczonych, brak też stosowania środków ochrony indywidualnej, ta praca w pośpiechu i też przemęczeniu, wchodzenie na wysokość bez odpowiednich zabezpieczeń, pozostawianie dzieci w pobliżu pracujących maszyn.
3: Co ważne, warto też zwrócić uwagę na to, że nie wiem, czy czasy się zmieniają, czy ludzie bardziej właśnie myślą o swoim bezpieczeństwie, jak się o nie zatroszczyć. Liczba wypadków maleje, co jest bardzo dobrą informacją.
5: Tak, uważam, że przede wszystkim też te działania prewencyjne KRUS-u mają ogromne znaczenie, ponieważ ta świadomość rolników znacząco wzrasta. To daje też takie długoterminowe liczby wypadków, które wskazują, że one wyraźnie maleją. Według KRUS-u w ciągu ostatnich 30 lat liczba zgłoszonych wypadków spadła o ponad 80%. To jest bardzo duży wskaźnik, pozytywny wskaźnik. W samym 2024 roku zgłoszono 9930 wypadków, czyli o 7,3% mniej niż rok ubiegły. Mimo poprawy statystyk nadal dochodzi do wielu poważnych zdarzeń, szczególnie związanych z maszynami i transportem, ale tutaj w tym zakresie również podejmujemy szereg działań prewencyjnych i mamy nadzieję, że

0: magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Jak wygląda rozwielitka, jak kijanka, a jak larwa chrząszcza? Odpowiedzi na te i inne pytania znalazły przedszkolaki z Giżyckiej Czwórki. Tym razem grupa szósta zaliczyła wyjazd do Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji o wdzięcznej nazwie KUMAK w Urwitaucie. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Wycieczka z przewodnikiem.
1: Tam najmłodsi przekonali się, że komary, o dziwo, to bardzo pożyteczne owady.
2: Ja wiem, że większość osób nie kocha komarów, ale właśnie na tej wystawie będziemy mogli się dowiedzieć, jak ważne komary są dla całego środowiska i jeśli zabraknie komarów kiedyś, to może my będziemy się cieszyć, że nas coś nie gryzie, ale tak naprawdę wiele zwierząt ucierpi, ponieważ komar jest bardzo ważnym elementem pokarmu.
1: W tym wydaniu pogadamy też trochę o przygotowaniach do imprezy, która już 27 czerwca na Wyspie Giżyckiej.
3: Inicjatorem wydarzenia jest Waterpark Bojen, Twierdza Bojen oraz Park Linowy Wiewióra. I co tam będzie się działo? W ten dzień od wczesnych godzin porannych będziecie mogli odwiedzić właśnie te trzy miejsca, gdzie będą czekać różnego typu stoiska gastronomiczne, kreatywne, zabawy, animacje dla całych rodzin. I tak jak powiedziałaś, odkryjemy tę Wyspę Giżycką na nowo, gdzie i mamy nadzieję, że ona też zyska taką nową tożsamość i wydarzenie będzie cykliczne.
1: Ale na początek wracamy do KUMAKa w Urwitaucie. Miejsce jest wyjątkowe i jedyne takie w Europie. Jednak więcej na ten temat kierownik Grzegorz Górecki.
2: Jak często bywa z takimi inwestycjami, trochę rodziła się w bólach. Pomysł rozszerzenia oferty stacji terenowej, która tak naprawdę w tym miejscu już jest od prawie 50 lat. Uniwersytet Warszawski ma tam stację terenową. Właśnie zrodziła się gdzieś około 15 lat temu, kiedy zaczęliśmy coraz bardziej rozwijać zajęcia edukacyjne dla szkół średnich i podstawowych. Nie tylko zajęcia dydaktyczne, które były wcześniej dla studentów i razem z gminą Mikołajki i wtedy Stowarzyszeniem Gmin Wielkich Jezior Mazurskich uznaliśmy, że to jest dobre miejsce, a my mamy jakby zaplecze merytoryczne, żeby rozszerzyć tą ofertę właśnie bardziej w kierunku edukacji, edukacji nieformalnej, właśnie do grup nie tylko studenckich, ale właśnie u szkół średnich, podstawowych, czy nawet grup stowarzyszeniowych i tego typu osób.
1: Czy podczas realizacji tej inwestycji pojawiały się jakieś komplikacje?
2: Tak jak mówię, pomysł powstał 10 lat temu, sama już realizacja projektu to jest od 2019 roku. Wcześniej też jak w naszych warunkach dość często bywa, dość dużo trzeba było załatwić pozwoleń administracyjnych, które to trwały. Sama inwestycja jest, choć jest na terenie stacji terenowej, tak jak wspomniałem wcześniej, która jest w tym miejscu od 50 lat, to jednak są to dwa nowe budynki w otoczeniu rezerwatu przyrody Jezioro Łuknajno na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego i na terenie Natura 2000, więc zaplanowanie takiej inwestycji i zdobycie wszystkich zezwoleń zajęło, ponieważ bardzo starannie się przygotowaliśmy do tego, bo nie tylko to, co się dzieje, będzie się działo w tym nowym centrum jest dla nas ważne, ale chcieliśmy, żeby sama inwestycja i sam obiekt był również takim obiektem, bym powiedział, wzorcowym dla obiektów, które powstają w cennych rejonach przyrodniczych.
1: Jaka jest najważniejsza funkcja centrum?
2: Miała być ochrona przyrody poprzez edukację i to jest dla nas bardzo ważny element. Edukacja, podkreślamy, nie jest tylko samą edukacją samą w sobie, ale dzisiaj ochrona przyrody, szczególnie na terenie Warmii Mazur, gdzie dominuje krajobraz kulturowy, czyli taki krajobraz przekształcony przez człowieka, ale z drugiej strony na Mazurach mamy krajobraz nadal wspaniały przyrodniczo, mamy mnóstwo bardzo rzadkich i ciekawych gatunków zwierząt, cennych siedlisk, ale często te zwierzęta i siedliska są w jakiś sposób związane z krajobrazem przekształconym przez człowieka. I żeby je chronić, musimy działać tak zwaną czynną ochroną przyrody, czyli to są działania związane nie że porzucamy samym sobie przyrodę, tylko musimy często pomagać w postaci pewnych działań związanych, na przykład jest to wypas, wykaszanie, czy w obecnych trudnych czasach klimatycznych, gdzie jest coraz mniej opadów, działania do czynnej ochrony przyrody, na przykład należy działania związane z małą retencją. I żeby to można było realizować, jest konieczna akceptacja, a wręcz często współpraca z mieszkańcami, właścicielami terenów, instytucjami takimi jak samorządy, i uznaliśmy, że bez tej edukacji i pokazywania celu tego jest jakby nie można realizować tego typu działań.
4: To jest jedyny taki obiekt na Mazurach?
2: Tego typu prawdopodobnie tak, chociaż oczywiście podobne działania prowadzi na przykład Mazurski Park Krajobrazowy, który ma też koło swojej siedziby muzeum i takie centrum edukacyjne. W innych częściach, pewnie inne parki krajobrazowe, nie znam szczegółów też, albo myślą, albo już mają tego typu placówki. W Ełku wiem, że też jest centrum edukacyjne, czyli jakby no, tego typu działania, o, Lasy Państwowe mają placówki edukacyjne, które też jakby ich głównym zadaniem jest promowanie jakby ochrony przyrody, pokazywanie tej przyrody Warmii i Mazur, chociaż nasza jest dość specyficzna, ponieważ mówi dość konkretnie o przyrodzie Mazur i chodzi o to, że to jest, skupiamy się na ekosystemach, czyli miejscach wodnych i zwierzętach wodnych. Powiem więcej, wodnych, ale tych małych oczek wodnych chcieliśmy dotrzeć blisko jakby wszystkich mieszkańców i chociaż jeziora dla mieszkańców Warmii i Mazur są takim elementem, bym powiedział, normalnym i stałym, w związku z tym chcieliśmy się skupić na tych elementach mniejszych, jakichś oczkach wodnych, bagienkach, których jest mnóstwo na Mazurach i często o nich zapominamy, a są bardzo ważne.
1: Czyli głównym celem, który przyświecał powstaniu tego obiektu, jest po prostu ochrona przyrody.
2: Ochrona przyrody, oprócz tej części edukacyjnej, także projekt w projekcie była zrealizowana czynna ochrona przyrody w okolicy centrum. Dzięki współpracy z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym udało się przeprowadzić także działania związane właśnie z małą retencją, czyli zatrzymywaniem wody w tych małych zbiornikach wodnych. I ochrona przyrody przez edukację jest bardzo ważnym, tak, elementem.
1: To może jeszcze powiedzmy, jakie gatunki zwierząt, cenne gatunki zwierząt i roślin znajdują się właśnie w tym obiekcie.
2: Tam obiekt składa się z dwóch budynków. Jeden obiekt to są pracownie i zaplecze socjalne, ponieważ bardzo chcielibyśmy, żeby jak najliczniej nas odwiedzali uczniowie szkół średnich, podstawowych, które wspomniałem wcześniej. I uważamy, że zajęcia edukacyjne najlepsze są kilkudniowe, żeby poczuć tą przyrodę, żeby była możliwość wyjścia o wschodzie słońca, czy wyjścia w nocy w teren. Jest konieczne, są zajęcia, które trwają kilka dni i w okolicy można zaobserwować mnóstwo zwierząt typowych, ale także rzadkich dla Warmii i Mazur, jak jeśli chodzi o w sezonie, jak ptaki rzadkie, jak rybołów czy bielik, ale zimą w okolicy stacji możemy zobaczyć tropy rysia czy wilka, więc są to dość cenne tereny. Na jeziorze Łuknajno można obserwować wiele gatunków rzadkich ptaków. Drugi obiekt, między innymi żółwia błotnego, z ryb strzeble błotne. Są to ryby, które występują właśnie często w małych zbiornikach. Na terenie Warmii Mazur są bardzo rzadkie, tylko w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego były stwierdzone, ale także skupiamy się na zwierzętach często częstych, o których wszyscy gdzieś tam słyszeli, ale nie zawsze mogą obejrzeć go z bliska. Na przykład komary, często są to modele powiększone, ale w sezonie będziemy pokazywali żywe larwy komarów, opowiadali o nich, czy płazy, których jest dużo jeszcze nadal na terenie Warmii Mazur.
1: No to jak jest z tymi komarami? Jest ich więcej czy mniej?
2: Tak. Suche lata spowodowały, że jest ich coraz mniej, a właśnie chcemy pokazywać. Ja wiem, że większość osób nie kocha komarów, ale właśnie na tej wystawie będziemy mogli się dowiedzieć, jak ważne komary są dla całego środowiska i jeśli zabraknie komarów kiedyś, to może my będziemy się cieszyć, że nas coś nie gryzie, ale tak naprawdę wiele zwierząt ucierpi, ponieważ komar jest bardzo ważnym elementem pokarmu dla wielu grup zwierząt na Warmii. Warmii i Mazurach. Jeśli ich zabraknie, zostaną te zwierzęta po prostu bez pokarmu. Osoby, które będą bardziej zainteresowane, będą mogły spędzić cały dzień na tej wystawie, ponieważ pokazujemy dużo drobnych zwierząt, które wymagają pewnej uwagi i zwolnienia w dzisiejszym szybkim świecie, czyli można po prostu w takim akwarium, gdzie będzie mnóstwo zwierząt bezkręgowych, spędzić i godzinę obserwując te zwierzęta, czy nawet kilka godzin. Ważnym elementem wystawy jest około 20 akwariów i terariów, gdzie będziemy przedstawiać i prezentować żywe zwierzęta. W związku z tym cała ta wystawa będzie czynna od wiosny, mniej więcej od połowy kwietnia 2024 do jesieni, ponieważ zimą po prostu te zwierzęta w naszym klimacie często albo śpią, albo w ogóle hibernują, czy są wręcz, jeśli chodzi o bezkręgowce, w postaci jaj, gdzieś tam na dnie zbiornika czekają na wiosnę.
1: W czerwcu wystawa jest czynna jedynie w weekendy, w lipcu, sierpniu i wrześniu, od czwartku do niedzieli. Szczegóły na profilu Komaka.
0: Co słychać w Giżycku?
1: Po tym, co mieliśmy okazję przed chwilą usłyszeć, hasło weekend blisko natury nabiera zupełnie nowego znaczenia. Ale jeśli chcielibyście być może trochę bliżej kultury niż natury, to też mam dla Was propozycję. Żaneta Sarnecka-Roch, Fundacja Esteat. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: I Giżyckie Centrum Kultury, ale dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o działaniach fundacji, bo Wyspa Giżycka w najbliższym czasie będziemy ją mogli odkryć na nowo. O co chodzi?
5: Zgadza się. Jesteśmy bardzo podekscytowani, bo po raz pierwszy w historii chyba Wyspy Giżyckiej możemy mówić o takim prawdziwym święcie tego miasta. Na rozpoczęcie wakacji 27 czerwca, Dzień Wyspy Giżyckiej, inicjatorem wydarzenia jest Water Park Bojen, Twierdza Bojen oraz Park Linowy Wiewióra. I co tam będzie się działo? W ten dzień od wczesnych godzin porannych będziecie mogli odwiedzić właśnie te trzy miejsca, gdzie będą czekać różnego typu stoiska gastronomiczne, kreatywne, zabawy, animacje dla całych rodzin. I tak jak powiedziałaś, odkryjemy tę Wyspę Giżycką na nowo, gdzie i mamy nadzieję, że ona też zyska taką nową tożsamość i wydarzenie będzie cykliczne. My jako fundacja mamy przyjemność zaprosić na kreatywne warsztaty manualne, gdzie w duchu DIY, dobrze to powiedziałam? Do it yourself, tak, tutaj.
1: Zrób se sam, tak. Albo sobie.
5: Ja jestem fanką English, więc
1: Polinglish.
5: Tak. Polinglish, no. Zgadza się. I będziemy tworzyć drewniane ozdoby, drewniane ramki, zakładki do książek oraz lampiony ze słoiczków. Wszystko właśnie w duchu ekologii. Będzie niespodzianka troszeczkę konkursowa, gdzie każdy jest zwycięzcą. Zapraszamy na wielkie święto wyobraźni i na nasze stoisko warsztatowe. Będzie oczywiście więcej podmiotów, ale

0: się z zakończenia roku szkolnego, z rozpoczęcia wakacji, więc to jest takie symboliczne przejście z tego czasu pracy na czas rekreacji i wypoczynku. A gdzie? Jak nie właśnie tam, bo mamy trzy różne miejsca z różną ofertą i historyczną, i rozrywkową, obudowane również świetnymi rzeczami, świetnymi stoiskami, więc data nie jest przypadkowa, tym bardziej, że właśnie ten czerwiec, Giżycko troszeczkę budzi się do życia w sezonie. Maj oczywiście jest taką rozbiegówką, ale wiadomo, początek wakacji to jest początek wakacji i dlatego właśnie rozpoczynamy taki, miejmy nadzieję, nową tradycję na Wyspie Giżyckiej.
1: To była Żaneta Sarnecka-Roch z Fundacji Estart. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Sezon kąpieliskowy właśnie wystartował, a powiat giżycki potwierdza, że jest wodną stolicą i to nie tylko regionu. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Mokry temat.
1: Tego lata mieszkańcy i turyści mają do dyspozycji dokładnie 9 oficjalnych miejsc do kąpieli, w których jakość wody będzie regularnie kontrolowana. Co ciekawe, w porównaniu do innych części kraju wypadamy całkiem nieźle.
3: Szczególnie na wybrzeżu, no ta jakość jest słaba dosyć tych kąpielisk, a my mamy tutaj bardzo dobre kąpieliska. Bezpiecznie można się w nich kąpać.
1: A jakie parametry się mierzy tam?
3: My badamy zgodnie z rozporządzeniem dwa parametry, Escherichie coli, enterokoki kałowe.
1: Przez 4 najbliższe miesiące inspektorzy będą regularnie sprawdzać jakość wody. Na szczęście problemy z jej stanem nie zdarzają się często. Więcej na ten i inne tematy wasz i mój gość, Sylwia Kowalewska z giżyckiego sanepidu.
4: Kolor ma zielony?
3: Taki kolor seledynowy.
4: Seledynowy.
3: Tak, więc to u nas na jeziorze wyglądało, że jak przyszłyśmy zorientować się, czy to na pewno te sinice, no to już prawie na 100% byłyśmy pewne. Tylko jeden rzut okiem wystarczył, żeby stwierdzić, że to jest to, ponieważ cała przestrzeń kąpieliska aż gdzieś tak do około 3 metrów w głąb jeziora to była pokryta seledynowymi glonami. Naprawdę koloru takiego mocno zielonego, jaskrawego, jak seledynowa farba, no to nie było żadnych co do tego wątpliwości. Im dłużej tam się przyglądałyśmy, tym bardziej było to pewne, że to jest to.
4: Teraz próbuję odszukać gdzieś, bo nie powiem, że taki kolor ma mój kalendarz, bo oczywiście w radiu nie widać, ale teraz się tak zastanawiam, do czego to porównać. Do głowy przyszedł mi Kulfon i Monika, no i ta Monika, że ona jest zielona, że ona jest żabą,
3: jak
4: ale to też nie jest jak żaba zielona.
3: Tak, jak żaba zielona Monika, można tak powiedzieć, jak kiedyś były farby używane do malowania lamperii. Seledynowe.
4: Czyli to jest jeden z tych symptomów, który nas na wodzie powinien zaniepokoić. Na antenie Meloradia gość
3: Sylwia Kowalewska, kierownik sekcji komunalnej w Giżycku.
4: No i właśnie dzisiaj rozmawiamy o tych niebezpieczeństwach, a w zasadzie bezpieczeństwach, bo współpraca z giżyckim sanepidem, jeżeli jest właściciel kąpieliska, to jest pewnego rodzaju gwarancja tego, że ten wypoczynek pod tym względem, powiedzmy, epidemiologicznym będzie bezpieczny, bo państwo jako pracownicy sanitarnej stacji epidemiologicznej w Giżycku wodę badają na ilu kąpieliskach w tym roku?
3: W tym roku bez zmian w porównaniu do poprzedniego roku też mamy 9 kąpielisk zorganizowanych, utworzonych przez organizatorów w naszym powiecie. Mamy w gminie Ryn jedno kąpielisko na jeziorze Ołów, mamy w Giżycku na jeziorze Niegocin, 2 kąpieliska w gminie Kruklanki, 5 kąpielisk w gminie Giżycko, więc jest sporo tych kąpielisk, sporo pracy. I monitoring jest stały w sezonie kąpielowym, także bezpiecznie można się kąpać. My mamy to pod stałym nadzorem.
4: Jeżeli chodzi o te kąpieliska, no to wydaje mi się, że w sumie nie powinniśmy być zaskoczeni. Natomiast to jest taka fajna i miła ciekawostka. Powiat giżycki w województwie bije rekordy kąpieliskowe.
3: Tak, mamy najwięcej kąpielisk w naszym województwie.
4: Już przed rozmową właśnie pani wspomniała, że wakacje to jest czas dla was, dla pracowników sanepidu, taki czas tej intensywnej pracy. Dlaczego? Jak to wygląda monitoring nad tymi kąpieliskami?
3: Kąpieliska są raportowane do Komisji Europejskiej, więc bardzo są wyśrubowane przepisy, jeśli chodzi o raportowanie i monitoring jakości wody w kąpieliskach. My badamy kąpieliska pod kątem mikrobiologicznym,

0: technicznym, jak również oceniamy wizualnie jezioro. Na przykład pod kątem zakwitów sinic, co jest niebagatelną tutaj rolą. W tamtym roku mieliśmy jeden epizod zakwitu sinic na jeziorze Niegocin, trwał niecałą dobę. No i tak właśnie charakterystycznie one wyglądały jak seledynowa farba rozlana na jeziorze, na całej powierzchni kąpieliska.
1: Co musi zrobić taki organizator kąpieliska, żeby Państwo swoim dozorem objęli to kąpielisko?
0: Organizatorzy składają do gmin całą dokumentację. To jest też bardzo duża rola ich, w tym i wkład, ogrom pracy, bardzo dużo dokumentów. My między innymi też opiniujemy jako powiatowa stacja te dokumenty. Wydajemy postanowienie, opinię przeważnie pozytywną. No i mamy wówczas zorganizowane kąpielisko. Jeszcze gminy też wydają uchwały, rady gminy też opiniują te dokumenty. Więc to jest taka duża, rozległa procedura, to trwa do końca grudnia do gmin, natomiast do powiatowych stacji sanitarnych do końca lutego.
1: Skoro ta procedura jest tak długa, to dlaczego ci organizatorzy kąpielisk decydują się na tego typu właśnie współpracę? To jest gwarancja tego, że ten wypoczynek będzie po prostu bezpieczniejszy?
0: Tak, na pewno, to w głównej mierze, ponieważ dużo mamy tutaj kąpielisk, typu jak na przykład ośrodek Gwarek, AWF, baza harcerska ZHP w Rydzewie, tam są dzieci. Taki ośrodek na przykład Gwarek jest bardzo duży i to pod kątem bezpieczeństwa dla dzieci organizatorzy decydują się na utworzenie kąpieliska.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, na antenie gość Sylwia Kowalewska, kierownik działu higieny komunalnej w giżyckim sanepidzie. I jeszcze przejdźmy do tego jakby najbardziej czarnego scenariusza, jeżeli chodzi o wakacje, czyli ten zakwit sinic. Ludzie przyjechali na Mazury albo po prostu mają urlop i wyszli się pokąpać. No i coś się dzieje. Widzimy tę, powiedzmy, seledynową taflę na jeziorze. Jaka jest procedura? Co się wtedy dzieje? Na co jako kąpiący się użytkownicy wody powinniśmy zwrócić uwagę?
0: Jeśli już ktoś zauważy coś podejrzanego, że to może wyglądać jak sinice, to lepiej oczywiście zweryfikować i albo zadzwonić po prostu do nas, do powiatowej stacji, albo zgłosić to czy organizatorowi, czy ratownikowi i wtedy ratownicy, organizatorzy kontaktują się z nami i my natychmiast weryfikujemy, czy rzeczywiście jest to zagrożenie, czy nie, czy tylko... bo nieraz się zdarzają pomyłki, bo niektórzy ludzie mają problem, co jest rzeczywiście uzasadnione.
1: Najczęściej mylimy sinice.
0: Najczęściej mylimy z takimi niegroźnymi glonami, jakimiś takimi w głębi jeziora są też takie rośliny po prostu wodne, więc one też pływają po powierzchni, mają liście takie po powierzchni pływające, więc drobne listki też, nieraz jest z rzęsą wodną też kojarzone. Jeśli mogę podpowiedzieć, jak to rozpoznać, to po prostu to są bardzo drobniutkie żyjątka o zabarwieniu też seledynowo-sinawym też. Natomiast w początkowej fazie kwitnienia sinice dają ten kolor taki seledynowy. Dopiero jak już rozwój ich jest dalszy, to mają już te takie sinawe zabarwienie, sinawo-seledynowe, dlatego też daje taki kolor opalizujący, więc to jest takie bardzo charakterystyczne. Czasem jest i piana, są smugi jakby rozlanej ropy. No i zapach charakterystyczny w późniejszych fazach kwitnienia, bagnisty, gnilny.
1: Niezachęcający.
0: Niezachęcający, ta woda jest gęsta, nieprzezroczysta, nie widać dna przez nią. Tak jakby normalnie wylać farbę i po prostu ciężko do tej wody wejść, bo ona odstręcza samym widokiem. Nieraz się zdarzają pomyłki, że przyjeżdżamy i to nie są sinice, to już wtedy mogą oddychać z ulgą, że można się kąpać, natomiast lepiej oczywiście zweryfikować, żeby nasi pracownicy to skontrolowali, niż mieć jakieś wątpliwości i się bać.
1: Jakie warunki pogodowe będą sprzyjały temu, że rzeczywiście tych sinic można oczekiwać chociażby właśnie na szlaku Wielkich Jezior?
0: Warunki takie sprzyjające, to do zakwitu sinic to jest przez dłuższy czas wysoka temperatura, między 25 a 30 stopni, jeśli utrzymuje się przez około tydzień i noce są ciepłe, i jeszcze ta woda nie faluje, nie napowietrza się, no to jest duże ryzyko, że te sinice wystąpią. Nieraz jeszcze są takie wiatry wiejące do brzegu i takie zatoczki nieraz są na jeziora, że tak jest osłonięte. Osłonięte i sprzyjają ku temu warunki, nieraz jeszcze z innych miejsc po prostu spychane są te sinice z wiatrem. I wtedy no, przychodzi wiatr z drugiej strony i to wszystko gdzieś znowu popycha i nie ma. Więc on to się tak zdarza nieraz tak epizodycznie, że jest i parę godzin może nie być już tych sinic.
1: Co też jest ważne, to ten portal kąpieliskowy, bo to jest naprawdę pełne i takie aktualne źródło informacji.
0: Tak, oczywiście zachęcam do korzystania z serwisu kąpieliskowego, gdzie każdy może wejść, bardzo łatwo sprawdzić jakość wody, aktualne badania wody, czy jest zakwit, czy jest woda bezpieczna. Tam jest wszystko bardzo ładnie i czytelnie opisane i zachęcam do korzystania z tego portalu.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Szczególnie na wybrzeżu, no ta jakość jest no, słaba dosyć tych kąpielisk, a my mamy tutaj bardzo dobre kąpieliska, więc te, które są zorganizowane, są bardzo dobre i bezpiecznie można się w nich kąpać.
1: A jakie parametry się mierzy tam, że później się wyciąga takie wnioski, że to jest naprawdę dobra jakość kąpieliska?
0: My badamy zgodnie z rozporządzeniem dwa parametry, Escherichia coli, enterokoki kałowe. Więc...
1: Boże! Na tej... Jaki łamaniec językowy, ale...
0: Troszeczkę. Więc na tej podstawie są takie specjalne percentyle. I na tej podstawie tych percentyli określamy, czy jest jakość doskonała, dobra, bardzo dobra, dostateczna, niedostateczna.
1: No i te kąpieliska, te 9 kąpielisk doskonała.
0: Tak, to jest jakość doskonała. No bardzo jesteśmy bardzo zadowolone, że tak tutaj wszyscy dbają. No i organizator kąpieliska też prowadzi swój nadzór. To są 3 próby. Jeśli sezon kąpielowy w danym kąpielisku trwa więcej niż 8 tygodni, jeśli mniej niż 8 tygodni, to są to 2 próby tak zwanej kontroli wewnętrznej organizatora.
1: Mali giżyczanie hucznie świętowali Dzień Dziecka. Były prezenty, lody i zabawa na Dmuchańcach. Każda ze szkół i przedszkoli ma własny pomysł na organizację imprezy. Tymczasem oddajemy głos najmłodszym.
2: Świat oczami dziecka. Ważne jest też, żeby nie pić wody z jeziora lub z innego, lub z jakichś mórz, bo tam pływają kaczki i inne stworzenia, które są no nie za bardzo czyste.
3: Jej koleżanka tak zaczęła topić, no i prawie udusiła moją mamę przez to, że się tak złapała.
1: Najmłodsi wiedzą sporo.
4: Bardzo dużo wiedzą i myślę, że dużo przypominają nam dorosłym, bo my też zapominamy pewne rzeczy podstawowe, bo człowiek chce się zrelaksować, a jednak żywioły robią swoje w tym czasie.
1: Jak będzie wyglądał świat za 100 lat?
5: Samochody będą mogły latać. Będzie stary świat. Ludzie będą latać.
6: Żeby był cały świat słodyczami.
7: I będą mogły być dinozaury.
1: A czym się między innymi zajmują strażacy?
8: Gaszeniem pożarów.
9: Ale nie tylko. Jeszcze nie tylko. Ratowaniem ludzi. Na przykład jak się zapali dom i wyciągają ich na przykład drabiną, tak?
10: Tak. Ja bym chciała dostać od mamy i taty pieska.
11: Jeszcze dostać 2 truliczki, jednego malutkiego pieska żywego.
12: Ja chcę cały dzień grać.
13: A ja chcę zabawkowego konia.
14: Żywego króliczka.
15: Ja wolę dostać na Dzień Dziecka Lego Minecraft.
16: Ja nic bym nie chciała zostać, ale ja bym chciała, żeby mama lubiła tatę.
1: Czy pieniądze dają szczęście? Jak myślicie?
17: Dają, dlatego że jak się wrzuci do studni i pomyśli się życzenie, to może się spełnić.
18: Pieniądze dają szczęście, dlatego że można na przykład dać dla chorych.
19: Trzeba wszystkim dawać po pieniążku.
20: Nie. Bo trudniej jest dostać się do nieba.
21: W Szwecji mają jakiś festiwal i jak się wrzuca pieniądze do wody, to 1000 żółwi ubiera.
1: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
22: Jakby się pomyślało, że żeby samochód swój był cały kolorowy.
23: Na przykład ktoś sobie pomyślił, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
24: Że jutro będzie tęcza.
0: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
2: Trzeba się uśmiechać.
1: O pozytywnym myśleniu mówiły przedszkolaki z Miejskiej Czwórki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: Rano.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Meloradio Giżycko.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

zasada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjazd dla kolegów. Jeszcze chwilę cenić właśnie po tańcu pracy, więc aha, taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

de survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.